Nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten

0: SK Koszalin News.
1: Przed nami obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie, które od ponad dwóch dekad łączy mieszkańców Koszalina i przypomina, jak ważna jest integracja. Będą przemarsze, happeningi, wspólny taniec i spotkania, które zostaną w pamięci na długo. Co dokładnie przygotowano w tym roku i dlaczego warto być częścią tej inicjatywy, tego dowiedziała się nasza reporterka Olivia Kisielewska.
2: Joanna Zduńska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.
3: Nadchodzą kolejne obchody Dni Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To już tradycja, ale co w tym roku znalazło się w programie? Czy pojawiły się jakieś nowości? Słuchamy.
2: Tak, co roku wraca nam impreza, z czego pewnie powinniśmy się cieszyć, chociaż zależy, z której strony się podejdzie, ponieważ gdybyśmy nie musieli za każdym razem podkreślać potrzeb osób niepełnosprawnych i ich obecności w naszym społeczeństwie i wyrównywaniu ich jakości życia, to pewnie nie musielibyśmy o tym rozmawiać ani organizować żadnych imprez, które miały podkreślić ich obecność w naszym społeczeństwie. Ale mam przyjemność organizować tę imprezę i póki co 22 raz już się odbywa na terenie Koszalina, na rynku staromiejskim, więc w tym roku również Państwa serdecznie powitamy. Od 25 do 29 maja rozpoczęły się działania, natomiast najbardziej i najgoręcej zapraszam w czasie 28 maja. To jest czwartek, od godziny 10 do 13 jesteśmy na rynku staromiejskim, gdzie rozpoczynamy przemarszem i imprezą, później po przemarsie już na płycie rynku staromiejskiego i tam różne będziemy mieli fajne atrakcje. Zapraszam serdecznie, nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, ale na pewno będzie miło i przyjemnie, i lekko słodko i będzie można zapoznać się z ofertą i placówek, i ZUS-u, i CUS-u. Będzie można porozmawiać z osobami, które prowadzą wsparcie z poziomu właśnie samorządu i instytucji dla osób niepełnosprawnych, no jak i wybrać udział po prostu w animacjach i w atrakcjach, które przygotowaliśmy właśnie na 28 maja. Koszalin pełen mocy, bo tak nazwaliśmy, tak sobie pomyśleliśmy, że w tym roku można było porozmawiać o mocy. O mocy osób z niepełnosprawnością intelektualną. I nie tylko, bo każdy z nas ma moc, tylko nie zawsze podchodzimy do tego w sposób taki, żeby tą moc można było pokazać i zdać sobie sprawę, że wcale nie trzeba mieć wielkiej peleryny i nie zdobywać gór i przenosić tych gór, tylko mamy tyle mocy w sobie, tylko tak ją gdzieś w codzienności gubimy, że nie widzimy tych najbardziej potrzebnych rzeczy, bo od elementarnych rzeczy się zaczyna życie i te moce elementarne powodują, że możemy ewentualnie te góry przenosić, ale od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle je zauważyć. W tych dniach obchodek Dnia Godności chcemy właśnie podkreślić, że każdy z nas ma moc, bez względu na to, czy jesteśmy sprawni, czy jesteśmy niepełnosprawni. W każdym z nas jest coś, co można wykorzystać, co można zastosować, co drugiemu człowiekowi będzie potrzebne, a zwykłą mocą, normalną mocą, a jakże bardzo potrzebną jest uśmiech, zauważenie drugiego człowieka, taka uważność na świat, nie tylko na siebie, ale też na inne osoby, na to, co nas otacza. To są takie rzeczy, które są elementarne i budują to, co ewentualnie mogłoby być taką peleryną, którą tak wszyscy postrzegają i tak oczekują, prawda? I mówią, że o, to jest ten, kto ma moc. Nie, mocy mamy bardzo dużo w sobie, tylko powinniśmy ją odkryć. Dlatego też serdecznie zapraszam w związku z tym na wystawę w Bibliotece Koszalińskiej. Tam będą zdjęcia osób z niepełnosprawnościami. To są podopieczni naszego stowarzyszenia i tam będzie można właśnie poczytać i trochę zastanowić się nad tymi mocami, bo tak każdy z nas ma coś w sobie, co może wykorzystać i dać drugiemu. Więc zapraszam po to, żeby odkryć własne moce, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale właśnie odkryć własne moce i popatrzeć na ten świat troszkę przez ten pryzmat tego, co mamy i żeby docenić to, co mamy. A właśnie to są tutaj najważniejsze rzeczy, czyli takie supermoce i każdy z nas jest superbohaterem. Tylko trzeba to gdzieś tam wykopać w sobie.
3: Jeszcze tak tylko dopytam o tą bibliotekę. Od kiedy będzie ta wystawa tych fotografii dostępna?
2: Wystawa fotograficzna będzie otwarta od 18 maja do 8 czerwca. Serdecznie zapraszam, naprawdę warto wejść i troszeczkę tak się zatrzymać. Właśnie a propos tych supermocy, to uważność i wrażliwość to jest jedna z nich, więc zapraszam po to, żeby odnaleźć to w sobie, trochę chwilę spokoju, zatrzymać się, bo biegamy za dużo. Biegamy za dużo, nie widzimy wiele rzeczy. Świat nam i życie płynie nam między palcami. Tak jesteśmy zautomatyzowani, że naprawdę gdzieś nad własną treścią i nad tym, co się dookoła nas dzieje, się nie zastanawiamy, a to jest szkoda, wielka szkoda, bo jesteśmy tutaj raz i powinniśmy to tak docenić i tak wykorzystać, żebyśmy byli spełnieni, będąc tutaj na ziemi. Ale to tak sobie mówię, abstrahuję, tak mi jakoś się filozoficznie zrobiło. Natomiast zapraszam serdecznie Państwa też na dni otwarte, które zaplanowaliśmy. Sony w Koszalinie ma 5 placówek. Każda z nich prowadzi zapisy na dni otwarte. Dni otwarte odbywają się 26 maja we wtorek od godziny 8 do godziny 13. W placówkach w Sony odbywają się dni otwarte. Można zadzwonić i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych, umówić się z osobami, które tam jakby zarządzają tymi dniami otwartymi i zapisać się. Jeżeli już nie ma miejsc, nie ma problemu, przypisujemy grupy na kolejne terminy, więc w przypadku Budowniczych do czerwca mamy zajęte terminy, jeżeli chodzi o odwiedziny i prowadzenie warsztatów i rozmowy z młodymi ludźmi na temat niepełnosprawności, bo w ramach takich dni otwartych i tego pobytu, który tutaj planujemy, zawsze są rozmowy dotyczące niepełnosprawności, odpowiadamy na pytania dzieci, młodzieży i potem zapraszamy na wspólną pracę na terenie placówki. Co ponadto jeszcze? Na pewno będzie przez cały tydzień od 25 do 29 jeździł zielony autobus. Zielony dlatego, że to jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, która od paru lat właśnie jest oprawiona w kolor zielony, ponieważ stowarzyszenie ma kolor zielony, więc tym się zawsze kierowaliśmy i zazieleniamy Koszalin, dlatego będą i zielone fontanny. Nasze flagi będą też rozstawione z logotypem Dnia Godności, również są zielone, z głową, która ma serce w środku, jest takie charakterystyczne bardzo. Zielone placówki będą i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych, także wszystko to, co zielone w maju, to związane jest z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na Rynku Staromiejskim również będzie stała niespodzianka z MZK, będzie stał autobus, w którym będzie można się wyrażyć artystycznie i też go trochę przemalować na zielono. Każdy będzie mógł swój zielony ślad zostawić na żółtym autobusie, więc zapraszamy, bo naprawdę będzie fajna frajda, żeby ręcznie pomalować duży samochód. No i to tyle. Będzie przekazanie kluczy do bram miasta, będą fotobudki, będzie zielony poczęstunek, będzie flashmob, więc na wiele atrakcji będzie. Zapraszam. Zapraszam tego 28 maja w czwartek, żeby spotkać się z nami, połączyć się z nami i spędzić miło z nami czas.
3: Jeszcze tak tutaj o tym flashmobie pani wspomniała. W tamtym roku to było naprawdę wyjątkowe widowisko. Na scenie była profesjonalna tancerka, pokazywała układ taneczny, koszalinianie wraz z uczestnikami tych obchodów pięknie tańczyli, czyli w tym roku też możemy się spodziewać takiego widowiska.
2: Tak, też w tym roku będzie zaplanowane. Jesteśmy przygotowani, mamy różne gadżety zielone, będziemy rozdawać zielone balony, żeby to bardziej spektakularnie wyglądało, więc zapraszamy serdecznie, powtórzymy tą historię, razem wspólnie zatańczymy, bo naprawdę nam to dobrze wychodzi, więc serdecznie zapraszam, wszyscy możemy dołączyć, mamy moce, więc nie musimy się specjalnie tego tańca uczyć, wszyscy to potrafimy razem zrobić, bo razem jest łatwiej, więc serdecznie zapraszam do dobrej zabawy.
3: Jeszcze tak na koniec organizacyjnie powiedzmy jeszcze raz, od kiedy do kiedy, w jakich miejscach będzie można Was spotkać ten marsz, jak będzie wędrował, jaką trasą?
2: To podsumowując, serdecznie Państwa zapraszam na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Od 25 maja do 29 maja będą trwały na terenie Koszalina. Jest zazielenianie instytucji, zazielenianie Koszalina. Fontanna będzie, wszystkie fontanny, które są w Koszalinie, a są podświetlane, będą świeciły się na zielono. Obiekty nasze w Sony będą również zazielenione, podświetlone w kolorze zielonym, będą rozstawione zielone flagi, więc wszystko, co zielone, to jest nasze w tym tygodniu, o którym Państwu przed chwilą powiedziałam, w tym terminie. Zapraszamy na dni otwarte 26 maja, na wystawę Supermocy osób z niepełnosprawnością intelektualną od 18 maja do 8 czerwca. Będą happeningi również, Szanowni Państwo, w poniedziałek i w środę, czyli to jest 25 i 27. Spotkacie Państwo zielone grupy, które również będą się mogły z Państwem spotkać. Na pewno będą miały słodkość, którą będą Państwo chcieli przekazać, a słodkość też będzie miała swoją moc i wtedy jak się podejdzie do takiej grupy, to będzie można sobie przeczytać, jaką moc będę miał tego 25 i 26, bo to będą takie słodkości z mocami. Także serdecznie zapraszam. No i na podsumowanie 28 maja Koszalin pełen mocy. Na Rynku Staromiejskim już jest spotkanie z przemarszem i z flashmobem, czyli przemarsz zrobimy, zorganizujemy, który będzie prowadził od Rynku Staromiejskiego w stronę Dibuła. Przy Dibuła zakręcamy, idziemy w stronę Torgu Zielonego, zakręcamy przy Saturnie i wracamy sobie na Rynek Staromiejski. A potem już wspólna zabawa na płycie ratusza z panem prezydentem, prezydentem, który pewnie nas powita, wręczy klucze do bram miasta. No i rozpoczniemy całą fetę.
1: Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczną się 25 maja i potrwają do 29 maja, a nieco wcześniej, bo już 18 maja możecie zajrzeć do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Tam będzie można zobaczyć fotografie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
0: SK Koszalin.
1: Jeżeli myśleliście, że remont ulicy Zwycięstwa czy Koszalinski Dworzec to tematy, o których powiedziano już wszystko, to jeszcze nie słyszeliście. Ekipy Projekt Bez Budżetu 28 maja w Centrum Kultury 105 czeka Was wieczór pełen improwizacji, w którym nic nie jest zaplanowane, a scenariusz piszą sami widzowie. O kłótniach na próbach, nowych grach i o tym, dlaczego warto dać się wciągnąć w ten komediowy chaos. Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
4: Projekt Bez Budżetu zaprasza na Too Late Show.
5: Szymon Wątkowski.
6: Siemka, jestem Adriana Żukowska.
7: Cześć, Marcin Łuciów.
6: No i Wasz nowy projekt, powiedzcie nam, jak on się nazywa, dlaczego taka nazwa, no i co się będzie działo w Centrum Kultury 105.
8: Teraz nazywamy się Projekt Bez Budżetu. Nie będziemy ukrywać, że nazwa mówi sama za siebie. Jakby liczymy na datki. Nie, no żartuję oczywiście. Generalnie jakby troszeczkę nasza grupa zmieniła skład, stąd też zmiana nazwy. Myślę, że w tym składzie popracujemy trochę dłużej, trochę więcej i porobimy dużo fajnych rzeczy razem. I już niedługo właśnie jeden z pierwszych naszych występów w takim składzie. Może ja podam skład. Będę ja, czyli Ada, pamiętam. Będę ja, będzie Szymon Łądkowski, będzie Marcin Pawlik, zwany przeze mnie Marcinem Smutnym i będzie Marcin Łuciów, zwany przeze mnie Marcinem Łysym.
6: No i co się znalazło w programie, co będzie się działo, czy to będą przede wszystkim skecze, czy coś jeszcze więcej nas czeka?
7: Czeka nas na pewno stand-up Szymona, który trochę potrwa. Będzie poruszał wiele głębokich kwestii i bawimy się w impro, czyli liczymy na... No, głównie na Was liczymy, na Waszą kreatywność. My odegramy to, co Wy wymyślicie. Na pewno nie będziemy się nabijać z polityki ani innych kwestii, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak się na pewno nie będziemy z tego nabijać, to zapraszamy serdecznie. I co tu miałbym jeszcze dodać? No ogólnie, zapraszamy. No, za tą kasę, jak zawsze powtarzamy, nie zabawicie się lepiej.
6: To będą przede wszystkim improwizacje i też chciałam o te improwizacje Was właśnie zapytać, jak one działają w praktyce, bo mimo wszystko na pewno musicie się do nich przygotować, mimo że to są improwizacje, więc no, nazwa brzmi tak, jakby to wszystko było tak o, ale no wiadomo, że tak nie jest. Do wszystkiego trzeba się przygotować, żeby to fajnie brzmiało. I jak wy to robicie, jak to wygląda?
8: My nawet nie jesteśmy gotowi na to, co sobie sami wymyślamy, więc generalnie chłopaki byli w tym roku na warsztatach z improwizacji i teraz mnie strasznie gnębią na próbach. W ogóle ostatnio Szymon stwierdził, że moglibyśmy live'a z próby dać i to by było najlepsze, co możemy zrobić, bo my naprawdę ostatnio funkcjonujemy jak taka włoska rodzina. Krzyczymy na siebie, kłócimy się na tej scenie, ale to jest z drugiej strony fajne, że potrafimy sobie to wszystko powiedzieć wprost, od razu i nie zastanawiając się nad słówkami, a na koniec i tak zawsze jest przepraszam, Ada, jak powiedziałem coś za mocno, ja też nieraz na nich krzyczę, ale teraz jest trochę gorzej, jestem sama jednak i mam trzech chłopów i to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Na szczęście Marcin Smutny jest spokojny, on nie krzyczy, także walczę tylko z Szymonem i z Marcinem Łysym. No Łysy się zrobił strasznie zarozumiało, oj strasznie, teraz to już będzie taki gwiazdo na tej scenie, że się nawet nie spodziewacie, nie?
6: Dobra, to ja jeszcze właśnie o te improwizacje jeszcze dopytam tutaj. Jakie najczęściej na przykład pojawiają się prośby od mieszkańców Koszalina, żebyście co przedstawili na scenie, bo wy tak naprawdę nawet wcielacie się w postacie, które koszalinianie wam podadzą i tak dalej.
7: To znaczy, no najczęściej to się pojawia właśnie polityka i problemy obecnie i różne perypetie naszych włodarzy, nie tylko koszalińskich. Co się jeszcze pojawia? Pamiętam, że na każdym impro, jakim byłem, zawsze jak pytamy o miejsce, zawsze trafia się kostnica. Tak? No i to też staramy się jakoś grać, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem bardziej abstrakcyjnych miejsc. Dla mnie to na przykład mogłaby być zaczarowana kraina muminków, którą chce napaść jakaś wściekła, zmutowana kukurydza. To ja lubię coś takiego, w takie impro pójść. Niektórzy z grupy wolą takie właśnie przyziemne, czyli kostnice. No i co tu dużo mówić? No, przyjdźcie, zobaczcie, wymyślcie coś naprawdę mocnego.
6: No właśnie to, co powiedziałeś, myślę, że jest bardzo kreatywne w porównaniu do kostnicy. I czy zdarza się, że takie kreatywne rzeczy wymyślają też ludzie i wy po prostu nie wiecie, co macie zrobić?
8: Marcin ma takie skille, że to, co przed chwilą powiedział, to by zagrał wszystko sam. Naprawdę. Po prostu czasami na próbie stoję obok z nim na scenie i ja wiem tylko, że robię mu zatłonie. Ale ja już się do tego przyzwyczaiłam, jakby ktoś musi być tłem też, no nie? Żeby inni mogli błyszczeć.
7: Improwizować tło też trzeba umieć.
8: Dokładnie tak. Ale to, co chciałam też wspomnieć ważnego, że wyzwanie, jakie sobie zrobiliśmy, to jest takie, że mamy totalnie nowe gry. Gry, w które sami jeszcze nigdy nie graliśmy ich przed publicznością. Gramy je teraz tylko tak naprawdę będąc w swoim gronie. Nie zawsze się z nich śmiejemy i bardzo nas to stresuje. Dajemy sobie bardzo dużo uwag. To nie tak, tamto nie tak. Oczywiście najwięcej dostaję ja. Wiadomo. Ale ja już po prostu mówię, że zrobiłam tak, jak uważałam, że jest najlepiej. I jakoś sobie z nimi radzę, z chłopakami w sensie.
6: A coś tam więcej jeszcze zdradzisz o tych grach?
8: No będzie jedna gra, która dla mnie jest bardzo dużym wyzwaniem, ze względu na to, że jest mi się ciężko skupić na wielu rzeczach naraz, a tam będą dzwonki, trąbki, więc generalnie będzie to gra, u której zapraszamy publiczność na scenę, więc dużo od niej zależy. No i tak jak mówię, będzie to nasz pierwszy raz do tej pory gramy tak, że chłopaki grają parę. Łys jest najczęściej z Szymonem, oni się bardzo kochają.
5: Platonicznie,
8: a potem my z Marcinem jakby udajemy ich związek. No zobaczycie, to jest naprawdę fajna gra. Wydaje mi się, że właśnie to, że będzie brała w niej udział publiczność, daje ten plus jej największy.
6: Ale właśnie też przewidujecie, jak publiczność może się zachować i tak dalej, czy to w ogóle będzie wszystko totalny spontan?
8: Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy zostaną wyjęci z publiczności na scenę, wszystko zależy, w jakim będą nastroju. To na pewno, ale też jeżeli ktoś ma na tyle odwagi, żeby na tę scenę już wyjść, no to liczę na to, że jednak coś tam nam się uda z nich wydusić, aczkolwiek najważniejsza jest ta współpraca, więc jeżeli będą chcieli z nami rozmawiać, to wystarczy.
6: Jeszcze chciałam zapytać o to, co ty powiedziałeś, czyli o to, że będziecie grać zakochanych.
5: Na potrzeby próby udajemy. Po części jesteśmy zakochani w tym, co robimy. Jesteśmy zakochani na pewno w improwizacji i w komediowych rzeczach. Ada nie powiedziała wprost, bo to nie jest chyba tajemnica, mi się wydaje, że bierzemy parę z publiczności i pytamy ich o różne rzeczy z ich życia i z ich związku i później będziemy to odgrywać. Ada będzie to grać z którymś z nas. Stąd na potrzeby prób my odgrywamy te parę i później dostajemy ochrzan, że pary się tak nie zachowują, na pewno będą się bardziej małe albo coś takiego. To jest nowa, fajna gra, no i dzwonki się pojawią i dzwonek trąbka. I trąbka, dlatego żeby ta para, ci ludzie mogli potwierdzać albo zaprzeczać, czy tak było, czy nie. No wiadomo, że w komedii chodzi o to, żeby zagrać to w najbardziej kosmiczny sposób, jaki można, więc testujemy nowe rzeczy. Na pewno będziemy się bawić. Myślę, że kiedyś w ogóle pójdziemy w jakąś dłuższą formę komediową, czy coś takiego.
6: Ty, Szymon, też będziesz mieć swój stand-up. Powiesz nam o Ulicy Zwycięstwa, o naszym dworcu i czy też naszym słuchaczom coś więcej możesz na ten temat zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, co w tym stand-upie się znajdzie.
5: Nie tylko ja będę mówił o Ulicy Zwycięstwa, ale i mój syn w przyszłości będzie o niej mówił i o dworcu i moje wnuki i moje prawnuki. Bez względu na to, czy będziemy mówić tu po rosyjsku, czy po chińsku, czy po niemiecku, czy jednak po polsku. Bo myślę, że dworzec, ja bym w ogóle go już nie budował, żeby być jedynym miastem w Polsce. Nawet Białogard, taka podmiejska dzielnica Nawet Białogard ma dworzec.
7: Zważaj teraz, zważaj na słowa.
5: Zważaj, no Marcin jest określany przyszłym burmistrzem Białogardu w wyborach niedemokratycznych, jeśli takie się odbędą kiedykolwiek. Ja teraz biorę na warsztat to, co się dzieje na świecie, również zmiany. Nigdy świat się nie zmieniał tak szybko, jak się zmienia teraz, że ludzie oddają myślenie sztucznej inteligencji i mówią, to jest fajne, ja nie muszę myśleć. Na przykład dużo różnych rzeczy, o związkach też, więc będę testował nowości. Z nowościami to jest zawsze tak, że nie zawsze, często wydaje się, że wow, ale wymyśliłem super pomysł, to jest w ogóle świetne, po czym ludzie siedzą, patrzą, no fajnie.
7: Ja się zaśmieję, Szymon, naprawdę.
5: Ja chciałem powiedzieć, że nieraz wymyślę coś bardzo głupiego i tak miałem nawet z rzeczami, które cię w telewizji, że dobra, to na potrzeby jakiegoś występu, dobra, niech będzie, to jest głupi żart, a później się okazuje, że wow, ale super i w ogóle, więc tak to jest. Też będziemy mieli rozgrzewkowy taki stand-up dwójkowy, Marcinem, tak czy nie, jak zwykle?
7: Zobaczymy, co czas pokaże, to improwizacja.
5: Czas pokaże.
6: Czyli na pewno jest twój stand-up, ale inni będą już tylko improwizować, dobrze rozumiem?
5: No jak co, mnie stand-upują, nikt nikomu nie zabrania. Teraz akurat nie mamy sketchu, bo wzięliśmy dużo nowych gier i oprócz ćwiczenia na próbach mamy dużo dyskusji. Jesteśmy takim dyskusyjnym klubem też, że 3 minuty gramy, 33 minuty obgadujemy, później rozdrabniamy psychikę, z czego może to wynikać. Czy to wynika z dzieciństwa, czy to jest ta trauma międzypokoleniowa? Ale w przyszłości też wrócimy do sketchu na pewno jakiegoś.
6: A powiedzcie mi, jak w ogóle długo zajmują takie przygotowania do takiego jednego występu? Ile to prób musi faktycznie się wydarzyć, żeby no, ten występ był dobry?
8: No właśnie, jak chcemy, żeby był dobry, to trochę tych prób musi być. My się staramy spotykać regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że teraz nawet zintensyfikujemy te nasze spotkania, żeby chłopaki mogli
5: na pewno
8: bardziej się w sobie zakochać, bo mało czasu sobie patrzą w oczy.
5: To jest ważne, że jesteśmy otwarci, żeby w Koszalinie budować właśnie taką scenę ludzi, którzy chcą przyjść, zobaczyć w komedii. Ja myślę, że to jest takie uniwersalne powiedzenie, tyle czasu trzeba się przygotowywać, ile to potrzeba, czyli ile chcesz, żeby to było albo po mistrzostwu, albo w jakiś dobry sposób. Tu jest trudno, bo to nie jest zamknięta forma. Ada ma doświadczenie aktorskie, więc czym innym jest, jeżeli mamy scenkę czy dramat i wiemy, jak on ma wyglądać według wizji reżysera czy według scenariusza. Dobrze, ćwiczymy, to już jest dobre, a tu jest komedia, to zawsze może być lepsze albo inne po prostu. To jest improwizacja, o to mi chodziło.
6: Ale tutaj wspomniałeś właśnie o próbach, czyli rozumiem, że w tych próbach też mogą uczestniczyć inni ludzie?
8: Znaczy, był taki pomysł, żeby faktycznie ta nasza grupa się rozrosła jeszcze bardziej, ale ja mam troszeczkę obawy, aczkolwiek jestem mega otwarta, bardzo bym chciała, żeby ktoś do nas przyszedł. Tylko po prostu ja wiem, że my jesteśmy specyficzni i jakby my już się trochę tak dograliśmy. Ja wiem, jak z chłopakami pracować.
5: Jestem fajny.
8: No właśnie, tak. Szymon jest bardzo fajny, tylko po prostu nie wszyscy to widzą. Jakby trzeba poznać go bliżej. I z innej strony. Generalnie wszyscy jesteśmy bardzo antypatyczni. Marcin smutny się w ogóle na próbach nie odzywa. Marcin łysy cały czas mówi, że zrobiłby to lepiej. Szymon natomiast próbuje jakoś to wszystko łagodzić, ale nie zawsze mu wychodzi. Znaczy ja myślę, że ja się nauczyłam z nimi sobie radzić, ale oni ze mną jeszcze nie. Także.
6: Dlaczego Marcin Maksywę smutny? Ja muszę się dowiedzieć.
8: Marcin po prostu jest poważnym człowiekiem. Rzadko kiedy się odzywa, ale jak już się odzywa, to powie coś mądrego w przeciwieństwie do naszej trójki. Także generalnie jest taki bardzo stonowany. Ale właśnie nam jest taka przeciwwaga potrzebna, bo my z chłopakami jesteśmy bardzo emocjonalni i stąd te krzyki, stąd te niepohamowanie czasami w słowach bezsensowne, bo można coś powiedzieć spokojnie, prawda? Po co się denerwować? No to Marcin jest taką osobą, która nas trochę w tej grupie równoważy i jakiego nie ma, tak jak dzisiaj, no to po prostu, o właśnie, no krzyczymy jeden przez drugiego i...
6: Ale to chyba też jest ważne, no w waszej pracy jakby nie patrzeć, taki chaos chyba jest potrzebny.
8: No ja się w chaosie odnajduję świetnie, także zapraszam każdego, kto się odnajduje w chaosie.
6: Czyli rozumiem, że zapraszacie jak najbardziej ludzi, którzy też by chcieli występować, którzy chcieliby się sprawdzić, którzy są charyzmatyczni i mają coś do przekazania do was właśnie, żeby się pokazali, żeby przyszli na próbę, zobaczyli jak to jest.
8: Jasne, czekamy. Czekamy na was, przyjdźcie, zobaczcie, zagrajcie z nami. Myślę, że nasz projekt bez budżetu potrzebuje wsparcia. Jak ktoś ma jeszcze pieniądze na koncie, to tym bardziej zapraszam.
6: Ale to jak się zgłosić w takim razie? Gdzie was można znaleźć?
8: Generalnie najłatwiej byłoby po prostu przyjść do CEK-u o 19 we wtorki, bo tam najczęściej są próby i tam najczęściej się widujemy.
6: W Centrum Kultury.
8: W Centrum Kultury 105, dokładnie. Ale też możecie znaleźć nas na Facebooku, czy na Instagramie i po prostu napisać.
6: Czyli możemy liczyć na to, że jeżeli ktoś faktycznie się trafi tak i to wam przypadnie do gustu, to tak wasza grupa też się rozszerzy.
8: Oczywiście, to nawet nie o to chodzi, żebyśmy my jemu przypadli do gustu. Znaczy, on nam, odwrotnie chciałam powiedzieć, że to on musi się odnaleźć u nas, bo naprawdę nie jest łatwo. My jesteśmy taką włoską rodziną, co na końcu rzuca w siebie makaronem, a potem z siebie go zlizuje.
7: Miałem jechać na kebaba.
6: Tak w skrócie, jakbyście mogli jeszcze raz ten cały program przedstawić.
5: Tradycyjnie, wychodzimy, witamy publiczność, robimy rozgrzewkę, żeby się dobrze poczuli. Później ja pokazuję tekst stand-upowy, który jest no, niegranym w Koszalinie tekstem. Oczywiście no, parę żartów, żeby być pewnym, że już jestem na tych obrotach. Będziemy później robili wieczór komedii improwizowanej. Zapraszamy szczególnie dlatego, że mamy dużo nowych gier, czyli nie tylko publiczność będzie się bawiła i będzie zaskoczona tym, co się dzieje na scenie, ale my również będziemy zaskoczeni, no bo jednak pokazywać coś pierwszy raz na scenie to jest coś innego niż na próbach, bo dochodzi adrenalina, dochodzi publiczność, pomysły publiczności, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Bo to publiczność mówi nam, kim my jesteśmy, albo jakie mamy problemy, albo co musimy rozwiązać, więc to jest magiczne w tym wieczorze, że publiczność nie tylko siedzi i ogląda, ale jakby no, też mówi nam, co my mamy robić na scenie. Raz jeszcze powiem, że nie tylko my zapraszamy na nasze próby, żeby ludzie przyszli się sprawdzić, tak jak słyszycie, Marcin jest smutny, małomówny, ale ma świetne poczucie humoru, więc czasami może ktoś przyjść i po prostu zobaczyć, czy mu się podoba, czy nie. Jest dużo ludzi, którzy chcieliby występować publicznie, albo dużo ludzi, którzy mają poczucie humoru i chcieliby się sprawdzić, więc zapraszamy i my, i nasz gospodarz Centrum Kultury 105, które bardzo nas wspiera, mamy świetne warunki, żeby ćwiczyć i też jakby zaraziliśmy się tą filozofią, żeby zapraszać różnych młodych ludzi, bo zależy nam po prostu, żeby w Koszalinie budować fajne środowisko ludzi, którzy chcą coś robić, my akurat zajmujemy się komedią, więc zapraszamy chętnych.
1: Występ projektu Bez Budżetu 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
0: SK Koszalin.
1: Ruch jednokierunkowy, nowe zejście techniczne na plaży i więcej miejsc parkingowych. Łazy przygotowują się do sezonu wakacyjnego. Co ważne, gmina Sianów, w granicach której leżą łazy, nie planuje w samej miejscowości większych, utrudniających turystom życia inwestycji. Szczegóły burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.
9: W tym roku dużych inwestycji, jeśli chodzi o infrastrukturę, która będzie przyjazna turystom, za bardzo nie planujemy. Jesteśmy po potężnych inwestycjach około 4 milionów na drogi, które były zrealizowane w Łazach. Natomiast estetyka to jest pierwsza rzecz, bezpieczeństwo na plaży to jest druga rzecz, trzecia rzecz to jest dobra współpraca z Urzędem Morskim i to, co wydarzyło się dzięki tej współpracy, czyli dobry, nowy, bezpieczny zjazd techniczny, który został wykonany. Oczywiście chcielibyśmy, ale nie wiem, czy uda nam się zdążyć do lata wymienić w końcu tą nieszczęsną toaletę. Mamy już wizualizację, mamy środki w budżecie, zorganizowanie przetargu i wykonanie toalety przy głównym zejściu na plaży. Jeśli uda się, to jak najbardziej. Planujemy też zmianę organizacji ruchu w samej miejscowości Łazy. Ta zmiana organizacji ruchu ma spowodować, że łazy będą bezpieczniejsze. W części, większej części niż dotychczas łaz będą to ulice jednokierunkowe, ale dzięki temu znajdzie się więcej przestrzeni dla pieszych czy dla rowerzystów. Bezpieczeństwo to jest chyba najważniejsza rzecz. Tutaj dalej bardzo dobra współpraca z policją, ochotnicza straż pożarna, straż miejska, ale co najważniejsze to ratownicy z bardzo dobrym, nowoczesnym sprzętem, który funkcjonuje od jakichś 3 lat. Większa ilość miejsc parkingowych, bo od tego roku poprzez inwestycje, które zrealizowaliśmy, w zeszłym roku będzie też więcej miejsc parkingowych. Z jednej strony ktoś powie miejsc parkingowych, które są płatne. To boli, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie nad morzem miejsca niepłatne, to wtedy ktoś stanie i będzie stał 3-4 dni. Ktoś inny, kto chce przyjechać na plażę na kilka godzin, nie będzie mógł przyjechać na tą plażę, więc może to boli, ale miejsca płatne są wszędzie. Te ceny, jeśli chodzi o miejsca parkingowe w Łazach, są bardzo konkurencyjne. Jedne z niższych chyba na Pomorzu Środkowym, a przynajmniej tutaj w obszarze bliskim nam. Do tego dodam, że jeżeli ktoś jest mieszkańcem gminy miasta Sianów, może skorzystać z preferencyjnych cen, jeśli będzie próbował kupować abonament. Słoneczna będzie jednokierunkowa. Jeżeli Leśną jedziemy w tamtą stronę i zawrócimy, to Słoneczna będzie jednokierunkowa i po lewej stronie przygotowujemy ciąg, czy oddzielimy część jako ciąg pieszy, tak żeby piesi mogli bezpiecznie chodzić. Często przy dużym ruchu popołudniowym czy wieczornym, albo przy różnych wydarzeniach, które odbywały się w tamtych okolicach, był to ogromny problem. Samochody i piesi, a Łazy, pamiętajmy, i tak chcemy Łazy przedstawiać, to jest miejscowość, czy tak promować, bo taka jest to miejscowość. Jest to miejscowość spokojna, rodzinna, ale jeżeli rodzinna, to też rodziny z dziećmi. Jak rodziny z dziećmi, no to też na tych drogach, gdzie łączymy ruch pieszy z samochodowym, jest większe niebezpieczeństwo, więc kierując samochody w jedną stronę spowodujemy, mam nadzieję, że będzie bezpieczniej. Być może czasem lekko mniej wygodnie dla kierowcy, ale to samochód zawsze jest czymś, co jest silniejszy i mocniejszy niż pieszy, który musi się w tym samym miejscu poruszać. Chcielibyśmy zdążyć przed wakacjami, ale jak to bywa urzędowo, projekt organizacji ruchu zatwierdzany przez wszystkie instytucje, to jest jedno, nawet nie patrzę z perspektywy finansowej, żeby to zrealizować, bo tu sobie damy.
1: O przygotowaniach Łaz do nadchodzącego sezonu letniego będziemy jeszcze mówić na naszej antenie.
0: SK Koszalin News.
1: Białogard ma kolejnego honorowego mieszkańca. Tytuł honorowego obywatela miasta został nadany Jerzemu Borowczakowi. To bardzo ważna postać dla Solidarności. W sierpniu 1980 zainicjował strajk w Stoczni Gdańskiej. Został wówczas bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy. Były prezydent uświetnił swoją obecnością galę ludzi wolności w Białogardzie, podczas której wręczono panu Jerzemu ten honorowy tytuł.
10: Gdyby on nie zaczął tego strajku, to nie byłoby Wałęsy też. Ja chyba w kraju mam na koncie najwięcej strajków i wiem, że najważniejszy jest początek, najtrudniejszy właściwie, a więc on sobie nie zdawał sprawy, co robi. Miał szczęście, że nam się udało, bo gdyby się nam nie udało, no to by zapłacił wysoką cenę. To wszystko było po to, żeby zmienić Polskę, zmienić wszystko, co tylko jest możliwe po tamtym niedobrym okresie. Ponieważ wszystko chcemy zmieniać, a to nie jest takie proste, no dlatego, że każdy ma inny pomysł na zmiany. I więc musimy wydyskutować, więc najpierw było słowo, a słowo czym się stanie. Jesteśmy w okresie słowa, dyskusji, jak ta Polska, jak ten świat ma wyglądać. Szkoda nam zniszczyć tych osiągnięć, które jednak mamy w tym pokoleniu. I w związku z tym no, trzeba iść w tym kierunku, że no, zmieniamy wszystko, co jest do zmiany. To nie idzie dobrze, więc każde ręce na pokład.
1: Jak na miano honorowego obywatela miasta Białogard zareagował Jerzy Borowczak, jak wspomina wydarzenia z sierpnia 1980 roku.
11: Był grudzień tragiczny w Gdańsku. Zabito 50 osób. I myślę, że ten grudzień wcześniej, 56 rok, tak, 68 dla studentów, no ale zawsze Polacy byli podzieleni. Najpierw studenci, potem robotnicy, potem znów robotnicy, studenci, aż w końcu powstały takie organizacje jak Ruch Młodej Polski, jak Komitet Solidarności Studentów, jak Wolne Związki Zawodowe. I wtedy powiedzieliśmy sobie, nigdy osobno, tylko razem możemy ten system pokonać. No oczywiście to sierpnia 80 to była wielka taka rewolucja robotnicza w Gdańsku. No potem osiągnęła to szczyt całej Polski, i górnicy, i hutnicy. No i oczywiście te dwa tygodnie w Stoczni wielu nas nauczyło, jak rozmawiać, jak nie podpalić Polski. Potem stan wojenny i już tak miło nie było, ale w 89 roku ponownie wróciliśmy do rozmów i to dało nam okrągły stół, a przez okrągły stół pierwsze wolne wybory i Polska trafiła na, że tak powiem, łono Europy. Potem Unia Europejska, NATO. To były osiągnięcia właśnie tego strajku w sierpniu 80 roku, w którym dowodził Lech Wałęsa. Ja stąd wyjechałem najpierw na misję stabilizacyjną do Syrii, do Egiptu. Później wyjechałem stąd do Gdańska, tam rozpocząłem ten strajk 14 sierpnia i zawsze Białogard był dla mnie ważny. Myślę, że dla każdego, bo jak się spojrzy nawet w telewizji na pogodę, to patrzę zawsze Gdańsk, Białogard. Tak samo bardzo chętnie tu wracam. Mam tu rodzinę, tu była edukacja, tu była pierwsza praca. Także jestem mile zaskoczony, że Kapituła wzięła pod uwagę moją kandydaturę na honorowego obywatela miasta Białogardu. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. No dzisiaj jeszcze w Polsce mam bardzo dużo nieporozumień politycznych, zwalczających się ugrupowań. No trzeba by nawiązać jeszcze raz do tradycji sierpnia, kiedy byliśmy połączeni, kiedy do Solidarności wstąpiło 10 milionów ludzi. I nikt nie bił się na ręce z władzą komunistyczną. Wszystko było przez dialog. Stąd nagroda pokojowa dla Lecha Wałęsy, że prowadził tą walkę w takiej formule pokojowej.
1: Jerzy Borowczak urodził się w 1957 w Białogardzie. Ukończył zasadniczą szkołę rolniczą w Tychowie, a także technikum budowy okrętów w Gdańsku. Był posłem RP 5 kadencji. Więcej o jego życiorysie można dowiedzieć się z książki Sierpień 80 rozpoczął Jerzy Borowczak. To wywiad Rzeka, który przeprowadziła Beata Gołębiowska, wydany w 2023 roku. Materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
0: SK Koszalin.
1: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawili wyniki kontroli poselskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Omówili też najważniejsze pytania i odpowiedzi, jakie uzyskali od administracji szpitala. Pozytywnie ocenili jakość usług medycznych, choć sporym problemem jest brak dostępu do niektórych specjalistów, długie kolejki w poradniach i zadłużenie szpitala. O tym posłowie Czesław Hoc i Marek Subocz.
12: Zadaliśmy 32 pytania w 7 działach. Otrzymaliśmy odpowiedź na 22 strony. Przyjęto nas, powiedziałbym, bardzo w sposób taki poważny, komunikatywny, nawet bym powiedział merytoryczny, aczkolwiek potem dostaliśmy odpowiedzi na piśmie i nie ze wszystkimi się zgadzamy i razem postanowiliśmy, że zrobimy taką rewizytę. Szpital zatrudnia 1084 osoby. Na dzień 31 grudnia 2025 zadłużenie. Zobowiązania ogólne wynosiły 70,2 miliony złotych. Zobowiązania wymagalne 8 milionów 80 tysięcy złotych. Zobowiązania ogólne przede wszystkim to były tak 20 milionów, ponad 20 milionów to były dostawy usług, leki i usługi. I uwaga, 9,5 miliona na kontrakty lekarzy i 8,7 miliona z tytułu wynagrodzeń. Dlatego tutaj będziemy też wyjaśniali to, ten aspekt, jak to jest, że na koniec roku 9,5 milionów na kontrakty lekarzy jakby zadłużenie jest i też 8,7 milionów z tytułu wynagrodzeń. Następnie rzeczywiście zobowiązania wymagalne i też tutaj 5,6 milionów z tytułu dostaw leków i 2 miliony na materiały medyczne. Już możemy sobie podświadomie albo świadomie pomyśleć o pewnych zagrożeniach, bo jeśli dojdzie do tego, że rzeczywiście te zobowiązania ogólne, czy nawet te wymagalne nie zostaną zapłacone, to mogą być perturbacje albo bardzo wielkie ograniczenia w postawie leków. Jeśli chodzi o zobowiązania publiczno-prawne, one wszystkie są płacone. Czyli jeśli chodzi o ZUS-y, Urząd Skarbowy, VAT Urzędu Skarbowego, PFRON, podatek od nieruchomości, te wszystkie aspekty publiczno-prawne są wypłacone i nie ma tutaj zadłużenia żadnego, jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne. Badanie satysfakcji. Jest ankieta satysfakcji pacjentów i uwaga, według tej ankiety 8,55% jest zadowolonych z pracy personelu i funkcjonowania szpitala. Kobiety poleciłyby ten nasz szpital, wojewódzki szpital, innym kobietom w aspekcie opieki okołoporodowej. Poradnie, oczekiwania na poradnie. Jedno oczekiwanie przeraża. Poradnia neurochirurgiczna 2676 osób czeka 4 lata. Poradnia okulistyczna prawie 7 tysięcy pacjentów czeka i pierwszy termin 2029. No i jeszcze jest poradnia hepatologiczna, która bardzo wielu oczekujących jest, ponad 8 tysięcy osób i też jest to sierpień 2027 rok. Najdłużej się czeka na oddział laryngologiczny, tam jest 535 osób w oczekiwaniu, informacje wręcz zatrważające. Natomiast jeśli chodzi o poradnię endoskopową, czeka się na gastroskopię wrzesień 27 i na kolonoskopię czeka się grudzień 27, czyli już teraz się czeka i teraz jeśli w aspekcie od tego ograniczenia, że będzie kolonoskopia, gastroskopia i tam badania specjalistyczne obrazowe ograniczone, no to zaczyna być już naprawdę dramatycznie. Teraz zakażenia wewnątrzszpitalne. I tutaj też zatrważająca liczba, 166 zakażeń wewnątrzszpitalnych. Wychodzi na to, że miesięcznie 13,8 jest zakażeń wewnątrzszpitalnych. Jest to przerażająca liczba. Musimy to też zbadać. Ponad 20 milionów złotych na outsourcing. I uwaga, 12 milionów złotych z tych outsourcingu jest na inne badania diagnostyczne. To też zadamy pytanie, jakież to są inne badania diagnostyczne, mając całe zaplecze laboratorium centralnego, bakteriologii i tak dalej, jakie to są inne badania diagnostyczne, które wymagają kwoty ponad 20 milionów złotych rocznie oczywiście. Też pytaliśmy się o skarg, 55 skarg pacjentów, z tego jest napisane 48 bezzasadnych, a my też będziemy pytali, jakiego rodzaju te skargi były. Oczywiście tam jest napisane, że obsługa, ewentualnie niewłaściwe odnoszenie się personelu. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o takie resume tych odpowiedzi. Zadowoleni jesteśmy, że tak szeroko odpowiedzi są potraktowane, ale z drugiej strony no, wiele niejasności.
13: Ta kontrola z pewnością wykazała to, że szpital działa pod dużą presją jeśli chodzi o finanse, kadry czy organizacje. I to jest taki alarm dla całego systemu zdrowia. Mam wrażenie, że przerzuca się tą odpowiedzialność na szpitale, co jakby skutkuje tym, że sytuacja finansowa w szpitalach nie jest najlepsza, a w niektórych naprawdę jest dramatyczna. Jest wiele rzeczy, które nas niepokoi, między innymi z informacji, które uzyskaliśmy od dyrekcji szpitala. Mamy informację, że szpital co miesiąc wykonuje świadczenia ponad limity na kwotę 5-6 milionów miesięcznie, co w skali roku tworzy dużą kwotę. To też będziemy pewnie chcieli wyjaśnić podczas kolejnej kontroli, a co powoduje to, że pacjenci po prostu czekają w dużych kolejkach, nie mogą dostać się do szpitala, bo za to szpital nie ma płacone. Kolejna informacja po kontroli poselskiej to częściowy brak kadry. Mówię tutaj o kadrze pielęgniarek. Szpital oficjalnie potwierdza niedobór 26 pielęgniarek, co oczywiście w ostateczności też przekłada się na to, że są dłuższe kolejki w szpitalu, jest większe zmęczenie personelu, czy też większe ryzyko błędów, czy też trudniejsze warunki w związku z tym, że tego personelu jest za mało. Ważny temat, jeśli chodzi o SOR. Tutaj mamy taką sytuację, że na SOR-ze jest wiele zatorów w związku z tym, że jest za mało łóżek, kadry są ograniczone, co powoduje to, że pacjenci na SOR-ach oczekują wiele godzin. Panuje pewien chaos, frustracja wśród pacjentów, a tego nie powinno być. Z tej kontroli jest taki apel o to, żeby zadbać o szpital w Koszalinie, przede wszystkim dla mieszkańców Koszalina, ale także i regionu koszalińskiego.
12: W Wojewódzkim Szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Koszalinie trwa cały czas spór zbiorowy od grudnia 2020 roku z Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, o poprawę warunków płacy i pracy. To jest nasz głos i nasza kontrola nie jest po to, żeby nękać kogoś, żebyśmy do komuś, kolokwialnie rzecz ujmując, dokopali, tak? Tylko jest po to, żebyśmy windowali albo utrzymywali dobry poziom, najwyższy poziom świadczonych usług medycznych.
1: Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a materiał przygotowała Agnieszka Górska.
0: SK Koszalin.
1: Przed nami festiwal organizacji pozarządowych w Koszalinie. Fundacje i stowarzyszenia wyjdą do mieszkańców, by pokazać, czym zajmują się na co dzień. Na miejscu poza prezentacją organizacji czekać będzie mnóstwo atrakcji. O tym, co dokładnie znalazło się w programie i dlaczego to wydarzenie jest tak ważne dla miasta, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
14: Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa.
15: Marzena Tkaczyk, pracownia pozarządowa.
16: Zbliża się festiwal organizacji pozarządowych. Kiedy będzie mieć ten festiwal miejsce? Czy dalej można się zgłaszać?
14: Tak, jak najbardziej. Festiwal organizacji pozarządowych to jest już stałe wydarzenie w kalendarzu naszego miasta i tam z kolei organizacje pozarządowe to jest główny aktor tego wydarzenia, czyli koszalińscy społecznicy i społeczniczki pokazują mieszkańcom to, co robią na co dzień, pokazują swoją aktywność, swoją siłę. Szukamy, oczywiście cały czas mamy przestrzeń po to, żeby organizacje się zgłaszały do nas. Wszystko to musimy ustalić, ale już niedługo, więc trzeba się spieszyć, bo my to wszystko będziemy musieli w przestrzeń fizyczną zmieścić. Natomiast tak, zainteresowanie jest i ze strony organizacji, co nas bardzo cieszy, bo to już jest przecież kilkanaście lat tego wydarzenia. Ale też zachęcamy i co roku mamy bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców. Oni też są chętni, żeby zobaczyć, właśnie poznać nas, bo tak na co dzień nie ma miejsca, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo przestrzeni naszego miasta wypełnia sektor pozarządowy, czyli właśnie stowarzyszenia i fundacje. Festiwal jest po to, żeby te dwie strony spotkać ze sobą, uprzyjemnić czas mieszkańcom, ale też właśnie nawiązać kontakty, zgłaszać się do wolontariat, to wszystko na festiwalu.
16: No i właśnie co w tym roku w programie? Czy będą jakieś nowości?
15: Nowości jak nowości, ale proszę Państwa, proszę traktować festiwal jako taką swoistą giełdę wolontariatu. Z tego względu, że w tamtym roku mieliśmy 63 stoiska stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, które przedstawiają po pierwsze swoją ofertę, zapraszają do udziału w swoich wydarzeniach, ale również szukają wolontariuszy. Więc tak naprawdę przychodząc możecie Państwo sprawdzić dokładnie, która organizacja jest Wam bliższa z sercu albo która do Was bardziej gada. Można porozmawiać, można zobaczyć, co oferują. Każde stoisko to jest coś ciekawego, więc jak gdyby trudno nam jest powiedzieć, co w tym roku organizacje już planują. Mamy na pewno całe miasteczko zabaw. Tak jak zawsze na górce, czyli tam na tym placu, na trawie, gdzie będziemy bawić, gdzie będziemy w jakiś sposób mieszkańców zachęcać do tego, żeby wzięli udział właśnie w tych animacjach. Oczywiście cały plac naszego podwórka pozarządowy, gdzie będziemy karmić. Będziemy dobrze karmić, jak co roku, i polecamy już nasz ziemniak z gzikiem, który stał się w Koszalinie dosyć popularną potrawą, ale również grille, różnego rodzaju kiełbachy, mamy bardzo pyszne zupki, no i oczywiście słodkości.
6: Czyli nie dość, że można się w piękny sposób zintegrować z innymi mieszkańcami Koszalina, to jeszcze właśnie zrobić coś dobrego, bo rozumiem, że tam również będzie można wesprzeć różne organizacje pozarządowe.
15: Tak, oczywiście, że tak. Każde stoisko oferuje coś dla Państwa. Wszystko zależy od tego, co Wam w duszy gra i co chcecie, że tak powiem, zainwestować. Ewentualnie mogą być to różnego rodzaju przypinki, maskotki, różnego rodzaju naprawdę rzeczy, które wykonują organizacje na sprzedaż po to, żeby wzmocnić swoje działania.
6: A jak jeszcze organizacje właśnie mogą się zgłaszać?
14: Do nas. Jest formularz specjalny na naszej stronie pracowniapozarządowa.pl. Tam można wypełnić go i wtedy my się będziemy kontaktować, żeby ustalać szczegóły. Można oczywiście zadzwonić, można przyjść na Dworcową w godzinach 8-16. Bardzo chętnie zachęcamy jeszcze do tego. Poza tym, co przed chwilą można powiedziała, oczywiście będzie ścianka wspinaczkowa, bo to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem od kilku lat, więc specjalnie na życzenie mieszkańców tą ściankę znowu ściągamy. Pokazy różnego typu sprzętu, scena przecież bardzo duża z różnymi występami, także między tymi godzinami 12 a 16 na pewno dużo fajnych rzeczy czeka na wszystkich, którzy tam się znajdą.
6: A czy wiemy, kto na tej scenie wystąpił?
14: Tak, to jest kontynuacja tego, co się dzieje na stoiskach, więc na pewno przede wszystkim organizacje pozarządowe, śpiewacze, recytatorskie, pokazy taneczne, pokazy sportowe, dzieci z koszalińskich szkół i przedszkoli, bo one zawsze otwierają nam we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, więc przez te kilka godzin faktycznie mamy super prowadzącego, przecież Michał Bieliński, który też angażuje gości festiwalu do wspólnej zabawy, do opowiadania, więc na pewno będzie się działo bardzo dużo.
6: Dlaczego warto właśnie wziąć udział w festiwalu organizacji pozarządowych jako Koszalinia? Niektórzy niekoniecznie są społecznikami, ale chcieliby się zaangażować.
15: Ponieważ tylko i wyłącznie raz do roku jest taka okazja, żebyście w jednym miejscu, w jednym czasie spotkali wszystkich, którzy chcą działać w naszym mieście.
1: Festiwal Organizacji Pozarządowych startuje 14 czerwca przy ulicy Pozarządowej 1 w Koszalinie.
0: SK Koszalin.
1: Wracamy do wydarzeń zaplanowanych na obchody 760-lecia Koszalina. Dzisiaj trochę o wydarzeniach tanecznych i sportowych w programie m.in. Leśna Piątka na Dychę, czyli Wieki Marsz na dystansie 10 km, Bieg Wenedów, rajd pieszy szlakiem kamieni granicznych, maraton pływacki, wyścig rowerowy, rajd samochodowy, Puchar Polski, Pasja Cup oraz Puchar Polski Strongman Koszalin.
17: Robert Dowiński, założyciel Studia Tańca Pasja. Pasja również obchodzi 20-lecie w tym roku, więc z tego tytułu organizujemy olbrzymi turniej tańca towarzyskiego. Jest to 23 maja na hali sportowo-widowiskowej. Odbędzie się Puchar Polski Dorosłych, czyli najwyższej kategorii tanecznej w Polsce. Będą to najlepsze pary polskie i tak jak corocznie od 20 praktycznie lat przyjeżdżają pary do nas z całej Polski, w tym roku nie zabraknie emocji. Mamy również Puchar Polski w kategorii Under 21, czyli do 21 roku życia, czyli to są dwie najbardziej rozpoznawalne, jakby najbardziej znane kategorie. To są najlepsi tancerze Polski. Wielokrotni mistrzowie Polski również potwierdzili już obecność, że wystąpią na naszym turnieju. Jest to dla nas też wielki zaszczyt. Gala wieczorna zaczyna się od godziny 17, nieco wcześniej w tym roku, ze względu na to, że tyle rzeczy się będzie działo w tego dnia w Koszalinie. Ale my dalej chcemy roztańczyć cały Koszalin i jak corocznie robimy jakieś imprezy, które mają możliwość, żeby każdy z Koszalina uczył się z nami tańczyć. Ja jako zwycięzca Tańca z Gwiazdami poprowadzę taką lekcję tańca, bo zbliża się również Dzień Matki. Wymyśliliśmy taki koncept, że każde dziecko będzie mogło zaprosić swoją mamę i nauczyć się na hali sportowo-widowiskowej. O godzinie 13 za darmo będzie wejście i będziemy uczyć takie właśnie mamy, które zaproszą własne dzieci.
18: Wioleta Wojciechowicz, Studio Tańca Pasja. Jak najbardziej serdecznie zapraszamy na nasze największe wydarzenie w przeciągu tych 20 lat. Rozpoczynamy o godzinie 9 turniej tańca towarzyskiego. Natomiast to, co nas bardzo mocno wyróżnia, to to, że zawsze co roku staramy się organizować też taką strefę bezpłatnego wejścia na takie wydarzenie i też będzie to miało miejsce również w tym roku. Tak jak w ubiegłych latach biliśmy rekord Polski, w tym roku po prostu darmowe wejścia dla dla mam z dziećmi na naukę tańca. Oprócz tego będzie przygotowana darmowa strefa zabaw, dmuchańców, animacji, konkursów dla dzieci. Będzie można też skorzystać z bezpłatnej nauki tańca, bezpłatnej nauki akrobatyki, gimnastyki. Będą konkursy z nagrodami, także serdecznie zapraszam, godzina 13. Będzie również festiwal nowoczesnych form tanecznych, więc będzie to naprawdę taki dzień pełen tańca.
17: Iż corocznie rzeczywiście odwiedzana jest jakaś gwiazda. W zeszłym roku prowadziła Agnieszka Kaczorowska, Ilona Krawczyńska, Rafał Maserak, Kuczaj, czy Mateusz Chładki, czy Edyta Herbuś. W tym roku również będziemy mieli taką gwiazdę, więc proszę śledzić nas na naszych social media.
19: Karol Kołaszewski, jestem organizatorem Pucharu Polski Strongman wraz z panem prezydentem, z Urzędem Miasta oraz Centrum Kultury 105. Już dzisiaj was zapraszam na dzień 23 maja o godzinie 13. Koszalin Arena, tak to się nazywa, plac podorzunkowy. Odbędzie się Puchar Polski Strongman, gdzie w Koszalinie zjawi się sześciu jednych z najsilniejszych ludzi w Polsce, aktualnie zajmujących ranking w Polsce. Jeżeli mogę coś powiedzieć o zawodach, odbędzie się 6 konkurencji w tym roku, a też mogę się również pochwalić, będzie jedną konkurencją, tak jakby niespodzianką, coś innego. Będą 2 konkurencje związane z tirem. Jedną konkurencję trzeba będzie pchać tira, kolejną konkurencję trzeba będzie go przepchnąć całego. Także tego jeszcze w Polsce nie było. Zawodnicy jeszcze tego nie wiedzą, co ich czeka. Także myślę, że będzie dla nich to wielka niespodzianka. Oprócz tego waga około 16-17 ton z wydłużaną wyczepą, naczepą. Naczepa około 17 metrów, jakoś tak, no ciężko mi teraz powiedzieć. To będzie przepchanie tira. Kolejną konkurencją będzie spacer Bushmana, zwany dawniej. Ciężar będzie 370 kg. Będzie waga płaczu, też będziemy trzymali około 30 kg w jednym ręku na wysokości nad głową, dasz na czas. Będzie wyciskanie dużej belki. Belka około 140 kg na czas, na ilość powtórzeń. Sędziami tego wydarzenia będą Sławek Toczek, legenda Strongman, Krzysztof Radzikowski, też również legenda Strongman oraz aktualnie gwiazda telewizji programu Gogglebox. Prowadzącym całą imprezę, całe zawody będzie Jarosław Dymek, również kolejna legenda Strongman. Także gościem specjalnym będzie nasz

0: jest zaszczepienie w młodych mieszkańcach miasta, miłość do koszykówki, nauka tej dyscypliny sportu oraz udział w zawodach sportowych. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu i cały czas można się jeszcze zapisać, mówi trener klubu Tomasz Kościelny.
1: Darmowo nie ma jakichś wielkich tradycji koszykarskich związanych szczególnie jakby z działalnością klubową i młodzieżową. No i mieszkając tutaj już 12 rok, postanowiłem, że trzeba to zmienić, jako że sam jeszcze jestem czynnym amatorskim koszykarzem. Udzielam się tutaj w koszalińskiej lidze Galki. Staram się czasami jeszcze jeździć na jakieś turnieje odbojów. Gramy 3-3, więc jesteśmy aktywni. Postanowiłem, że chciałbym się tą swoją wiedzą i pasją podzielić z młodzieżą. No i postanowiłem, że założymy sekcję, tak? Więc na tą chwilę założyliśmy sekcję, która pracuje na tą chwilę bardzo tak, że tak powiem, otwarcie. Skupiamy 2 grupy młodzieżowe, jedną chłopięcą, drugą dziewczęcą. No i już tak od kilku miesięcy pracujemy.
2: No, wspomniał pan, że za dużych tradycji w Darłowie koszykarskich nie ma. Rzeczywiście Darłowo siatkówką głównie kiedyś przynajmniej stało. Stoi do dzisiaj, tak jest. Ale jak z zainteresowaniem? Czy wielu zawodników pan trenuje? Jak te treningi wyglądają? Ile w ciągu tygodnia czasu na to poświęcacie?
1: Na tą chwilę ćwiczymy tylko 2 razy w tygodniu, no, ponieważ jakby no niestety w mieście brakuje nam dostępności do sal, ponieważ wbrew pozorom może koszykarskich tradycji to nie było, ale jak wcześniej pan wspomniał, są 2 kluby siatkarskie, kluby bokserskie, kluby piłkarskie, kluby biegowe, jest dużo sekcji fitnessowych w różnym wydaniu, więc miasto ćwiczy, miasto trenuje, no a przydałaby się jakaś nowa, dobra hala, no której na tą chwilę jeszcze nie mamy, więc liczymy, że może w niedalekiej przyszłości uda się to zrealizować. Czekamy na ruch władz miasta. Na tą chwilę zainteresowanie, no przemieniliśmy troszeczkę zawodników. W tej chwili przede wszystkim w tym roku skupiamy się na tym, żeby zaszczepiać w młodzieży tą pasję. No i uczymy od podstaw, czyli naprawdę, no, jak nie ma tutaj, nie było wcześniej jakiejś tradycji, no to przychodzą do nas zawodnicy, zawodniczki, które no, na początek po prostu nic nie potrafiły, więc musieliśmy zacząć od podstaw, a wiecie, że to wszystko trwa, tak? Więc na tą chwilę ćwiczymy, trenujemy, uczymy się przede wszystkim podstaw, uczymy się zasad gry. Ja przewiduję to, że no, ta praca, którą trzeba wykonać, no, będzie trwała najbliższe 2 lata, przynajmniej rok. Jedna grupa jest młodzieżowa 15-16, druga jest taka 11-12. Teraz chcemy zrobić jeszcze nabór na 2 młodsze grupy, bo pojawiło się, że tak powiem, światełko w tunelu, jeśli chodzi o dostępność sali. Ja już też nawiązałem tutaj kontakty z ludźmi, którzy chcą z nami popracować, a propos trenerów. No i dopiero w tej chwili będziemy rejestrować jakby naszą działalność, powiemy już, jak to ma wyglądać. Postanowiłem, że ten rok poświęcę przede wszystkim na zaszczepianie pasji i wypracowanie modelu treningowego. Nie tylko jeśli chodzi o samo trenowanie, tylko właśnie chodzi o dostępność do infrastruktury, tak, do hali, do boisk, więc tutaj oprócz tego, że mamy hale, mamy jeszcze orliki i tak dalej, jest teraz okres cieplejszy, więc też również będziemy trenować na dworze.
2: Wspomniał pan o tym, że będzie się teraz skupiał głównie na właśnie zaszczepianiu pasji i trenowaniu od podstaw, ale widzi pan jakiś potencjał? Są takie, powiedzmy...
1: Najważniejsze, że młodzież chce, przychodzi, pyta i tak dalej. No niektórzy się zderzają z rzeczywistością, chcieliby, a okazuje się, że jest to ciężkie, ale się nie poddają, więc wiadomo, że zawsze jest jakaś rotacja. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Jedni próbują, drudzy rezygnują, idą do innych sportów i w ogóle rezygnują. Więc to zawsze jest proces taki, ten proces wyselekcjonowania odpowiedniej grupy zdeterminowanej i jakby no skupionej na tym jakimś takim działaniu. Myślę, że to teraz od jesieni zacznie już to funkcjonować bardziej jednostajnym krokiem, takim ruchem, że będziemy szli w dobrym kierunku. Tak jak wcześniej powiedziałem, teraz skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby po prostu młodzież, która do nas przychodzi, żeby nie uciekała od nas.
2: Ale rozumiem, że jakby cały czas klub jest otwarty, w sensie zapisywać się można. Jak to zrobić, jak sobie zaplanować czas, jeśli ktoś miałby ochotę przede wszystkim poznać swoje możliwości i zobaczyć, czy to jest sport dla niego.
1: Generalnie ćwiczymy 2 razy w tygodniu, poniedziałki i środy od godziny 15.30 do godziny 17.30 w szkole SP3 tutaj na sali przy ulicy Franciszkańskiej. Robiliśmy już tutaj z Urzędem Miasta akcję feryjną, tak, czyli podczas ferii zimowych były jakby ferie z koszykówką, była otwarta sala, można było przychodzić. Jedni zostali, drudzy nie wrócili, ale przychodzą, pytają, więc mówię, no na tą chwilę nie mamy dodatkowych rzeczy, ponieważ nam niestety jest tłok na halach.
2: Bierzecie, czy braliście udział już w jakichś zawodach, żeby sprawdzić właśnie swoje możliwości?
1: Nie. Jeszcze nie. W przyszłym tygodniu, 17 maja jedziemy na pierwszy turniej do Gościna, tam też w Gościnie, w takiej małej gminie. Budują jakby struktury i tak dalej, mają tam fajne warunki, jesteśmy w stałym kontakcie. Idziemy na taki pierwszy towarzyski turniej. Taki troszeczkę na zasadzie drużyny będą mieszane, ponieważ tam też sekcje, które grają, są w mniejszych miejscowości, więc umówiliśmy się wszyscy, że będziemy mieli tak zwaną

0: kategorii open, ale w każdej drużynie to 80-90% to są właśnie nastolatkowie do uzupełnienia składu, żeby to też miało jakiś tam ten. Są grający trenerzy, po 2-3 osoby takie troszeczkę starsze, ułożone, więc na takiej zasadzie. No i potem planujemy wystawić się na jakichś turniejach 3x3, które już tutaj jakby w sezonie letnim się odbywają. My też organizujemy po raz trzeci w tym roku turniej barbecue basket Kablarłowo 3x3 właśnie i w tym roku też chcemy dołączyć grupę młodzieżową.
1: Przypomnijmy, chętni do uczestnictwa w zajęciach mogą się zgłaszać w każdy poniedziałek i w środę w hali sportowej w podstawówce numer 3 w Darłowie. Początek zajęć o 15.30. Tematem zainteresował się Marcin Pieca.
2: SK Koszalin.
1: Trwa konkurs na nazwę nowego żłobka w Koszalinie. O szczegółach Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina.
3: Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj ogłosił konkurs na nazwę nowego żłobka w Koszalinie, który jest zlokalizowany przy ulicy Lechickiej 45. Inicjatywa ma na celu zaangażowanie mieszkańców w tworzenie tożsamości nowej miejskiej placówki oraz wyłonienie nazwy, która najlepiej oddaje jej charakter. Zgodnie z założeniami nazwa żłobka powinna budzić pozytywne skojarzenia, być przyjazna zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, a także podkreślać bezpieczeństwo, troskę i zrozumienie. Wartości kluczowe dla tego typu miejsca. Istotne jest również, żeby nazwa była łatwa do zapamiętania i wymówienia przez maluszki. Żeby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaproponować maksymalnie 3 nazwy. Formularz dostępny jest online pod adresami koszalin.wdialogu.pl oraz koszalin.pl. Można go również otrzymać w wersji papierowej w urzędzie, a wypełniony dokument należy dostarczyć do 15 maja. To nie tylko okazja do wykazania się kreatywnością, ale także szansa na nagrodę. Autor zwycięskiej nazwy otrzyma kartę podarunkową o wartości 500 zł do wybranego centrum handlowego w Koszalinie. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców, zarówno osób indywidualnych, jak i grup. Uczestniczyć mogą także osoby niepełnoletnie, za zgodą rodzica lub opiekuna. Nie czekajcie Państwo, puśćcie wodze wyobraźni i zaproponujcie nazwę, która stanie się częścią codzienności najmłodszych mieszkańców Koszalina.
1: Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. A teraz w magazynie Zmiana Tematu. Znana jest już data rozpoczęcia kursów szynobusu z Koszalina do Mielna.
3: Już od 13 czerwca mieszkańcy Koszalina i turyści będą mogli skorzystać z sezonowego połączenia szynobusem na trasie Koszalin-Mielno. W rozkładzie jazdy szynobusu zaplanowano 13 połączeń dziennie, które już w 15 minut dowiozą do celu. W tym roku będzie można w pełni skorzystać z udogodnień rozbudowanego Centrum Przesiadkowego w Mielnie. W 2025 roku z połączenia szynowego skorzystało blisko 80 tysięcy osób. Cena biletu na połączeniu Koszalin-Mielno pozostanie taka sama jak w roku ubiegłym, czyli 7 zł. Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Wartość projektu to ponad 7 milionów złotych, w tym udział środków Unii Europejskiej ponad 5 milionów złotych.
1: A szynobus na trasie Koszalin-Mielno zacznie kursować 13 czerwca.
2: SK Koszalin News.
1: Władze Koszalina, powiatu oraz okolicznych gmin porozumiały się w sprawie uruchomienia nowych połączeń autobusowych. Pierwsze efekty mieszkańcy odczują w czerwcu, wtedy ruszy linia do Mielna. Pozostałe połączenia mają wystartować we wrześniu.
4: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Spotkaliśmy się nie po raz pierwszy, tylko już może po raz pierwszy w takim gronie aż tak dużym, ale żeby uzgodnić sobie te warunki brzegowe, zawarcie porozumienia, które pozwoli uruchomić transport publiczny z terenu powiatu przez miasto Koszalin. Udało się te warunki brzegowe uzgodnić. Sformułujemy to w treść porozumienia, które zawrzemy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Myślę, że 2 tygodnie to jest taki czas, który jest niezbędny, żeby takie porozumienie zawrzeć. Także te warunki brzegowe sobie dzisiaj uzgodniliśmy. Jesteśmy, można powiedzieć, dogadani, aby taki transport uruchomić z korzyścią dla mieszkańców i powiatu, i mieszkańców Koszalina. Te warunki brzegowe, po pierwsze, muszą zabezpieczać interes miasta, interes naszej spółki MZK. W taki sposób też zabezpieczać interesy mieszkańców powiatu, tak żeby mogli dotrzeć do tych najistotniejszych miejsc, takich jak stacje przesiadkowe, jak dworzec PKS, jak szpital, albo centrum miasta, w którym są zlokalizowane przede wszystkim szkoły średnie. I na tym zależy powiatowi i mieszkańcom powiatu koszalińskiego. My oczywiście to też akceptujemy, ale też zależy nam na tym, żeby te autobusy PKS, które będą wjeżdżały, żeby nie meandrowały po całym mieście, żeby MZK dalej tą swoją rolę pełniło. I te interesy przede wszystkim chcieliśmy zabezpieczyć i tak się też stanie. Tak upatologicznie ustaliliśmy, że autobusy PKS będą wjeżdżały do miasta Koszalina i będą zatrzymywały się na konkretnych przystankach. Każdorazowo te przystanki będą uzgadniane jeśli też będzie jakaś zmiana w przyszłości, to też będzie wymagała akceptacji miasta. Na sztywno i każda zmiana każdorazowo w przyszłości będzie wymagała takiego uzgodnienia i akceptacji. Jeśli chodzi o te warunki takie brzegowe, takie generalne, to jesteśmy tutaj porozumieni, także tutaj nie ma żadnego zagrożenia dla zafunkcjonowania takiego porozumienia w najbliższym czasie.
5: Tomasz Tesmer, starosta koszaliński. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za spotkanie panu prezydentowi, wszystkim wójtom, burmistrzom, zainteresowanym stronom, ale też osobom, które doprowadziły do tego spotkania. Ja cieszę się z finału, który osiągnęliśmy. Porozumienie będzie. Ustaliliśmy, że będzie to w okolicach połowy maja tego roku. Przewozy, jak tutaj powiedział pan prezydent, nie są zagrożone. Kwestia ustalenia tylko i wyłącznie korekt tras, które musimy wprowadzić, które przede wszystkim będą dotyczyły, tak mi się wydaje, trzech najbardziej kontrowersyjnych linii, które zaplanowaliśmy. Cóż, dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Myślę, że sprawa kończy się finalnie szczęśliwie dla wszystkich. No i od czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu koszalińskiego do korzystania z przewozów, które powiat koszalinski będzie organizował wspólnie z gminami powiatu koszalińskiego. Na samego początku mówiliśmy, mamy 37 linii na terenie powiatu koszalińskiego. Jedna linia rusza od czerwca tego roku. To jest linia, która ma prowadzić od Koszalina tak naprawdę przez Sianów do Mielna i z powrotem, bo tak funkcjonują linie. Natomiast pozostałe linie w 16 przypadkach przechodzą przez miasto Koszalin. W większości przypadków one trafiają do jednego miejsca, to jest dworzec PKS-u Koszalin. Te 8 linii, to musimy jeszcze tutaj z panem prezydentem dograć, jak one będą funkcjonowały, tak żeby faktycznie nie wklejać się tutaj w przewozy proponowane przez MZK. Natomiast pozostałe linie dotyczą poszczególnych gmin. To są linie chociażby łączące gminę Świeszyno z gminą Manowo. Taka charakterystyczna trasa chociażby przez Cewlino i Mierzym tutaj do Koszalina. To są linie prowadzące do poszczególnych szkół w 5 gminach powiatu koszańskiego, tak żebyśmy mogli połączyć przewozy szkolne z przewozami pasażerskimi naszych mieszkańców. Przede wszystkim czekamy na porozumienie. Też tutaj dziękuję za zrozumienie panu przewodniczącemu, że będzie sesja nadzwyczajna w okolicach połowy maja. Jak będziemy mieli to porozumienie, to wtedy w trybie bezpośrednim możemy wybrać naszego operatora. A naszych linii na pewno nie będzie to cena wyższa niż ta, która była w postępowaniu przetargowym, czyli mówimy o kwocie około 1 600 000 zł, jeżeli chodzi o ten rok, jeżeli mówimy o rozliczeniu między organizatorem a operatorem. Natomiast kto to będzie konkretnie, ja dzisiaj jeszcze tego nie mogę przekazać.
6: Marek Grzesko, wójt gminy Świeszyno. Pozostaje mi podsumować, bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie, które przebiegło w naprawdę bardzo dobrej atmosferze. Te wszystkie oczekiwania na obu stron zostały sformułowane, także w najbliższym czasie to porozumienie zostanie zawarte. Dla mnie najważniejsze jest to, że mieszkańcy miejscowości wykluczonych komunikacyjnie w gminie Świeszyno, ale w całym powiecie koszalińskim będą mogli dostać się do Koszalina, do miejsca, w którym czeka na nich czy przychodnia lekarska, czy apteka, czy będą mogli zrobić zakupy, czy będą mogli skorzystać z oferty kulturalnej, czy pojechać, czy udać się do szpitala i wrócić na badania i wrócić z powrotem. I to jest kluczowe w tym całym projekcie. Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania się tak na roboczo. Bardzo się cieszymy, że ten transport powiatowy zostanie uruchomiony już od czerwca. Jedna linia od czerwca, pozostałe linie od miesiąca września. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. Transport będzie bardzo korzystny zarówno dla mieszkańców i powiatu koszalińskiego, i mieszkańców Koszalina. I bardzo, bardzo fajnie, że spotkaliśmy się po środku i ten projekt będzie mógł zostać zrealizowany. Musimy dopracować te szczegóły, bo dzisiaj ustaliliśmy konkrety, ustaliliśmy te ramy porozumienia, ale szczegóły już dopracujemy sobie w najbliższym czasie. To porozumienie planujemy, żeby było podpisane w miesiącu maju i zaraz po podpisaniu porozumienia już poznamy wtedy i rozkłady jazdy, i wszystkie szczegóły dotyczące nowych linii. Porozumienie będzie zawarte na dłuższy okres czasu, ale faktycznie od czerwca jedna linia, pozostałe linie od września ruszają.
1: Na terenie powiatu koszalińskiego funkcjonuje łącznie 37 linii, z czego blisko połowa, bo aż 17 będzie przejeżdżać przez Koszalin. Jako pierwsza w czerwcu ruszy linia na trasie Koszalin-Sianów-Mielno.
2: SK Koszalin.
1: W Koszalinie odbył się finał kampanii drugiej Drugie życie, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie miało na celu przekazanie informacji m.in. o dobrowolnym dawstwie narządów, ale też szpiku czy oddawaniu krwi. Młodzież mogła wysłuchać ekspertów w dziedzinie transplantologii, ale też porozmawiać z honorowymi krwiodawcami, dawcami szpiku czy osobami po przeszczepach.
7: Małgorzata Kulik, jeden z koordynatorów akcji Drugie Życie, dużej kampanii ogólnopolskiej, nauczyciel w Broniewskim. To jest akcja ogólnopolska, już 18 lat w naszym kraju, mocno informacyjna na temat szczególnie transplantologii, ale też takiej mowy o tym, że jest życie i śmierć. Mowy o tym, że jest zdrowie i choroba, mowy o tym, że każdy z nas może w pewien sposób pomóc, żebyśmy mieli tą świadomość, że tak też możemy wspierać chorych ludzi. Ja chcę bardzo mocno podkreślać cały czas, że bardzo ważne jest krwiodawstwo, że pozyskiwanie dawców szpiku kostnego też jest bardzo ważne. Na naszym spotkaniu, konferencji będą właśnie i dawcy, i biorcy. Lekarz transplantolog i pan koordynator na zachodniopomorskiej transplantologii i szkoły, przede wszystkim młodzi ludzie, bo kampania jest dedykowana 16-18 lat, po to, żeby wysłuchali, żeby zachęcić i uświadomić, że to też ich dotyczy. To jest pokazanie na żywo prawdziwych biorców, prawdziwych dawców.
8: Wojciech Brzuska, koordynator zespołu transplantacyjnego USK 2 w Szczecinie. Temat to tyle trudny, że młodzi ludzie, a my tu rozmawiamy o śmierci tak naprawdę, bo cała transplantologia opiera się na tym, że ktoś za życia wyraził chęć oddania swoich narządów po śmierci do przeszczepienia, tak by innych ratować. Temat trudny, ale właśnie to z młodzieżą najłatwiej rozmawiać. To są ludzie, którzy jeszcze, jeśli w odpowiedni sposób przedstawimy im, na czym to wszystko polega, o czym mówi prawo, jakie są regulacje, dzięki temu będą mogli sami podjąć decyzję, co dalej. Ważne jest, żebyśmy byli do tego czasu już zdeklarowani. Nie przede mną, przed szpitalem, przed lekarzami, tylko zdeklarowani samym sobą i poinformowali o tym swoją rodzinę. Ważne jest to, żeby po takich spotkaniach młodzież poszła do domu, przemyślała, powiedziała swoim rodzicom, co o tym myśli, żeby wywołać, chcę tymi spotkaniami wywołać taką rozmowę społeczną. Zawsze w polskim prawie jest przewidziane, że każdy za życia może nie zgodzić się na pobranie narządów czy tkanek po śmierci. Natomiast najważniejsze jest poinformować o tym najbliższą rodzinę. Okazuje się, że w czasie rozmów z rodzinami, a zawsze jest rozmowa z rodziną, zawsze informujemy o możliwości pobrania i zawsze jest tak, że tam, gdzie rozmowa już była w rodzinie w jakiś sposób, tamten odzew jest pozytywny, żeby ta śmierć nie poszła na marne i żeby można było pobrać narządy po to, żeby kogoś innego uratować.
9: Natalia Pańczyszyn z Koszalina. Półtora roku po przeszczepie szpiku. Drugie życie po przeszczepie to nowe życie. Nowa ja, nowa głowa, nowa psychika, nowe podejście do życia. Zupełnie inaczej niż było przed. Fajnie było przed, ale jeszcze lepiej jest po. Po jest fajnie, bo się wszystko udało. Ja jestem przykładem tego pacjenta, który dostał informację: przyjeżdżaj na oddział, mamy dla ciebie szpik. I 3 tygodnie przed przyjazdem do szpitala: Natalio, zostań jeszcze w domu, bo twój dawca się rozmyślił. To był drugi cios. Pierwszy cios, jesteś chora na białaczkę, drugi cios, dawca się rozmyślił. Więc taki apel nawet do wszystkich, którzy się rejestrują w bazach danych, w bazach dawców szpiku. Naprawdę róbmy to z pełną świadomością, że jeśli zadzwoni ten telefon, to albo powiedzmy nie, bo moja sytuacja życiowa, zdrowotna, przeróżne są sytuacje, nie pozwala mi na to, a jeśli powiem tak, to wchodzę w to na 100%. Ale znając moje szczęście, wiedziałam, że zaraz się coś dobrego wydarzy i nie minął miesiąc, dostałam informację, jest dawca, on się zgodził, jest te 100% genetycznie zgodny, robimy ten przeszczep. Nie bójcie się. Ja 14 lat temu ze swoim mężem zapisałam się do bazy dawców i zrobiłam to raczej z taką świadomością, być może mój bliźniak genetyczny będzie potrzebował ode mnie pomocy. No i los sprawił mi takiego psikusa, że to ja właśnie potrzebowałam tej pomocy. Tak wiele i niewiele, bo przygotowanie dawcy też ma swoją cenę. To też są zastrzyki, to też jest odpowiednia procedura, ale wiedząc, że przez chwilę będę cierpieć z powodu, nie wiem, zastrzyku brzuch, a mogę tam na drugim końcu gdzieś ziemi uratować kogoś i ten ktoś może się uśmiechnąć, spędzić święta z rodziną, przytulić swoje dzieci, złapać bliskich za rękę, to jest po prostu taka magia, to się dzieje magia, tego się nie da opisać słowami. To po prostu trzeba poczuć.
10: Mam na imię Lena Bejnarowicz i jestem z 2 liceum ogólnokształcącego. Myślę, że świadomość nie jest zbyt dobra, no bo jednak jesteśmy młodymi ludźmi, dopiero wchodzimy w ten świat ludzi dorosłych. No i myślę, że właśnie teraz, kiedy przyjmujemy tą wiedzę w szkole, no to warto jednak też takie bardzo ważne tematy, no bo jednak transplantologia jest bardzo ważnym tematem. I uważam, że jest to potrzebne dla młodych ludzi, żeby być gotowym po prostu na to.
11: Nazywam się Michalina i jestem z tak zwanego Broniewskiego. Chodzi o to, żeby rozpropagować
10: wiedzę na temat właśnie tych przeszczepów. Uważam, że powinniśmy to robić świadomie, bo tak naprawdę jeśli my się zapiszemy, to dla nas nic to nie zmienia, a dla jakiejś osoby może to zmienić naprawdę bardzo dużo, całe jego tak naprawdę życie. Z wielką chęcią, jeśli będę miała taką możliwość, to właśnie się zapiszę do takiej akcji.
1: Spotkania mają edukować i budować świadomość młodych osób do odpowiedzialnego dawstwa. Przypomnijmy, że polskie prawo przewiduje możliwość wyrażania swojego sprzeciwu na pobranie narządów po śmierci. Ważne jednak, żeby na takie tematy rozmawiać ze swoimi bliskimi jeszcze za życia i poinformować ich o swojej decyzji. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Trwają przygotowania do wiosennej edycji regat Trzy Perły. Po kilku latach organizacji zawodów w Darłowie przyszedł czas na Kołobrzeg. Regaty będą połączone z otwarciem sezonu żeglarskiego w kurorcie nad Parsentą. Można się jeszcze zapisywać.
11: Paweł Krakowiak, wicekomandor jacht klubu królewskiego miasta Darłowa. Powstała nowa grupa, bałtycka grupa żeglarska, która postanowiła zorganizować właśnie jeden z etapów regat Trzy Perły w Kołobrzegu. Zresztą my z Kołobrzegiem i z Ustką zawsze współpracowaliśmy, bo cały sens Trzech Pereł, czyli trzech miast Darłowa, Kołobrzegu i Ustki, właśnie miał na tym polegać, żeby scalić środowisko żeglarskie, żebyśmy się mogli razem spotykać i razem brać udział w regatach. Tym razem Kołobrzeg będzie główną sceną tych regat w maju.
8: Czy jest jeszcze czas na zastanowienie, w sensie na przykład którejś załogi chciałyby wziąć w nich udział?
11: O tak, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie załogi jachtów morskich, bo takie głównie będą brały udział w tych regatach oczywiście. Mamy czas jeszcze, dlatego że start regat jest 23 i 24 maja. Można się zgłaszać. No, bardzo zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tych regatach, bo no, tym razem bardzo wysoka pula nagród sięgająca 35 tysięcy. Także jeszcze nie było w naszych regatach tak dużych kwot przeznaczonych na nagrody. Pani prezydent miasta Kołobrzegu będzie wręczać swój puchar. Także będzie się dużo działo w tych dniach w Kołobrzegu i właśnie na tych regatach Trzy Perły.
8: I co, te regaty wzorem powiedzmy ostatnich dwóch lat na redzie portu kołobrzeskiego?
11: Tak, dlatego że jest to bardziej widowiskowe, dlatego że więcej osób z brzegu, nie tylko uczestników samych regat, którzy pływają na jachtach, ale też z brzegu turystów i mieszkańców, może to zobaczyć po prostu, bo tak jak płyniemy daleko w morze, to właściwie widzimy siebie tylko nawzajem, a żadni ludzie nie mogą nas obserwować, a przecież w takich imprezach nie chodzi tylko o to, żebyśmy my się pościgali i mieli fan, ale też o to, żeby turyści czy mieszkańcy mogli nas pooglądać, mogli popodziwiać, jak pięknie wyglądają jachty na morzu, jakie mają kolorowe spinakery. No jest to, myślę, atrakcja i taka formuła bardziej się nam sprawdziła niż takie dalekomorskie regaty.
8: Każdy jacht może wystartować?
11: Właściwie tak, nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o jachty. Oczywiście musi on spełniać pewne wymagania do tego, żeby mógł pływać po morzu, bo to jest po prostu obwarowane przepisami. Natomiast mamy dwie grupy jachtów, do 10 metrów i powyżej 10 metrów. Zachęcamy każdego, kto ma jacht morski i jest tu gdzieś w pobliżu, ze Szczecina, z Gdańska, z Kołobrzegu, z Ustki, z Darłowa, no wszystkich, którzy po prostu chcieliby wziąć udział w tych fajnych regatach.
8: To jest ta wiosenna edycja. Czy planujecie też w tym roku jesienną edycję regat Trzy Perły?
11: Tak, planujemy i ta jesienna edycja odbędzie się w Darłowie i też już mamy wstępny termin, to będzie 12 września. Tutaj prawdopodobnie te regaty będą jednodniowe. Będą trzy wyścigi w ciągu jednego dnia, ale będzie to w ciągu jednego dnia tylko. Troszkę takie zakończenie sezonu, bo to jest też otwarcie sezonu, oficjalne otwarcie sezonu w Kołobrzegu, właśnie sezonu żeglarskiego połączonego z imprezami, z koncertami. O, no będzie się tam bardzo dużo rzeczy działo, też na lądzie, też dla turystów i dla ludzi, którzy będą chcieli zobaczyć coś ciekawego też w marinie. No i będzie też parada jachtów regatowych o 11:30 w sobotę, a o 12:00 start regat, który będzie można zobaczyć z molo w Kołobrzegu. Także bardzo atrakcyjnie i zapraszamy wszystkich.
8: To jeszcze korzystając, że jest pan przy telefonie, spytam o plany jacht klubu królewskiego miasta Darłowa. Sekstant, czyli wasz flagowy okręt, już na wodzie?
11: Nie, jeszcze ciągle go remontujemy, bo w tym roku dość duże prace, dlatego że wymienialiśmy w maszcie właściwie całe okablowanie elektryczne. Zajęło nam to trochę czasu i wymagało to dość dużej ekwilibrystyki, ale się wszystko super udało. Natomiast robimy też jakby część podwodną, będziemy jeszcze piaskować kil, będziemy to malować, jeszcze czekamy na pewne elementy, ster naprawialiśmy, także takie dość duże remonty. No i plany na ten rok są takie, żeby najpierw na długi weekend czerwcowy popłynąć do Kopenhagi, to taki trochę hardkorowy rejs, bo po prostu płyniemy do Kopenhagi, tam nocujemy i na następny dzień wracamy, czyli właściwie 4 doby można powiedzieć, że będziemy na morzu. No a potem taki duży rejs, który był w moich marzeniach i w marzeniach wielu osób z naszego jachtklubu, bo lecimy do Szkocji i będziemy pływać po Hebrydach. Planujemy w połowie sierpnia, od 15 do 22 sierpnia. Tam mamy wyczarterowany jacht, taki dość duży. No, pogody tam są jakie są. Tam
12: no właśnie.
11: Mocno wieje, tam są pływy, tam są prądy. No ale to też jest ciekawe w żeglowaniu, że nie tylko zawsze po gładkiej wodzie, a właściwie to im więcej wiatru, albo jak jest dość dużo wiatru, to wtedy fajnie się pływa, a jak nie ma wiatru, no to niestety, to się tak tylko na silniczku i fanu nie ma aż takiego wielkiego.
1: Przypomnijmy, regaty Trzy Perły w Kołobrzegu 23 i 24 maja. Można się jeszcze zgłaszać, a wszelkie niezbędne informacje na profilu społecznościowym jacht klubu Królewskiego Miasta Darłowa. A tematem zainteresował się Marcin Pieca.
2: SK Koszalin.
1: W koszalińskim ekonomii odbyło się spotkanie z cyklu Kierunek Kompas Jutra, poświęcone założeniom reformy edukacji, która wejdzie w życie 1 września. O planowanych zmianach mówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Izabela Ziętka.
13: Reforma wchodzi w życie od 1 września 2026 roku do przedszkoli, do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy czwartej szkoły podstawowej, a potem będzie działa się stopniowo. To, co ważne w tej reformie, to po pierwsze nastawienie na wiedzę. Z wiedzy nie rezygnujemy. Wiedza jest bardzo mocną, stabilną nogą tej reformy. Natomiast to, o co nam chodzi, to to, żeby uczniowie tę wiedzę umieli wykorzystać w praktyce. Chcemy osiągnąć to między innymi proponując szkołom tydzień projektowy. Zajęcia, które nie mają być tygodniem zabawy, ale tygodniem, który bazując na podstawie programowej uczy także relacji, współpracy w grupie, wykorzystania tej wiedzy w praktyce, ale także doświadczenie edukacyjne, które ma być bardzo mocno obecne w polskich szkołach. Reforma to nowe przedmioty, to przyroda, która będzie teraz obecna w klasie czwartej, piątej i szóstej, ale także zajęcia praktyczno-techniczne. Chcemy, aby właśnie dzieci mogły pracować praktycznie, aby mogły się uczyć, aby mogły działać. Zacznę od szkół zawodowych. Przygotowujemy właśnie założenia reformy dla szkół ponadpodstawowych, czyli licea i szkoły branżowe i szkoły techniczne. Zapraszamy nauczycieli bardzo serdecznie i rodziców także do konsultacji. Polskie dzieci nie lubią chodzić do szkoły. One nie widzą, po co się uczą. One tego nie rozumieją. To, co ma zrobić ta reforma, my chcemy pokazać im, jak tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Bardzo ważnym elementem tej reformy jest właśnie informacja zwrotna. Żeby nauczyciel udzielał uczniowi i rodzicowi takiej informacji zwrotnej. Słuchaj, no świetnie zrobiłeś zadanie, popracuj jeszcze chociażby nad tym, żeby dopracować argumentację w rozprawce. To mówi zdecydowanie więcej. My chcemy, żeby dzieci uczyły się świata w świecie, a nie z ekranu. Chodzi nam o to, żeby ono widziało, że ta nauka jest o nim. Ale też chcemy, aby dzieci pracowały manualnie, żeby na języku polskim umiały przygotować chociażby przedstawienie jakiejś sztuki teatralnej. No przecież to się w polskich szkołach dzieje, ale nie we wszystkich. Żeby umiały przybić gwóźdź na zajęciach praktyczno-technicznych. Umiejętność stawiania pytań. Tak, szkoła musi się zmieniać, musi reagować na zmiany społeczne. Po to jest też ta reforma. Dzieci są obciążone i myślę, że to też jest ważne, że my rozłożyliśmy inaczej ten materiał. Uczymy, wiedza jest ważna, ale uczymy zależności, no i wykorzystania i po co. Dzieci jak wiedzą, po co się uczą, to uczą się chętniej i lepiej się uczą. Zmiany, jeśli chodzi o egzamin, to egzamin dla szkół podstawowych 2031 rok, matura 2032, bo dopiero wtedy możemy dokonać tych zmian, ponieważ te klasy czwarte będą mogły zdać egzamin ósmoklasisty. Tutaj absolutnie nie będzie bałaganu, że dzieciaki, które uczą się z innych podstaw programowych, inaczej mają rozłożony materiał, nagle będą musiały przystąpić do innego egzaminu. To, co ważne w tych egzaminach, bo już nad tym pracujemy, to też chcę powiedzieć, to to, że chcemy, aby ten egzamin był mierzalny, żeby szkoła mogła porównać wyniki, efekty egzaminu rok rocznie, bo w tej chwili jest to praktycznie niemożliwe, egzamin jest bardzo różny, nie mamy takich wskaźników, które mogłyby dać nam odpowiedź, czy szkoła uczy dobrze.
1: O pracach nad nowym programem mówi mówił Marcin Marciniak, Mierzejewski, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych.
12: Założenia dotyczące podstaw programowych opracowywane były przez ekspertów, z których co najmniej połowa w każdym zespole to byli aktywni, praktykujący nauczyciele i nauczycielki. My przygotowaliśmy pewne założenia w oparciu właśnie o diagnozę, o analizę informacji płynących z badań, natomiast konkretne rozwiązania są wypracowane przez nauczycieli. Badania PISA pokazują nam, jak polska edukacja ma się na tle edukacji na świecie, średniej, ale też w poszczególnych krajach. I widzimy, że od 2003 roku zdecydowanie cały czas nasze wyniki się poprawiają. Spod średniej OECD wyrośliśmy prawie do pozycji lidera tabeli. Niestety między 18 a 22 rokiem zanotowaliśmy solidny spadek. Oczywiście cały świat zanotował wtedy spadek wyników z oczywistych przyczyn pandemicznych. Natomiast w Polsce jest on wyraźnie widoczny i największy w stosunku do spadków we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ostrzegawcza lampka, która powinna nam dać do myślenia, że z edukacją należałoby coś poprawić i coś zrobić, żeby ten trend spadkowy się nie utrzymał i żebyśmy wrócili do wzrostów. PISA pozwala nam spojrzeć na to, z czym problem mają uczniowie i uczennice w szkołach. No i są to takie kwestie jak poczucie związku ze szkołą, ze społecznością szkolną, chęć chodzenia do szkoły, chęć uczenia się nowych rzeczy w szkole. I z tym niestety w Polsce jest bardzo źle, to znaczy mamy dobre wyniki, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy i bardzo kiepskie, jeżeli chodzi właśnie o zaangażowanie w edukację uczniów, ich poczucie sensu, sprawczości. I na takie problemy chcemy odpowiedzieć, proponując właśnie większe zaangażowanie w uczniów, kształtowanie procesu edukacyjnego, dobór lektur szkolnych, dobór zajęć projektowych, w których mogą uczestniczyć, bo tylko wtedy, kiedy sami decydujemy o tym, czego się chcemy uczyć, no to rzeczywiście się w to możemy w pełni zaangażować.
1: Spotkanie skierowane było do kadry oświaty, dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów z regionu i omawiane były główne założenia reformy. To część cyklu spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących przyszłości polskiej edukacji. Na miejscu z mikrofonem była też Agnieszka Górska.
2: SK Koszalin.
1: 2 miliony złotych unijnego dofinansowania dla przystani w Jamnie. Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj obejmie m.in. rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego pomostu. W planach koszalińskiego samorządu jest też większy projekt pod nazwą Port Koszalin. Mówią wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik, prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj oraz prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Piotr Robiński.
14: To jest właśnie ten kierunek, w którym miasto Koszalin powinno się rozwijać, tak aby było prawdziwym centrum Pomorza. Tym centrum Pomorza już jest, natomiast kierunek rozwoju miasta właśnie jest w stronę wody, w stronę jeziora, w stronę morza. Jeśli chodzi o MZK, w dniu dzisiejszym przekazujemy umowę na kwotę wsparcia blisko 2 milionów złotych, a będzie tu realizowana inwestycja budowy nowego pomostu, a także wyznaczenia nowego toru wodnego dla statków, które tutaj po tym jeziorze pływają z Koszalina do Mielna. To miejsce dzięki zrealizowaniu tej inwestycji zyska nową wartość, bo to właśnie jest jedno z najchętniej wybieranych miejsc w Koszalinie właśnie w weekendy, wtedy kiedy pogoda sprzyja do spacerów i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek rozwoju naszego miasta, a także Pomorza Zachodniego.
15: Pan marszałek przyniósł 2 miliony na budowę tego pomostu, czyli tych obiektów stricte turystycznych, które będą zlokalizowane w wodzie. Ale tylko przypomnę, że całkiem niedawno pozyskaliśmy z kolei z programu Fenix blisko 40 milionów złotych na budowę stacji przesiadkowej, czyli tych obiektów, które będą zlokalizowane już tutaj na lądzie, które, jestem absolutnie o tym przekonany, zmienią oblicze tego miejsca i będą takim impulsem dla dalszego rozwoju. Także cieszę się niezmiernie. Wkrótce to miejsce będzie jednym wielkim placem budowy. Już w tym czasie teraz jest, akurat trwa konkurs architektoniczny na zaprojektowanie tych właśnie obiektów tutaj. Pracownie architektoniczne, które będą się zgłaszać, mają czas jeszcze do pierwszych dni maja i wtedy będziemy, komisja konkursowa będzie rozstrzygała. Tak naprawdę tą datą graniczną, której nie można przekroczyć, jest rok 2029, bo wtedy kończy się ta unijna perspektywa. Zarówno jeśli chodzi o środki z FEPS, czyli Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, jak i ze środków Fenix, tych dzielonych już centralnie. Także to jest data graniczna, ale oczywiście będziemy rozpoczynać bez zbędnej zwłoki. Będziemy budować te obiekty, o których wspomniałem. Będą służyły mieszkańcom, turystom. Będzie też stacja przesiadkowa, pojawią się miejsca takie do magazynowania i rowerów i w przyszłości może również i łodzi, które będą tutaj magazynowane i obsługiwane na przykład przez jacht, klub lub jakiegoś innego operatora.
16: Piotr Miński, prezes MZK. Wkradły nam się dwa projekty. Pierwszy to jest turystyka na jeziorze Jamno. Ona startuje. Umowa została podpisana. Pan marszałek dzierży w dłoniach te 2 miliony złotych, z czego bardzo dziękujemy i bardzo się cieszymy. I ten projekt zaczyna się od lipca tego roku, a skończyć go musimy do trzeciego kwartału 2028. Pan prezydent mówił o globalnym, tym dużym projekcie Centrum Przesiadkowego. Miejmy nadzieję, że zapoczątkuje to Port Koszalin, o którym ostatnio dużo w mediach. I ten projekt będzie kończył w 2029 roku. A spotkaliśmy się w pięknych okolicznościach przyrody i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy spotykać się tutaj dość często, bo tak jak pan prezydent wspomniał, stanie się to placem budowy. Naszym zadaniem w ramach tego projektu turystyki na Jeziorze Jamno będzie wybudowanie nowego pomostu, tego pomostu, nazwijmy go dzisiaj umownie, że jest w kształcie litery T, czyli tego dochodzącego, bo ten pomost ma dzisiaj 18 lat i naprawdę biegli na ostatni rok wydali nam zgodę na użytkowanie tego obiektu, a ta część w kształcie litery T, która jest u góry, ona była 4 lata temu wybudowana i jest w bardzo dobrym stanie. Oprócz tego będziemy chcieli tchnąć tutaj troszeczkę życia w ogóle w całą przystań, żeby stało się to miejscem spotkań takich kulturowych, gdzie mieszkańcy będą mogli wypoczywać. Ten pomost będzie też wyglądał zupełnie inaczej. Miejmy nadzieję, że nasi mieszkańcy będą mogli przyjemnie spędzać tu czas. Na pierwszym etapie naszego głównego zadania jest wybudowanie tego pomostu, trasowanie tego toru wodnego w celu uporządkowania. Tak jak my jeździmy na co dzień po drogach, tak na wodzie musimy wyznaczyć tor, którym się ten statek będzie poruszał, żeby uporządkować ład i porządek dla innych jednostek żeglugowych. To trasowanie wygląda w ten sposób: przy pomocy GPS-ów wyznaczamy ten tor, bojki stawiamy na wodzie i użytkownicy jeziora doskonale wiedzą, jak się wtedy poruszać, przy czym kiedyś ten tor był już wyznaczony, niestety nie przetrwał z pomysłowością niektórych użytkowników po prostu. To jest praktycznie 2 miliony złotych netto dofinansowania. Cały projekt to jest 2 miliony 353 tysiące netto. To nam prawie daje 2 miliony 900 tysięcy. Wkład własny MZK i miasta to jest 900 tysięcy. To są środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Budowa nowego pomostu i wyznaczenie nowego toru wodnego przez Jezioro Jamno dla statku Julek ma się rozpocząć w lipcu, a trwać najpóźniej do sierpnia 2028 roku. Budowa całego centrum przesiadkowego ma się zakończyć do 2029. Tematem zainteresował się Marcin Kieca. W tym miesiącu świętować będą koszalińscy studenci. Poznaliśmy program Juvenaliów. Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej przygotował na ten czas wiele atrakcji, nie tylko dla żaków, ale dla całej społeczności Koszalina.
17: Tomasz Królikowski, prorektor do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej. Dla wszystkich studentów trzech uczelni Politechnika Koszalińska organizuje, również dla Wyższej Szkoły Straży Granicznej, również dla PANS-u. Młodzież przygotowuje wiele atrakcji na terenie osiedla. Bawimy się cały tydzień od niedzieli, bo duszpasterstwo, czwarta uczelnia w naszym Koszalinie, zaczyna mszą świętą.
1: Koszalińskie juwenalia potrwają od 18 do 21 maja. O szczegółowym programie będziemy jeszcze mówić na naszej antenie. W magazynie Zmieniamy Temat. Kołobrzeskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma nowe pracownie diagnostyczno-terapeutyczne. Powstanie pracowni jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zapewnienia specjalistycznego wsparcia dzieciom z rodzin zastępczych z terenu powiatu kołobrzeskiego, mówi dyrektor PCPR w Kołobrzegu Lilianna Korzeniewska.
18: Chcemy pracować z dziećmi nad emocjonalnością, regulacją tych emocji, treningu zastępowania agresji, nad wyciszeniem i nad wszelkimi możliwymi reakcjami niepożądanymi. Wykorzystując różne możliwości terapeutyczne, zatrudniamy dwóch psychologów i właśnie terapeutę pedagogicznego.
1: Pracownie diagnostyczno-terapeutyczne w całości zostały sfinansowane ze środków własnych powiatu kołobrzeskiego.
2: SK Koszalin News.
1: Trwa 14. edycja koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Jeszcze do 14 maja można zgłaszać projekty. Do dyspozycji mieszkańców jest prawie 6 milionów złotych. A mieszkańcy mogli pytać i konsultować pomysły, które chcą złożyć w budżecie, odwiedzając tak zwany namiot konsultacyjny na placu przed ratuszem.
19: Joanna Wilczek, kierownik referatu konsultacji i dialogu w gabinecie prezydenta miasta. Wyszliśmy z namiotem konsultacyjnym na rynek staromiejski, żeby zachęcić mieszkańców do złożenia projektu, żeby opowiadać troszeczkę o tym, co to jest budżet obywatelski, jakie projekty są realizowane, co można w ramach tego budżetu zrealizować, jakie są kategorie projektów, jakie kwoty, więc przybliżyć mieszkańcom po prostu całą tą ideę. My jesteśmy tutaj, żeby wytłumaczyć, podpowiedzieć, pokierować. Mieliśmy nieraz sytuacje takie, że ktoś przychodził tylko z pomysłem, a wychodził tak naprawdę już z rozpisanym projektem. Często pytają mieszkańcy o koszty, jak stworzyć kosztorys, jak skalkulować taki projekt. więc to są kwestie takie dosyć, myślę, trudne. Czasami są to po prostu takie niesprecyzowane pomysły. Chciałabym coś gdzieś zrobić, ale nie wiem w ogóle, jak się do tego zabrać. Czasami pytają również o to, jak wygląda lista poparcia, ile podpisów należy zebrać, gdzie można złożyć taki projekt i w jakim terminie. Pomoc mieszkańcy uzyskać mogą przez cały czas trwania naboru w naszej siedzibie referatu konsultacji dialogu przy ulicy Młyńskiej 2. W godzinach pracy urzędu jesteśmy tam cały czas dostępni. Muszę przyznać, wiele osób przychodzi tam do nas z zapytaniami, z prośbą o podpowiedź czy po formularze, więc jak najbardziej zapraszamy. Na miejscu, czyli w siedzibie naszego referatu, jesteśmy jakby my, czyli koordynatorzy całego procesu. Natomiast na pytania takie bardziej szczegółowe, precyzyjne, dotyczące na przykład kwestii technicznych, no nie ukrywam, że prosimy mieszkańców o kontakt bezpośredni ze specjalistami, przy czym no, dajemy czy numery telefonów, czy ewentualne adresy siedzib. Staramy się to wszystko wytłumaczyć na miejscu, bo no, to już jest 14 edycja, więc jakieś doświadczenie mamy, ale żeby nie wprowadzać w błąd, również proponujemy właśnie nawiązanie kontaktu z osobami, które merytorycznie zajmują się tym tematem. Mamy w tej chwili około 50 projektów, co jest porównywalne do ubiegłego roku, ponieważ zawsze tak jest, że na półmetku mniej więcej jest tyle, a pod koniec naboru jest taki wysyp projektów. Natomiast część z tych zadań jest jeszcze też w wersjach roboczych, co oznacza, że mieszkańcy nadal nad tym pracują, jeszcze nie złożyli tego do weryfikacji formalnej, ale no, myślę, że przynajmniej tak mogę liczyć, że na tą chwilę mamy około 50 wniosków. Główną nowością są nowe kategorie projektów: rewitalizacyjne, ogólnomiejskie i osiedlowe duże i małe, czyli podział osiedlowych na dwa typy projektów. Rewitalizacyjne, nie wiem, czy są do końca zrozumiałe. My staramy się oczywiście to bardzo szczegółowo wyjaśniać, ale tak patrząc nawet na system, nie mamy jakoś bardzo wielu projektów z tej kategorii. Natomiast podział osiedlowych na duże i małe jest, myślę, duże zainteresowanie takim właśnie rozdziałem. Mieszkańcy chcą zarówno takich miękkich projektów, czyli jakichś festynów osiedlowych, jak i standardowo takich infrastrukturalnych, powiedziałabym, inwestycyjnych osiedlowych. No i podoba się też to, że kwoty tegorocznego projektu jednak może nie w każdej kategorii, ale zostały zwiększone. A budżet to jest zawsze to, co przyciąga najbardziej.
20: Pani tutaj, no, jako jedna z pierwszych będzie składany projekt?
21: Tak. Postarałam się, żeby zebrać. Mówię do pani, tu się żalę, że nikogo nic nie interesuje. Mieszkam na osiedlu Lechitów i już kiedyś też takie coś chciałam, żeby zebrać, bo mieszkam tam chyba 50 lat na Powstańców i tam od 50 lat nawet jednego rododendrona, nawet jednej różyczki niezmienione. Tak smutno, tak źle. I tutaj właśnie zobaczyłam, że mogę to coś zrobić. Co to? 83 lata to jeszcze człowiek do życia. I pytam się, ile trzeba zebrać? 5 osób. To ja zbiorę nawet 10 i będzie piękne osiedle. I ja już to miałam takie tam w skrzynkach, ale to tak się zasmuciłam, że ja nie zbiorę, bo tam nie pisało, ile trzeba, nie było nie napisane. A tutaj mi pani powiedziała, pokazała, że wystarczy 5 i przynieść tam do tej konsultacji i tak zrobię. I dopełnię tych wszystkich obowiązków i może jakiegoś rododendrona dostanę. Trochę czytam, trochę piszę i jakoś rozumiem coś.
20: A jak czegoś nie będzie do końca wiadomo, to można zawsze przyjść i jeszcze skonsultować.
21: Jeszcze skonsultować tutaj z paniami. Pani to jest bardzo miła, kontaktowa i ja też nie dość sobie, także coś uradzimy.
1: Projekty do kolejnej edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego można składać do 14 maja. Więcej szczegółów na stronie koszalinbudżetobywatelski.pl. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: A teraz w magazynie wracamy do kolejnych zapowiedzi wydarzeń, które przed nami podczas nadchodzących Dni Koszalina. Główne zaplanowano od 21 do 24 maja, ale część instytucji rozpoczyna świętowanie nieco wcześniej. Dzisiaj o tym, co przygotowuje Pałac Młodzieży, Koszalińska Biblioteka i Archiwum Państwowe.
22: Monika Kalkowska, Pałac Młodzieży w Koszalinie. Zapraszamy na koncert pod tytułem Uczymy się żyć. 16 maja o godzinie 20 do amfiteatru. Tradycyjnie będzie to widowisko teatralno-wokalno-taneczne, w którym wystąpią nasi wychowankowie. 22 maja w piątek o godzinie 16 zapraszamy na podwórko przy Pałacu Młodzieży, które będzie imprezą plenerową dla całych rodzin i dla dzieci pod hasłem Zaczarowane podwórko, czas urodzin. Na uczestników będą czekały warsztaty artystyczne, animacje, występy. Zamieni się nasze podwórko w świat magii i kreatywności. 23 maja tradycyjnie 55. malarstwo ścienne. Dzieci wraz z rodzicami będą tworzyć nowe obrazy malarskie pod mostem w Parku Książąt Pomorskich. I 23 tego samego dnia o godzinie 13 również na podwórku przy Pałacu Młodzieży odbędzie się partia szachów, żywe szachy, w której wychowankowie zamienią się w uczestników figur szachowych, w pionki, wieże, skoczki i inne figury. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam na wydarzenia przy Pałacu Młodzieży.
0: Dariusz Pawlikowski, Koszalińska Biblioteka Publiczna. Koszalińska Biblioteka zaprasza na spotkanie autorskie z aktorką filmową, serialową i teatralną, także autorką książek takich jak Ból, Żądza czy Umami, Janną Brodzik. To spotkanie odbędzie się 22 maja o godzinie 17. 22 maja także między 10 a 15 zapraszamy na Plac Polonii. Będziemy zapraszali najmłodszych mieszkańców Koszalina do strefy gier i zabaw. Mamy mnóstwo przygotowanych atrakcji, tworzenie kolaży z wykorzystaniem pocztówek z archiwalnymi zdjęciami Koszalina. Będą także życzenia dla miasta, które potem zostaną umieszczone w kapsule czasu. 21 maja o godzinie 18.30 przed amfiteatrem w Koszalinie pojawi się stoisko mobilnej biblioteki i 21 otwieramy wystawę w siedzibie biblioteki przy Placu Polonii 1. Tak się wydaje w bibliotece. Wystawa zorganizowana będzie w naszej placówce, będzie skupiała się na prezentacji publikacji dotyczących miasta oraz tych wydawanych przez mieszkańców Koszalina. Zaprezentowane zostaną wydawnictwa ciągłe biblioteki, takie jak Rocznik Koszaliński czy Almanach Kultury Koszalińskiej, ale także publikacje okazjonalne, których KBP jest wydawcą.
3: Tu Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Archiwum Państwowe również aktywnie włącza się w obchody urodzin naszego miasta. W zasadzie będziemy świętować cały rok. Część wydarzeń już się odbyło, więc nie będę wracać do tego, co miało już miejsce. Natomiast zaczynamy w maju spacerami historycznymi. Wydarzeniem, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, to jest cykl spacerów Kryminalny Koszalin śladami dawnych zbrodni, czyli spacery historyczne, które nawiązują do najnowszego wydawnictwa Archiwum Państwowego w Koszalinie pod tytułem Kryminalny Koszalin. Najbliższy spacer odbędzie się 24 maja. Tutaj obowiązują zapisy. W związku z tym dużym zainteresowaniem planujemy, aby takie spacery odbyły się również w drugiej połowie tego roku, jak również planowane będą spacery tematyczne po Górze Chełmskiej, które prowadzi nasz pracownik, pan Andrzej Kuczkowski. Dodatkowo też w maju, 22 maja, będzie dzień otwarty u nas w archiwum, gdzie będziemy prezentować oryginalne, najcenniejsze materiały archiwalne, będące źródłami do badań nad historią naszego miasta, ale też otworzymy wystawę, która będzie prezentowana po zewnętrznej stronie naszego muru i tą wystawę poświęcimy źródłom do historii Koszalina, tych, które przechowywane są wyłącznie w zasobie koszalińskiego archiwum. Dodatkowo też odbędzie się u nas w archiwum ciekawa prelekcja naszego pracownika, doktora Kacpra Pęcarskiego, dotycząca Koszalina XIX i XX-wiecznego w niemieckich źródłach archiwalnych. 24 maja otworzymy na Górze Chełmskiej wystawę Miasto pod Górą Chełmską – Ślady historii. To będzie wystawa planszowa, na której będziemy prezentować wybrane, ciekawe miejsca, które warto odwiedzić w naszym mieście. W czerwcu ważne wydarzenie dla archiwów państwowych, czyli Międzynarodowy Dzień Archiwów. W tym roku powtarzamy wydarzenie tematycznie podobne jak w ubiegłym roku, które będzie powiązane z obchodami Dnia Dziecka. Na tym wydarzeniu będzie szereg różnych inicjatyw, które również będą popularyzowały historię naszego miasta, takie, które będą skierowane dla najmłodszych. Zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Szczegółowy program Dni Koszalina m.in. na stronie Centrum Kultury 105. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Międzynarodowy Festiwal Latawców, ogólnopolskie regaty w klasie Omega, wieczór kabaretowy, święto ryby, nadmorski bieg uzdrowiskowy i sporo więcej. Znamy kalendarz imprez na nadchodzące miesiące w gminie wiejskiej Darłowo. Jak zwykle organizatorzy położyli nacisk na aktywne spędzanie czasu nad Bałtykiem.
4: Radosław Gorzycki, wójt gminy Darłowo.
23: Wiosna, która jest późną wiosną i bardzo szybko zbliżamy się do lata. Mieliśmy teraz piękny weekend majowy i widzimy, jak wiele jeszcze przed nami do zrobienia, ale tak naprawdę dało nam początek, że w tym roku myślę, że będzie dobry sezon. Wiele osób przebywało w domkach i to był taki dobry znak, że ten sezon będzie też udany. Zaczniemy od tego, że szykujemy się na to, co na wiosnę będzie najważniejsze, na długi weekend czerwcowy, czyli Międzynarodowy Festiwal Latawców w Dąbkach. Wielkie show, wielka zabawa, wielki spektakl na niebie. Będzie uczestniczyło aż 20 drużyn ponad 5 krajów, bo będą i zawodnicy z Niemiec, z Włoch, Francji, Belgii, Ukrainy. Zaplanowane są dwie imprezy na plaży dyskotekowe, ale połączone także z pokazami nocnymi latarstw, czyli wielkie show, które będzie na niebie dla dzieci, dla rodziców, dla turystów, dla starszych, dla wszystkich, którzy będą mogli w tym brać udział. Polecam. Oczywiście tu pozyskaliśmy też pieniążki na warsztaty dla dzieci z programu Społecznik, także i najmłodsi będą mieli zajęcia. Ale to nie tylko to, bo w czerwcu, 26 czerwca, Dni Gminy Darłowo w Starym Jarosławiu, tu gwiazdy Demono i After Party, impreza wieloletnia, co roku organizowana w Starym Jarosławiu. Bardzo dużo turystów, mieszkańców przede wszystkim, sąsiadów z gmin, także będzie impreza. Tu dbamy także, żeby w naszych miejscowościach nadmorskich dużo się działo, czyli święto ryby połączone z koncertami szantowymi, już taką tradycją, gotowaniem zupy rybnej z Tomaszem Strzelczykiem. Bardzo udana impreza.
5: No właśnie, ona też co roku przyciąga sporo turystów, sporo mieszkańców z okolic. Macie swoich zaprzyjaźnionych restauratorów, kucharzy, którzy prezentują przeróżne rzeczywiście dania z ryb, począwszy od śledzia, poprzez te ryby morskie, kończywszy na pstrągach, na łososiach i tak dalej.
23: Oczywiście tu nasi przedsiębiorcy, nasi hotelarze wystawiają się także ze swoimi potrawami z ryb, ale także mamy konkurs kulinarny na najlepszą rybę, najlepszego śledzia. Każdy znajdzie coś dla siebie w miłej atmosferze szant nad jeziorem.
5: A kiedy ta impreza?
23: 19 lipca. Kolejna impreza to jak zwykle też już nasza tradycyjna impreza, 25-26 lipca, nadmorski bieg uzdrowiskowy połączony z wieczorem kabaretowym. Dużo śmiechu przy sporcie, bo przede wszystkim uzdrowisko Dąbki to sport. Dla przypomnienia podam, że mamy zajęcia cykliczne dla naszych turystów sportowe, jak biegi śniadaniowe, fitness na plaży, joga nad morzem. Zawsze możemy aktywnie spędzić w nim czas poprzez różne właśnie wydarzenia cykliczne i sportowe, które są dla wszystkich, czy to są mieszkańcy, czy turyści, za darmo.
5: Jeszcze się na chwilę zatrzymam przy tym wieczorze kabaretowym, bo wiadomo, że ulegnie przebudowie ta scena nad jeziorem i w ogóle ten cały teren. Czy jeszcze tam nad jeziorem ten kabareton w nowej scenerii, czy jeszcze w starej?
23: Nie, jeszcze ostatni raz będzie w starej scenerii. Oczywiście nad jeziorem, przy Centrum Sportów Wodnych, przebudowę naszej sceny wraz z infrastrukturą rekreacyjną rozpocznie się po sezonach jesiennych. Niecierpliwością czekamy na efekt, który będzie już na przyszłe lato.
5: Jeśli Dąbki, jeśli sport i jezioro Bukowo, to oczywiście pewnie w kalendarzu imprez nie zabraknie jakichś mistrzostw dla żeglarzy.
23: No, jak najbardziej. Także żeglarze znajdą swoją ulubioną imprezę, a będą to regaty żeglarskie w klasie Omega. To już 30 i 31 maja, także tutaj wiosną takie regaty się odbędą.
5: Czyli można powiedzieć, że takie oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego na jeziorze Bukowo.
23: Tak, otwieramy także na sportowo, bo właśnie w tym czasie oprócz żeglarskich zmagań w klasie Omega będą także wyścigi kolarskie, Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS dla kobiet, które będą w Dąbkach i w Jarosławcu.
5: Pewnie organizatorem jest klub kolarski Ziemia Darłowska, który słynie z wychowywania przyszłych mistrzyń, no ale też mistrzów, bo panowie też tam przecież trenują.
23: Tak, no nie ukrywam, że gmina Darłowo współpracuje z klubami, współfinansujemy w konkursach. Widzimy, jak trzeba pracować, by nasza młodzież oderwała się od telefonów. Jest to pozytywne przede wszystkim dla dzieci.
5: Panie wójcie, a co jeśli chodzi o drugą stronę gminy Darłowo? Pytam o chociażby miejscowość Kopań. Czy tam też planujecie jakieś aktywności w wakacje?
23: Miejscowość Kopań jest bardzo malutką miejscowością, ale tutaj miejscowość Widzicie wyróżnia się na mapie bardzo spokojną, rodzinną atmosferą. Dlatego tam troszeczkę inaczej wyglądają w sezonie letnim imprezy. Głównie są organizowane przez Radę Sołecką. Jest to szereg pikników. Także odbędzie się w Widziu koncert operetkowy 21 sierpnia. Będzie troszeczkę też doznań takich czysto artystycznych.
5: I ostatnie pytanie, panie wójcie. Rozmawiał pan z przedsiębiorcami, tymi, którzy oferują miejsca hotelowe z restauratorami. Jakiego sezonu się spodziewają w tym roku? No, jak powiedział pan na samym początku, majówka była udana. To dobrze prognozuje na cały sezon wakacyjny?
23: Dobrze prognozuje. No nie ukrywamy, częściowo ten ruch międzynarodowy jest przekierowany myślę, że zostaną turyści z ostrożności w kraju. Moim zdaniem dużo zależy w naszej turystyce od pogody. Trzymam kciuki, żeby ta pogoda była. To jak majówka. Pogoda była udana, więc i turyści byli. Mam nadzieję, że tak będziemy mieli piękne lato słoneczne, które pozwoli nam tutaj zaspokoić turystów. Jednocześnie nasi przedsiębiorcy też będą zadowoleni z sezonu letniego. Trzymam kciuki za to.
1: Dokładny harmonogram letnich wydarzeń w gminie wiejskiej Darłowo na stronie internetowej urzędu w zakładce kalendarz wydarzeń. A z wójtem Radosławem Błażewskim rozmawiał Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
1: Dwoje strażaków, jeden ekstremalny tor przeszkód i adrenalina, którą czuć było przez szklany ekran. Nasi goście zmierzyli się z międzynarodową konkurencją w jednym z najpopularniejszych programów sportowo-rozrywkowych. O kulisach wielkiej telewizji sportowej pasji z naszymi gośćmi rozmawiała Oliwia Kisielewska.
6: Nazywam się Jakub Borys, mieszkam w Koszalinie, jestem strażakiem Państwowej Straży Pożarnej i trenerem kalistyniki.
7: Nazywam się Patrycja Wapirecka, jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, na co dzień pracuję w sklepie sportowym jako doradca i cały czas rozwijam się.
1: Wystąpiliście w popularnym programie sportowo-rozrywkowym emitowanym w jednej z czołowych stacji telewizyjnych. Opowiedzcie nam, co to był za program, na czym polegał.
7: Program polegał na rywalizacji z innymi uczestnikami na jednym torze, podczas gdy rywalizowaliśmy sobie ze sobą w jednym czasie.
1: Co was skłoniło, żeby wziąć udział w takim programie? Czy właśnie to, że macie zamiłowanie ogólnie do sportów, skłoniło was właśnie, żeby w nim wystąpić? Czy może coś, jakieś inne pobudki?
6: Ja po prostu zobaczyłem to parę razy w telewizji i postanowiłem spróbować, ponieważ mój sport, czyli kalistenika, bardzo podobnie wygląda jak to, co trzeba było tam wykonywać.
1: A jak u ciebie to wyglądało?
7: U mnie podobnie, gdzieś to było jedno z moich marzeń, żeby tam pójść, ze względu na to, że od dziecka oglądałam ten program i po prostu zrealizowałam to marzenie.
1: No i jakie to jest uczucie od dziecka oglądać taki program, a później zobaczyć się samej w telewizji?
7: Bardzo fajne, jest dużo emocji, przede wszystkim adrenalina i to, że każdy tam kibicuje, nie, ze względu na to, jak sobie poradzisz, tylko po prostu idziesz tam.
1: Jak wyglądał przebieg waszych zmagań w tym programie? Opowiedzcie nam od początku do końca, każdy z was po kolei, swoją perspektywę od wejścia do studia, jak to wyglądało i jak później też na tym torze wszystko przebiegało. Opowiedzcie dokładnie naszym słuchaczom, żeby mogli się poczuć tak, jak oni by tam byli.
7: To najpierw było wejście, takie przywitanie ze wszystkimi w szatni. Następnie przyszliśmy do studia tam nagraniowego i było to duże wydarzenie przede wszystkim.
1: Czyli na początku byłaś w szatni, właśnie przygotowywałaś się tam, a później jakieś nagrania, setki, czy już po prostu na tor wystartowałaś?
7: Były jeszcze oczywiście zdjęcia, wywiady i przygotowanie na tor.
1: Jak to u ciebie wyglądało?
6: No bardzo dużo osób w jednym miejscu. Tak jak tutaj Patrycja powiedziała, wszyscy byliśmy najpierw w szatni, przebraliśmy się, zdjęcia początkowe na ściance. Później byliśmy podzieleni na odcinki, w których będziemy występować, więc po kolei byliśmy zabierani na poszczególne etapy tych nagrań. Cały dzień w sumie pierwszy tam spędziliśmy, aż do 22. Mieliśmy próbne przejście toru o 22, więc trochę się wymęczyliśmy tam. No i na następny dzień już przychodziliśmy na faktyczne nagrania i tam też cały dzień praktycznie spędziliśmy, no bo to w telewizji się to bardzo szybko dzieje, a tam to zajmuje o wiele, wiele więcej czasu.
1: Tutaj wspomniałeś o próbnym przejściu toru. Czy przechodziliście go samodzielnie, czy też już z osobą, z którą musieliście się zmierzyć podczas programu?
6: Nie, to była inna osoba. Byliśmy, jak dobrze pamiętam, brani po prostu alfabetycznie po kolei z listy. Jeden z drugim biegliśmy i to miało być takie próbne przejście, żeby się przyzwyczaić, zobaczyć, czy damy radę w ogóle to przejść w jutrzejszym dniu.
1: Tutaj też warto zaznaczyć, że jest to program tak naprawdę międzynarodowy, bo występowaliście z ludźmi z różnych stron świata. Każdy z was zmierzył się z kimś, kto nie był z Polski. I też chciałam właśnie was o to zapytać, jakie to są emocje, rywalizować z kimś, z kim niekoniecznie nawet możecie się dogadać pod względem językowym.
7: Przede wszystkim jest to duża adrenalina. Gdzieś tam ja z moją przeciwniczką się dogadałyśmy, podziękowałyśmy sobie i pogratowaliśmy, życzyliśmy powodzenia przed wyjściem na tor i no oczywiście ona sobie poradziła lepiej, wiadomo, a ja pierwszy raz miałam tą styczność i jak wyszło, ale wrócę na tor jeszcze.
1: No ale tutaj chyba też trzeba zaznaczyć, jak młodą osobą jesteś.
7: Tak, ciągle realizuję swoje marzenia, z każdym rokiem coraz więcej sobie nakładam i gdzieś te cele sobie przekładam na to i zdobywam je.
1: To jeszcze raz przejdźmy do tego przebiegu. Chodzi mi już o sam tor, jak to wyglądało, żebyście opowiedzieli ze swojej perspektywy właśnie ten cały przebieg toru. Od wejścia do końca, jakie konkurencje na ciebie czekały,
8: przez co musiałaś przejść?
9: Musiałam przejść na początku przez takie do skakania przejście, następnie wskoczyć na linię i przez nad wodą ją oczywiście przejść. Następnie miałam rowerki, czyli takie koła, które trzeba było przejść nad wodą kilkanaście metrów i niestety sobie tam później już nie poradziłam, bo za długo trzeba było się rozwijać i nie miałam tego zasięgu ręki.
10: A u ciebie jak to wyglądało?
6: Pierwsza przeszkoda to była bardzo, bardzo szybka, bo tylko biegniesz po stopniach jeden coraz wyżej właśnie na linę nad wodą. Te rowerki, trzeba było mieć trochę techniki, bo trzeba było tam bokiem się bujać. Nie można było w przód i w tył normalnie, tylko na boki, ale jakoś tam dałem radę, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Następnie były schodki, to czysto siłowe, więc dla mnie to nie zrobiło większego problemu. Następnie najgorsza przeszkoda, pajączek nad wodą, czyli bujające się takie kafelki, na których się wywróciłem, ale uratowałem tę sytuację, łapiąc się lin, więc przyszedłem na przedostanią przeszkodę. To były nad wodą takie kołeczki, góra, dół, góra, dół. Tam bardzo dużo siły mi uciekło. No i ostatnia przeszkoda, ściana. Udało się złapać jedną ręką, na szczęście, i wcisnąć ten przycisk.
10: No i to jest właśnie najważniejsze. Powiedzcie nam w takim razie, na jakim etapie zakończyła się wasza przygoda, bądź na jakim etapie będzie kontynuowana?
9: Moja przygoda dopiero się z tym zaczyna, bo

0: Strony było ciężej. Chodzi mi o to, że to jest duża presja. To są jednak kamery. Pierwszy raz takie doświadczenie. Tyle osób w jednym miejscu i to nie tylko z Polski, z wielu zakątków świata. Co was bardziej przeraziło? Czy właśnie ten fizyczny aspekt, czy psychiczny?
1: Mnie bardziej nie przeraziło, a po prostu moje zasięgi przez to, że jestem niską osobą, to mi jakby trochę przeszkodziło.
0: A u ciebie?
2: U mnie to technika zawiodła. Po prostu jedna przeszkoda była taka, której nie potrafiłem wykonać, bo nie robię na co dzień, trzeba było przerzucić drążek coraz wyżej na wyższe szczeble. Myślałem, że to jest łatwe, no bo na co dzień mam drążek, tak powiem, w rękach, kręcę się na nim i robię różne figury w kalistenice, więc myślałem, że to będzie bardzo łatwe, ale no pokonał mnie.
0: Przed samym startem na pewno towarzyszą największe emocje i właśnie też chciałam was zapytać, jak wy się czuliście przed tym samym startem, jak wybiło to, że ruszacie.
1: Ogólnie była taka adrenalina i dość dużo emocji, gdzie wiadomo, trzeba było to uspokoić, zachować zimną krew i iść do przodu.
0: Jak się właśnie zachowuje zimną krew w takich momentach?
1: Tak jak w straży, po prostu idziesz naprzód, nie patrzysz na ludzi właśnie, tylko skupiasz się na torze.
0: Czyli masz cel do zrealizowania i nic więcej ci w głowie nie będzie, tylko ten cel.
1: Dokładnie.
0: Czy mieliście jakieś takie momenty zwątpienia? Chodzi mi nawet przed samym programem, w trakcie programu. I jak to wyglądało?
1: Jak wyszliśmy już tam na arenę, to analizując tor, sobie zdawałam z tego sprawę, że może mi coś nie pójść, ale też patrzyłam na to, że większość była toru pode mnie.
0: A u ciebie?
2: Ja jak szedłem na drugi tor po przejściu pierwszego etapu, byłem świadom, że tego drążka nie potrafię, ponieważ na strefie rozgrzewkowej był taki drążek, żeby sobie poćwiczyć. Ja go spróbowałem zrobić, tam przerzucić 4-5 razy, bo tyle miałem tylko czasu i raz mi się udało to zrobić o jeden szczebel, a tam trzeba było o 3 przerzucić do góry, więc szedłem już na ten tor i mówię do Patrycji i do mojego przyjaciela Kamila, że ja na tym drążku odpadam. On mówi: stary, no nie mów tak, dasz radę, przecież to robisz. Mówię: nie masz szans. I już taki szedłem niby zmarnowany, ale no miałem jakąś tam 1% nadziei, że może się uda to zrobić. No ale niestety.
0: I to jest przykład złej manifestacji. Trzeba było powiedzieć: uda mi się.
2: No, dokładnie.
0: Czy udało wam się nawiązać może jakieś nowe znajomości? Jak w ogóle wygląda atmosfera za kulisami?
1: Atmosfera jest rodzinna przede wszystkim. Każdy się z sobą dogaduje i kontakty mam z dziewczynami właśnie, bo najczęściej w szatni byliśmy, spędzałyśmy czy na szatni właśnie, czy na arenie, spędzałyśmy razem ten czas i mam dalej z nimi kontakt.
0: Czyli jest to miejsce, gdzie jak najbardziej można właśnie znaleźć nowych przyjaciół.
1: Tak jest.
0: A jak u ciebie to wyglądało? Poznałeś kogoś nowego?
2: Poznałem tam wiele osób. Osób też, które znam z telewizji i chciałem się z nimi zawsze zobaczyć je na żywo, zbić piątkę. Więc no, dużo osób poznałem. Sami fajni ludzie, bardzo zabawni. Tak samo cała tam ta strona techniczna. Też bardzo mili ludzie. Nie było tam żadnego stresu. Wszystko na spokojnie robili, nie popędzali nas, więc na pewno dlatego jeszcze tam wrócę.
0: A czy było coś takiego, co was zaskoczyło w programie? Coś, czego się nie spodziewaliście?
1: Przede wszystkim właśnie to, że była tam pomoc ze strony producentów i tak dalej. Wszyscy byli dla siebie mili i oczywiście pomagali nam, jak czego się mogliśmy.
0: Czyli spodziewałaś się bardziej, że niekoniecznie aż tyle tej pomocy dostaniesz?
1: Dokładnie.
0: A u ciebie, czy coś było, co cię zaskoczyło, oprócz tych drążków okropnych?
2: Tak szczerze, to nie. Właśnie z tymi producentami i to, co powiedziała Patrycja, bo już raz byłem z naszą ekipą z kalisteniki w programie telewizyjnym i tam było totalnie na odwrót. Pośpieszanie, jakieś... No, było niefajnie, można powiedzieć. A tutaj była naprawdę rodzinna atmosfera.
0: Pracujesz w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak to wpłynęło na ten program? Bo na pewno masz ogromne umiejętności dzięki temu i też tutaj pod względem i takim fizycznym i psychicznym właśnie myślę, że ta praca przygotowuje do takich programów i do wielu innych wydarzeń w życiu. Ale jak to z twojej perspektywy wygląda? Co najbardziej ci ta Ochotnicza Straż Pożarna dała?
1: Ochotnicza Straż Pożarna dała mi przede wszystkim to, że mam dyscyplinę do tego i właśnie realizuję swoje cele konsekwentnie, pomimo tego, że jestem kobietą i gdzieś dążę do tego, żeby pracować w Państwowej Straży Pożarnej, nie poddaję się i będę realizowała swoje cele.
0: Też obydwoje jesteście związani z kalisteniką. Może tutaj ciebie właśnie zapytam też, jak duży wpływ ćwiczenie kalisteniki miało na ten program?
2: Bardzo duży, no bo kalistenika to bardzo buduje twoją wytrzymałość ciała, kontrolę nad swoim ciałem, więc to naprawdę bardzo dużo na pewno pomogło. Też kalistenika dzieli się na statyczną i dynamiczną. Ja pochodzę z tej statycznej i dynamicznej po trochu, więc no bardziej ta dynamiczna część mi pomogła, bo tam no nie ukrywamy, na tym torze no, biegniesz i trzeba mieć kontrolę nad swoim ciałem, w bujaniu się i tak dalej. I

0: kalistenika to daje.
1: Abyś nam mógł jeszcze troszeczkę rozwinąć temat tej kalisteniki, bardziej rozwinąć tą statyczną i dynamiczną właśnie.
0: Statyczna część to są pozycje, które robimy w bezruchu. Trzeba je przytrzymać parę sekund, żeby się zaliczyły, jak jesteśmy na zawodach. I to są elementy głową do ziemi lub plecami do ziemi. A dynamiczna część to jest bujanie się na drążku z obrotami wokół drążka 360, 540, różne przeloty nad drążkiem, jak na przykład można zobaczyć w telewizji gimnastyków, co na drążkach też tak się bujają.
1: Tutaj nasi słuchacze niestety Patrycji nie widzą, ale to jest naprawdę drobniutka, szczuplutka dziewczyna. Powiedz mi w takim razie, no jak ty radzisz sobie z tą kalisteniką?
2: Ja zaczęłam ją trenować 5 miesięcy temu właśnie z Kamilem i bardzo dobrze sobie teraz coraz większy progres robię i zaczynam brać udział w zawodach.
1: Ale czy właśnie ta masa twojego ciała, to jak wyglądasz, nie przeszkadza? To, że jesteś naprawdę takim drobniutkim człowiekiem?
2: Właśnie to jest na plus. Przez to, że jestem niska i gdzieś tam siłę cały czas buduję, mam bardzo dobrze zbudowaną masę mięśniową i same plusy to są tego.
1: No i też rozumiem, że polecacie właśnie innym jak najbardziej zacząć kalistenikę. Ty też tutaj wspomniałaś, że chciałabyś, żeby to w koszalinie stało się czymś takim na porządku dziennym, tak jak, nie wiem, jest koszykówka, siatkówka, boks i tak dalej. No są to popularne, myślę, rzeczy w koszalinie, jest do tego dostęp, no do kalisteniki nie ma takiego dostępu, więc jaką ty masz wizję, żeby ten dostęp był?
2: To bardziej tutaj chłopaki będą planować, ja mam konkretnie sprecyzowane na różnych dziedzinach sportu, które są właśnie nierozwinięte w koszalinie i będę je realizowała. To będzie coś typu miejsce, gdzie będzie wszystko związane ze sportem, będą organizowane tam imprezy, będą miejsca do trenowania. Więcej nie mogę zrobić, bo żeby się udało.
1: Ale rozumiem, że słuchacze Radia SK się jako pierwsi dowiedzą.
2: Oczywiście.
1: W takim razie u ciebie jak to wygląda? Też byś chciał, żeby ta kalistenika się jeszcze bardziej rozwinęła w naszym mieście?
0: Tak, dokładnie. Cały czas z naszą ekipą dążymy do tego, żeby ona się rozwijała. Już były pierwsze zawody w styczniu, teraz będą drugie. W lipcu może się uda je nazwać Mistrzostwami Polski, tak definitywnie, żeby były tylko jedne w Polsce. Więc no, tu w Koszalinie już prężnie działamy od ponad roku i będziemy to rozwijać. Chcemy, żeby powstał plac pod mostem Monte Cassino. Tam jest takie fajne miejsce i będzie to tak jak w Warszawie, jest też plac do street workoutu i kalisteniki pod mostem.
3: Jak słyszeliście, dla nich udział w programie był dopiero początkiem. Teraz przed Jakubem i Patrycją ambitny plan stworzenia nowego sportowego punktu na mapie Koszalina.
4: SK Koszalin News.
3: Koszalińskie organizacje pozarządowe otrzymały dotacje z trzech rozstrzygniętych, otwartych konkursów. Pierwszy dotyczył zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Drugi zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji wolontariatu. Trzeci zaś konkurs dotyczył działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. O szczegółach wicemarszałek województwa Jakub Kowalik.
5: Rok 2026 jest rokiem szczególnym z racji tego, że w grudniu 2025 roku radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podjęli uchwałę, że rok 2026 jest rokiem wolontariatu. Zarząd województwa, także samorząd województwa zachodniopomorskiego od lat wspiera organizacje NGO-sy, które działają na terenie Pomorza Zachodniego. Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy zarejestrowanych ponad 6 tysięcy aktywnie działających stowarzyszeń, a także fundacji. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla właśnie stowarzyszeń jest rokrocznie coraz większe. Te konkursy, które my prowadzimy, to nie jest jedyne wsparcie, które udzielamy NGO-som, bo dużym programem jest oczywiście program społecznik, który jest realizowany w naszym województwie od 2017 roku i przez te wszystkie lata wsparliśmy ponad 6112 inicjatyw. Inicjatyw, które są organizowane właśnie przez stowarzyszenia, a także grupy nieformalne i łącznie na to wsparcie wydaliśmy blisko 30 milionów złotych i uważam, że to są jedne z najlepiej zainwestowanych pieniędzy, ponieważ one ściśle trafiają do organizacji, które znają potrzeby lokalnej społeczności. Podpisujemy umowę wsparcia na łączną kwotę 400 tysięcy złotych.
6: Łukasz Cieśliński, wiceprezes, pracownia pozarządowa. My od lat realizujemy faktycznie dwie inicjatywy, które mają na celu wzmacniać organizacje pozarządowe w naszym województwie, ale też aktywnych mieszkańców i mieszkanki. Centrum Organizacji Pozarządowych Dąbrek to są aktywni obywatele, którzy tworzą nowe stowarzyszenia i fundacje w naszym województwie, a Centrum Wolontariatu to począwszy od młodzieży, a skończywszy na osobach 60+, seniorzy, którzy aktywnie włączają się i my aktywnie włączamy te osoby w działalność pozarządową, w działalność obywatelską. Dwa duże wydarzenia, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Pozarządowych, 150 osób co roku zbieramy społeczników i społeczniczki w naszym województwie i kolejna, dziewiąta już edycja Zachodniopomorskiego Lidera NGO. To jest taki duży konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową. Te rzeczy będą mogły się odbywać dzięki środkom z Pomorza Zachodniego.
7: Dorota Hałat i Paulina Zielińska. Jestem prezeską, koleżanka jest sekretarzem stowarzyszenia. Stowarzyszenie ERA Kobiet realizuje projekt Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet od 6 lat. Wcześniej realizowaliśmy te projekty z innych funduszy. Natomiast od tego czasu ten projekt ewoluuje. W ciągu tych 5 lat obsłużyłyśmy ponad 600 osób, bo w tym są mężczyźni, w zakresie poradnictwa, bezpłatnego poradnictwa. To poradnictwo się rozszerza. Jest ono prawne, obywatelskie, psychologiczne i mentorskie. Jak również tworzymy klub rodzica dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami. Natomiast w projekcie Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet wprowadzamy każdego roku jakieś zmiany. Na pewno głównym działaniem jest nieodpłatne poradnictwo w zakresie jak wyżej. Oczywiście, jeżeli są inne potrzeby kobiet, głównie kobiet doświadczających przemocy. Te działania polegają na tym, że w każdym powiecie z tych, którymi współpracujemy, jest jedna osoba, która jest pierwszym kontaktem i później dalej to już idzie. Obejmujemy wsparciem kobiety liderki, które szkolimy w zakresie liderstwa i wzmacniania ich działań. I tutaj mamy 5 warsztatów, jak również streamingi, w których zapraszamy gościnie z całej Polski i można również współuczestniczyć w tych działaniach.
8: Daria Antoszko, prezeska Stowarzyszenia Majsternia. Jest mi niezmiernie miło, że możemy podpisać tę umowę, ponieważ to już 6 raz w Koszalinie organizujemy koncert z okazji Święta Niepodległości Ukrainy. Już jak łatwo policzyć, będzie miał 4 rok wymiar niestety, podczas gdy odbywa się w Ukrainie wojna i to jest niezmiernie dla nas ważne, że ten koncert możemy przedłużyć jako z jednej strony mieszkańcy mniejszości ukraińskiej, z drugiej strony włączając, angażując tutaj w ramach wolontariatu przybyłych do Koszalina uchodźców, a trzeci jeszcze bardzo ważny aspekt, że ma ten koncert charakter charytatywny. W zeszłym roku udało nam się zebrać ponad 30 tysięcy złotych i przekazaliśmy zakupiony sprzęt do rehabilitacji żołnierzy, którzy mają amputowane kończyny, do miasta partnerskiego Koszalina, czyli do Iwano-Frankiwska.
9: Podpisujemy dzisiaj umowę na 3 projekty, które realizujemy jako Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Koszalinie. Pierwszy to jest 21 spotkania kultur, które odbędą się już dzisiaj, mogę zaprosić, 29 sierpnia na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Drugim z kolei projektem jest przegląd kina ukraińskiego, który odbywa się w 6-7 miejscowościach Pomorza Środkowego. Trzeci z kolei projekt to jest paczka dla dzieci, Święty Mikołaj, gdzie w punktach nauczania języka ukraińskiego przygotowujemy projekt związany z integracją dzieci Polaków narodowości ukraińskiej, ale również dzieci, które przebywają w czasie wojny tutaj właśnie w naszym regionie.
3: Koszaliński Oddział Związku Ukraińców otrzymał dofinansowanie w wysokości 90 tysięcy, Stowarzyszenie Majsternia 30 tysięcy, Pracownia Pozarządowa 180 tysięcy, Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ERA Kobiet 80 tysięcy, natomiast ERA Dialogu 20 tysięcy złotych.
4: SK Koszalin.
3: Wspomagane społeczności mieszkaniowe to domy, w których będą mogły żyć osoby z niepełnosprawnościami wymagające wysokiego poziomu wsparcia. W Koszalinie ruszyła już budowa pierwszych 12 takich mieszkań przy ulicy Połczyńskiej. Działkę pod realizację projektu przekazało miasto, a pieniądze zapewnił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O tym projekcie mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
10: O potrzebie czy konieczności budowy takich mieszkań rozmawialiśmy przynajmniej od lat. Cieszę się, że to się udało. Miasto przekazało odpowiednią działkę pod budowę tych właśnie mieszkań i wtedy rozpoczął się proces pozyskiwania środków. Jestem ogromnie szczęśliwy, że ten proces zakończył się pozytywnie. Te 7,5 miliona z PFRON-u zostało pozyskane przez PSONI i tym samym pierwszych 12 mieszkań zostanie zrealizowanych. Ta działka została przekazana pod budowę tych mieszkań na 20 lat, ale umówiliśmy się wówczas w taki sposób, że jeśli te pieniądze zostaną pozyskane przez PSONI, no to przekażemy tą działkę na własność. I to jest pierwszy etap. Drugi etap, mam nadzieję, że też już wkrótce i te kolejne mieszkania też będą budowane. Działka znajduje się przy ulicy Połczyńskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu szkół nr 12. To jest działka, która była wcześniej w trwałym zarządzie właśnie tej szkoły. Ona jest tak dość mocno zakrzaczona, że tak można powiedzieć. No ale teraz będą tam te mieszkania właśnie wspomagane.
11: Bartosz Baszczyński, dyrektor oddziału zachodniopomorskiego PFRON. Myślę, że to jest potężne wsparcie, bo to są trzy umowy po 7,5 miliona złotych na wspomagane społeczności mieszkaniowe, co daje tak naprawdę pewnego rodzaju wiatr w żagle tutaj społeczności na miejscu, która potrzebuje tego typu wsparcia. To jest program dedykowany dla osób z niepełnosprawnością o stopniu znacznym, trzeba to zauważyć. To nie tylko realizacja, to nie tylko jakby budowa, ale również usługi, które później będą realizowane tutaj w ramach tego programu. I myślę, że to jest tak naprawdę start, no bo mamy podpisaną umowę, jest realizacja, tutaj jest kosztorys, tu jest harmonogram, więc te prace będą trwały. No i teraz już operator później będzie, że tak powiem, też prowadził rekrutację, bo tam jest taka punktacja po to, żeby też zakwalifikować osoby, które są z największymi potrzebami właśnie do wspomaganych społeczności mieszkaniowych. To dla osób, które są z dużą niepełnosprawnością, mogą być to kwestie związane z rehabilitacją, usługi, które będą związane jakby z obsługą też, no bo tutaj mówimy o tym, że mamy osoby, które potrzebują, może być tak, że całodobowego wsparcia.
3: Izabela Stec, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Koszalinie. Od wielu, wielu lat staraliśmy się o możliwość zbudowania takich mieszkań i nie byłoby to możliwe, gdyby nie przychylność miasta, Urzędu Miasta, która przekazała nam grunty, na których możemy te inwestycje poczynić. Będzie to 12 mieszkań na trzech kondygnacjach, czyli po 4 mieszkania na każdej z kondygnacji. Będzie winda, która umożliwi przemieszczanie się. Każde mieszkanie będzie pokojem gościnnym, aneksem kuchennym i toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każda z tych osób będzie na takiej przestrzeni pojedynczo, osobiście. Natomiast będą też części wspólne, w których będzie można się socjalizować z innymi mieszkańcami. Będą mogli tam robić wspólne spotkania, integrować się. Taki jest projekt i myślimy, że to się spełni. Bardzo zależy nam, żeby to nie było instytucjonalne, żeby to było po prostu zwykłe mieszkanie, w którym ja decyduję o tym, co mam ochotę robić, gdzie mam w danym momencie chęć być, czy chcę włączyć się w działania z innymi mieszkańcami, czy po prostu zamknąć się w swojej przestrzeni i tam żyć po swojemu. Dzięki temu, że mamy mieszkania wspomagane i treningowe, już przygotowujemy naszych uczestników do takiego samodzielnego istnienia w przestrzeni publicznej, ale też samemu ze sobą. To jest niezbędne, by móc znaleźć się w takiej, myślę, że jak rozpoczniemy i to się sprawdzi i będziemy mogli opiniować i mówić już o tym, jak to postrzegamy, jak to widzimy, czy to zafunkcjonowało i jak to funkcjonuje, wtedy myślę, że te potrzeby dopiero nam się urealnią. Szacowany czas budowy to 15 miesięcy. W pierwszym etapie powstanie 12 mieszkań o minimalnej powierzchni 25 metrów kwadratowych, składających się z łazienki, pokoju i aneksu kuchennego. Mieszkania powstaną w Koszalinie przy ulicy Połczyńskiej. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin.
3: Politechnika Koszalińska planuje uruchomić 4 nowe kierunki studiów. Na pewno od nowego roku akademickiego będzie można podjąć naukę na kierunku inżynieria dronów i systemów autonomicznych. Uczelnia złożyła również wniosek do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o możliwość otwarcia takich kierunków jak psychologia, architektura i wzornictwa, a także ekonomia menedżerska.
12: Krzysztof Wasilewski, prorektor do spraw kształcenia Politechnika Koszalińska.
13: Politechnika Koszalińska chciałaby od nowego roku akademickiego uruchomić nowe kierunki studiów. Panie rektorze, jakie to będą kierunki, na jakich wydziałach? No i czy to już jest pewne?
12: Rzeczywiście podjęliśmy decyzję o utworzeniu 4 nowych kierunków, w tym psychologia jako kierunek jednolity magisterski 5-letni. Jest to kierunek przygotowany przez Wydział Humanistyczny i zgłoszony do decyzji ministra. To odbywa się w takiej formie, że my przygotowujemy wniosek, wysyłamy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i czekamy na decyzję pana ministra, czy akceptuje, czy chciałby jakieś poprawki w tym programie. My oczywiście przygotowaliśmy ten wniosek we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, między innymi ze szpitalem Madison, z psychologami tutaj z regionu, więc liczymy na to, że ten wniosek uzyska aprobatę. Pan minister ma 6 miesięcy na podjęcie decyzji, więc pewnie gdzieś na przełomie czerwca, lipca będziemy wiedzieć, czy uzyskaliśmy zgodę i czy możemy rozpocząć rekrutację. Podobna ścieżka wygląda w przypadku architektury i wzornictwa. Są to studia licencjackie o profilu praktycznym, przygotowane przez Wydział Architektury i Wzornictwa oraz Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji. Te dwa wydziały wspólnie zaprojektowały ten program, stworzyły specjalności odpowiednie i również ten wniosek został wysłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i oczekujemy na decyzję. Kolejny wniosek o uruchomienie programu studiów dotyczy ekonomii menedżerskiej. Jest to kierunek, który chcemy otworzyć w naszej filii w Szczecinku. Tam już co prawda mamy jeden kierunek, czyli inżynieria przemysłu drzewnego, ale po rozmowach z władzami Szczecinka, też powiatu szczecineckiego, a też z firmami, które tam funkcjonują, uznaliśmy, że taki kierunek miękki, nazwijmy to, czyli ekonomia menedżerska, będzie cieszył się popularnością i też będzie potrzebny w regionie. Więc tutaj ten kierunek będzie miał 3 specjalności: ekonomika przedsiębiorstwa, finanse samorządu terytorialnego oraz zarządzanie biznesowe. I również zgłosiliśmy go do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i czekamy na decyzję. Natomiast 4. kierunek, inżynieria dronów i systemów autonomicznych, on został jedynie zgłoszony do ministerstwa z tego powodu, że akurat w dyscyplinie, w której jest on zgłoszony, mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, więc ta procedura jest skrócona. Jest to kierunek przygotowany przez Wydział Elektroniki i Informatyki, no, związany z dronami. Wszyscy widzimy sytuację na świecie, obserwujemy wykorzystanie dronów nie tylko na wojnie, ale też w obszarze usług cywilnych i dlatego ten kierunek stworzyliśmy, bo wiemy, że jest zapotrzebowanie zarówno na osoby, które by obsługiwały drony, ale też które będą w stanie te drony zaprojektować, zaprogramować systemy autonomiczne, czy być specjalistami do spraw automatyki i robotyki mobilnej. Na pewno na ten kierunek będziemy rekrutować od nowego roku akademickiego. Są to studia inżynierskie, 7-semestralne, o profilu ogólnoakademickim, więc już mogę zaprosić wszystkich chętnych na ten kierunek. Na 3 pozostałe prosimy o śledzenie naszych mediów społecznościowych, bo będziemy informować na bieżąco, na jakim etapie one się znajdują.
13: Od czego zależy ta decyzja ministerstwa? Czy tutaj uczelnia ma taką pewność, takie duże nadzieje, że to się uda? Niech pan nam to troszkę tak wyjaśni.
12: Przygotowując te kierunki, zawsze bierzemy pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowanie regionu na absolwentów tych kierunków i tutaj zarówno w przypadku ekonomii menedżerskiej, psychologii, jak i architektury odbyliśmy serię rozmów i z władzami regionu, i z przedsiębiorcami, ale też z młodzieżą. Pytaliśmy się ich, jakie kierunki chcieliby studiować. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o tych 4. Minister podejmuje decyzję na podstawie spełnienia różnych wymogów. My jesteśmy przekonani, że te wymogi spełniamy, zarówno jeśli chodzi o kadrę, o wyposażenie laboratoryjne, czy właśnie o współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, bo te 3 kierunki, które zgłosiliśmy, one będą miały też duży nacisk położony na praktyki dla studentów, żeby zarówno w psychologii, jak i architekturze, żeby studenci mogli odbyć praktyki u odpowiednich przedsiębiorców, w odpowiednich instytucjach i tam już nabyć wiedzę praktyczną. Także minister sprawdza, czy programy spełniają wymogi związane z polską ramą kwalifikacji, czyli czy gwarantują jakość kształcenia. Nie jest łatwo uzyskać zgodę ministra. My wiemy, że spełniliśmy wszystkie wymogi, ale oczywiście tutaj minister musi wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które w naszym regionie się znajdują. W przypadku takich kierunków jak psychologia chociażby, tutaj są to kierunki, które są pod szczególnym nadzorem ministerstwa, można tak powiedzieć, w związku z tym, że wiele uczelni prywatnych prowadziło te kierunki nie do końca zgodnie z wymogami, z jakością kształcenia, więc tutaj ministerstwo mocno się angażuje w to, żeby jeżeli wydaje zgodę na utworzenie kierunku psychologia, to żeby on gwarantował wysoką jakość kształcenia. My jesteśmy przekonani, że nasz program gwarantuje taką jakość. jakość. Natomiast też wiemy, że jeżeli będą jakieś poprawki, to jesteśmy w stanie te poprawki szybko nanieść i ponownie aplikować o uruchomienie tego kierunku. Natomiast liczę na to, że wszystkie te trzy zgłoszenia będą przyjęte pozytywnie przez ministerstwo i właśnie na przełomie czerwca, lipca uzyskamy odpowiedź co do tego, czy możemy na nie rekrutować przyszłych studentów.
13: Czy nowe kierunki wiążą się z tym, że jakieś kierunki obecnie funkcjonujące, działające w Politechnice Koszalińskiej zostaną zamknięte, zlikwidowane, bo na przykład nie ma chętnych studentów na taki kierunek albo nie ma zapotrzebowania już na rynku pracy?
12: Jeżeli widzimy, że nie ma chętnych studentów na dany kierunek, czy sami przedsiębiorcy mówią nam, że nie potrzebują już absolwentów z danego kierunku, to po prostu na dany kierunek nie rekrutujemy. Były już takie kierunki, które uruchamialiśmy. Okazywało się, że po początkowym zainteresowaniu później jest małe zainteresowanie ze strony młodzieży czy kandydatów, więc na te kierunki nie rekrutowaliśmy. W przypadku kierunków, które teraz chcemy uruchomić, tych czterech, one odbiegają od dotychczasowych kierunków, które oferowaliśmy, więc tutaj nie zamykamy innych, żeby te cztery nowe otworzyć, bo właśnie psychologia, architektura czy inżynieria dronów są kierunkami nowatorskimi. Myślę, że też po części pionierskimi, zwłaszcza tutaj w regionie, więc liczymy, że uda nam się pozyskać zupełnie nowych kandydatów, którzy nie rozpatrywali Politechniki Koszalińskiej jako uczelni, w której chcieliby studiować, bo właśnie tych kierunków nie było. Natomiast w przypadku ekonomii menedżerskiej w filii w Szczecinku wiemy, że jest to zapotrzebowanie. Tam zresztą prowadzimy tylko kierunek inżynierski właśnie związany z przemysłem drzewnym, więc nie stanowi to żadnej konkurencji dla tych, którzy chcieliby studiować kierunek inżynierski. To jest dla tych osób ze Szczecinka i tamtejszych okolic, którzy chcieliby pozyskać wiedzę akademicką, ale właśnie nie widzą siebie jako inżynierów, bardziej się interesują właśnie ekonomią, kierunkami społecznymi, no i to jest kierunek właśnie dla nich.
13: A tak wybiegając w przyszłość, załóżmy, że udaje się wszystkie cztery kierunki otworzyć z nowym rokiem akademickim, czy tutaj będzie też warunkowała liczba chętnych studentów, że ten kierunek zostanie uruchomiony? Musi być jakaś taka minimalna grupa?
12: Posiadamy wewnętrzne regulacje dotyczące liczby studentów, zapisanych kandydatów, od których otwieramy kierunek. To jest niezmiennie 15 osób. W pewnych przypadkach może to być mniej, zwłaszcza właśnie w tych kierunkach, które uruchamiamy, aby dać im szansę rozwoju. No też zdaję sobie sprawę, że informacja o uruchomieniu kierunku na przełomie czerwca-lipca może być dla niektórych późna i na przykład mogli wybrać inne uczelnie w kraju. Dlatego tutaj będziemy decydować na bieżąco o liczbie kandydatów, pod którą uruchomimy kierunek. Na pewno wszystkie osoby, które zostaną przyjęte, będą miały zapewnione miejsca na praktyki w odpowiednich instytucjach, bo to jest też wymóg uruchomienia danego programu studiów. No i liczę na to, że te kierunki zgodnie z oczekiwaniami też rynku tutaj regionalnego, oczekiwaniami instytucji samorządowych i też przedsiębiorstw, no, będą cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony kandydatów.
13: Czyli czekamy na dobre informacje z ministerstwa na przełomie czerwca-lipca. Rekrutacja na studia na Politechnice Koszalińskiej, tak oficjalnie to kiedy się rozpocznie?
12: Oficjalnie rozpocznie się z początkiem czerwca, natomiast oczywiście największe zainteresowanie rekrutacją odbywa się w lipcu, kiedy znane są już wyniki matur, ale oczywiście my jesteśmy otwarci na kandydatów i kandydatki, którzy uzyskali czy zdali maturę nie tylko w tym roku, ale we wcześniejszych latach, chcą uzupełnić swoją wiedzę, czy chcą właśnie rozpocząć swoją przygodę na studiach już po kilku latach na przykład obecności na rynku pracy, więc jesteśmy otwarci na wszystkich zainteresowanych. Też plan zajęć ustalamy tak, żeby osoby, które już pracują, mogły się odnaleźć też na studiowaniu niekoniecznie niestacjonarnym, ale też na kierunkach stacjonarnych, czyli tych dziennych. Mamy kierunki, które rozpoczynają się po godzinie 15, czy kumulujemy zajęcia w 3 dni, żeby właśnie studenci, którzy pracują, mogli pogodzić pracę zarobkową ze studiowaniem, a żeby też ich życie prywatne na tym nie straciło.
3: Czy ministerstwo wyda zgodę na otwarcie nowych kierunków studiów w Politechnice Koszalińskiej? Tego dowiemy się na przełomie przełomie czerwca i lipca. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, uczelnia rozpocznie rekrutację. Aby uruchomić kierunek, musi zebrać się grupa 15 studentów. Z prorektorem do spraw kształcenia, profesorem Krzysztofem Wasilewskim, rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
4: SK Koszalin.
3: Wiemy, jakie gwiazdy zagrają podczas tegorocznych Dni Ziemi Sianowskiej. Będzie to królowa polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz, a także Oskar Cyms, zespół wideo i DJ Sibul. Dwudniowa impreza na stadionie w Sianowie zaplanowana jest 12 i 13 czerwca. W programie oprócz koncertów wiele innych atrakcji. O szczegółach burmistrz Maciej Berlicki i organizatorzy z Sianowskiego Centrum Wiedzy.
14: Ja jestem przekonany, że jak co roku będzie to wydarzenie czerwca na Pomorzu Środkowym. Ja to bardzo swobodnie mówię, bo wiem, że tak jest. Wiem, że oprócz wielu mieszkańców gminy miasta Sianów przyjeżdża do nas wielu gości z zewnątrz. Jest też wiele osób, które nie dość, że czekają na to wydarzenie, to też piszą w różnych informacjach, nie tylko do mnie, ale do osób, które są za mną, pytając, kiedy odbędą się Dni Ziemi Sianowskiej, bo czasami to są osoby z Sianowa, z gminy Sianów, które pracują czy mieszkają dalej od nas i planują urlop, żeby przyjechać na Dni Ziemi Sianowskiej. W tym roku to 12-13 czerwca. Jak zwykle wiele atrakcji dodatkowych na stadionie czy miasteczku, już można powiedzieć, festiwalowym, bo od wielu lat tak nazywamy to miejsce. I gwiazdy, bo to jest zawsze najważniejsze. Jak co roku bywają u nas największe polskie gwiazdy, tak będzie i tym razem. W piątek to Oskar Cyms i Sibul, w sobotę to wideo, a po wideo Maryla Rodowicz. Całe wydarzenie otoczone jest dużą ilością dodatkowych wydarzeń, dodatkowych elementów, które będą odbywały się przez te dwa dni. Wszystkich serdecznie zapraszam. Rezerwujcie czas.
15: Kowalczyk Aleksandra, dyrektor Sianowskiego Centrum Wiedzy. Ja jestem ogromnie wdzięczna temu zespołowi za mną, który wspiera mnie od samego początku realizacji. Robimy już po raz 15 Dni Ziemi Sianowskiej w tym formacie, jaki mamy w ostatnich latach do czynienia. Mam nadzieję, że Sianowskie Centrum Wiedzy jako organizator i Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie wspólnie z Policją, Strażą Miejską, służbami informacyjnymi, porządkowymi, medykami zadbamy o to, żeby Państwo bawili się na tym stadionie wspólnie, bezpiecznie, żebyśmy czuli się fajnie, w fajnej, rodzinnej atmosferze. O to nam przede wszystkim w tej imprezie chodzi. Oczywiście ważne są występy artystyczne naszych gwiazd. Ważne są występy artystyczne naszych uczestników zajęć, warsztatów w Sianowskim Centrum Wiedzy, bo to dla nich ogromny egzamin i ogromne wyzwanie, a ich będzie można już na naszej scenie zobaczyć w piątek od godziny 17. Ważny jest także mecz urzędnicy-rzemieślnicy, który będzie też w piątek o godzinie 17, czy turniej wiedzy o gminie Sianów. Ta cała otoczka ma spowodować, że my w Sianowie to są właśnie te dni, w których mamy być szczęśliwi, mamy doceniać miejsce, w którym żyjemy i z którego jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni. Oczywiście wstęp na wszystkie atrakcje zorganizowane przez Sianowskie Centrum Wiedzy i Gminną Organizację Turystyczną w Sianowie jest bezpłatny.
16: Katarzyna Grudzień-Kuśka, Sianowskie Centrum Wiedzy. W sobotę zaczynamy mocnym akcentem, czyli potyczki na wesoło. Jak zwykle liczymy na Państwa obecność, zgłaszanie się do nas. Potrzebujemy 6 drużyn, 6-osobowych. Będzie 6 konkurencji, pula nagród 2000. Czekam na Wasze zgłoszenia. Będzie nowość w tym roku. Będzie profesjonalny sędzia, który będzie sędziował. Będzie zmieniona koncepcja. Dużo atrakcji, nie tylko siłowe i nie tylko bieganie. Też trzeba będzie ruszyć głową, więc naprawdę zapraszam. Zgłaszamy się wysyłając maila na adres imprezy@scw.com.pl.
17: Maciej Lewandowski, prezes Sianowskiej Fundacji Jesteśmy Razem. Nie tylko się będziemy bawić fantastycznie jak co roku, ale też mam przyjemność poprowadzić akcję charytatywną. Będziemy zbierać na podopiecznych fundacji. Fundacja posiada takich osób 8. Są to osoby w wieku od 4 do 76 lat. Wspieramy ich w leczeniu, w rehabilitacji, zakupu leków i w codziennej pomocy w normalnym funkcjonowaniu. Są to choroby przewlekłe, nieuleczalne. Zachęcam Państwa już dziś. Będziemy mieli swoje stoisko w standardowym miejscu. Namiot będzie oznaczony z logo fundacji. Tam będziemy prowadzić zbiórkę pieniężną, akcję licytację, loterię fantową.
18: Tomasz Przygódzki, przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie. Szanowni Państwo, Dni Ziemi Sianowskiej to dobra zabawa dla wszystkich. Nie zapominamy o najmłodszych. Potężna strefa zabaw dla dzieci. Dmuchańce, które oczywiście jak co roku będą dla nich bezpłatne. Poza tym jak rok rocznie odwiedzi nas Wesołe Miasteczko naszych partnerów z Czech, gdzie również potężna strefa zabaw dla dzieciaków i nie tylko. Dni Ziemi Sianowskiej to także duża strefa gastronomiczna, a także zapraszamy wszelkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Sianów. Mamy jeszcze wolne miejsca, jeżeli są chętni, to mamy miejsce, aby wystawili swoje stoiska i zapromowali się na tej największej imprezie Pomorza Zachodniego.
15: Całość imprezy pochłonie kwotę około 500 tysięcy złotych, z czego część zostanie zwróconych w ramach wyłączności cateringowej, która została już rozdysponowana, oraz sponsorów, którzy też się do nas zgłaszają na wykup powierzchni reklamowych podczas trwania imprezy. Impreza rokrocznie w punktach kulminacyjnych zrzesza około 7-8 tysięcy mieszkańców, a w przeciągu dnia jednego 15 tysięcy ludzi przechodzi przez stadion w czasie trwania jednego dnia i to mamy ustalone wspólnie ze służbami początkowymi informacyjnymi.
3: Dni Ziemi Sianowskiej zakończy pokaz laserów i zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Hess. Materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
4: SK Koszalin.
3: We wrześniu odbędą się dwa koncerty charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji Zdążyć z Miłością w Koszalinie. Gwiazdą będzie Kuba Badach, który wystąpi w Filharmonii 12 i 13 września. Trwa sprzedaż biletów cegiełek, z których dochód przeznaczony zostanie na działania Fundacji i wsparcie osób z niepełnosprawnościami. O koncercie Małgorzata Kawańska-Ślęzak i Renata Rudak z Fundacji Zdążyć z Miłością.
19: Pierwszy koncert 12 września i drugi 13 września będzie zorganizowany na rzecz właśnie naszych podopiecznych Fundacji. To bezdomne matki z dziećmi, którymi się opiekujemy już od samego początku i dla których właściwie Fundacja powstała, ale też osoby z niepełnosprawnościami. Potrzebujemy z takich pilnych środków to 1,5 miliona jeszcze do tego, żeby zrobić remont budynku przy ulicy Łużyckiej 4. To jest ta kwota, którą musimy zdobyć czy poprzez koncerty, ale to musielibyśmy przez 10 lat pewnie robić te koncerty, natomiast też piszemy wnioski o projekty unijne, staramy się o środki unijne, więc jesteśmy też na etapie oceny wniosku i liczymy, że tak jak w ubiegłym roku te środki z koncertów podwójnych z Natalią Schroeder były to w kwocie ponad 140 tysięcy, chcielibyśmy, żeby wszystkie cegiełki zostały i bilety sprzedane i dlatego jest właśnie ten wykonawca Kuba Badach.
20: To, co zaśpiewa na tych koncertach Kuba Badach, jest naprawdę kwintesencją całej jego twórczości. W listopadzie 2025 roku wyszła jego najnowsza płyta Radio Edit, na której znalazło się 10 utworów. Bardzo charakterystyczny sposób, unowocześnione. Jest to połączenie soulu i jazzu oraz takiego popu w stylu lat 80. i 90. Takiego osobistego, miękkiego, kobiecego charakteru płycie i utworom nadało to, że autorem wszystkich tekstów na tej płycie jest żona artysty Aleksandra Kwaśniewska. Chciałam tylko dodać, że my kojarzymy Kubę z tego, że jest wokalistą, ale jest przede wszystkim kompozytorem, jest producentem muzycznym i jest multiinstrumentalistą. Jest to dopiero jego czwarta płyta, ale bardzo przemyślana, o bardzo nowatorskim charakterze, także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, na pewno nie będziecie Państwo żałować tych doznań.
3: Koncerty 12 i 13 września w Filharmonii Koszalińskiej.
4: SK Koszalin News.
3: Przed nami obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie, które od ponad dwóch dekad łączy mieszkańców Koszalina i przypomina, jak ważna jest integracja. Będą przemarsze, happeningi, wspólny taniec i spotkania, które zostaną w pamięci na długo. Co dokładnie przygotowano w tym roku i dlaczego warto być częścią tej inicjatywy, tego dowiedziała się nasza reporterka Olivia Kisielewska.
21: Joanna Zduńska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.
22: Nadchodzą kolejne obchody Dni Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To już tradycja, ale co w tym roku znalazło się w programie? Czy pojawiły się jakieś nowości? Słuchamy.
21: Tak, co roku wraca nam impreza, z czego pewnie powinniśmy się cieszyć, chociaż zależy, z której strony się podejdzie, ponieważ gdybyśmy nie musieli za każdym razem podkreślać potrzeb osób niepełnosprawnych i ich obecności w naszym społeczeństwie i wyrównywaniu ich jakości życia, to pewnie nie musielibyśmy o tym rozmawiać, ani organizować żadnych imprez, które miałyby podkreślić ich obecność w naszym społeczeństwie. ale mam przyjemność organizować tą imprezę i póki co 22 raz już się odbywa na terenie Koszalina, na rynku staromiejskim, więc w tym roku również Państwa serdecznie powitamy. Od 25 do 29 maja rozpoczęły się działania, natomiast najbardziej i najgoręcej zapraszam w czasie 28 maja. To jest czwartek, od godziny 10 do 13 jesteśmy na rynku staromiejskim, gdzie rozpoczynamy przemarszem i imprezą, później po przemarszie już na płycie rynku staromiejskiego i tam różne będziemy mieli fajne atrakcje. Zapraszam serdecznie, nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, ale na pewno będzie miło i przyjemnie, i lekko słodko i będzie można zapoznać się z ofertą i placówek, i ZUS-u, i CUS-u. Będzie można porozmawiać z osobami, które prowadzą wsparcie z poziomu właśnie samorządu i instytucji dla osób niepełnosprawnych, no jak i wybrać udział po prostu w animacjach i w atrakcjach, które przygotowaliśmy właśnie na 28 maja. Koszalin pełen mocy, bo tak nazwaliśmy, tak sobie pomyśleliśmy, że w tym roku można było porozmawiać o mocy. O mocy osób z niepełnosprawnością intelektualną. I nie tylko, bo każdy z nas ma moc, tylko nie zawsze podchodzimy do tego w sposób taki, żeby tą moc można było pokazać i zdać sobie sprawę, że wcale nie trzeba mieć wielkiej peleryny i nie zdobywać gór i przenosić tych gór, tylko mamy tyle mocy w sobie, tylko tak ją gdzieś w codzienności gubimy, że nie widzimy tych najbardziej potrzebnych rzeczy, bo od elementarnych rzeczy się zaczyna życie i te moce elementarne powodują, że możemy ewentualnie te góry przenosić, ale od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle je zauważyć. W tych dniach obchodów Dnia Godności chcemy właśnie podkreślić, że każdy z nas ma moc, bez względu na to, czy jesteśmy sprawni, czy jesteśmy niepełnosprawni. W każdym z nas jest coś, co można wykorzystać, co można zastosować, co drugiemu człowiekowi będzie potrzebne, a zwykłą mocą, normalną mocą, a jakże bardzo potrzebną jest uśmiech, zauważenie drugiego człowieka, taka uważność na świat, nie tylko na siebie, ale też na inne osoby, na to, co nas otacza. To są takie rzeczy, które są elementarne i budują to, co ewentualnie mogłoby być taką peleryną, którą tak wszyscy postrzegają i tak oczekują, prawda? I mówią, że o, to jest ten, to ma moc. Nie, mocy mamy bardzo dużo w sobie, tylko powinniśmy ją odkryć. Dlatego też serdecznie zapraszam w związku z tym na wystawę w Bibliotece Koszalińskiej. Tam będą zdjęcia osób z niepełnosprawnościami. To są podopieczni naszego stowarzyszenia i tam będzie można właśnie poczytać i trochę zastanowić się nad tymi mocami, bo tak każdy z nas ma coś w sobie, co może wykorzystać i dać drugiemu. Więc zapraszam po to, żeby odkryć własne moce, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale właśnie odkryć własne moce i popatrzeć na ten świat troszkę przez ten pryzmat tego, co mamy i żeby docenić to, co mamy. A właśnie to są te najważniejsze rzeczy, czyli takie supermoce i każdy z nas jest superbohaterem. Tylko trzeba to gdzieś tam wykopać w sobie.
0: Jeszcze tak tylko dopytam o tą bibliotekę. Od kiedy będzie ta wystawa tych fotografii dostępna?
21: Wystawa fotograficzna będzie otwarta od 18 maja do 8 czerwca. Serdecznie zapraszam, naprawdę warto wejść i troszeczkę tak się zatrzymać. Właśnie a propos tych supermocy, to uważność i wrażliwość to jest jedna z nich, więc zapraszam po to, żeby odnaleźć to w sobie, trochę chwilę spokoju, zatrzymać się, bo biegamy za dużo. Biegamy za dużo, nie widzimy wiele rzeczy. Świat nam i życie płynie nam między palcami. Tak jesteśmy zautomatyzowani, że naprawdę gdzieś nad własną treścią i nad tym, co się dookoła nas dzieje, się nie zastanawiamy, a to jest szkoda, wielka szkoda, bo jesteśmy tutaj raz i powinniśmy to tak docenić i tak wykorzystać, żebyśmy byli spełnieni, będąc tutaj na ziemi. Ale to tak sobie mówię, abstrahuję, tak mi jakoś się filozoficznie zrobiło, natomiast zapraszam serdecznie Państwa też na dni otwarte, które zaplanowaliśmy. Psoni w Koszalinie ma 5 placówek. Każda z nich prowadzi zapisy na dni otwarte. Dni otwarte odbywają się 26 maja we wtorek od godziny 8 do godziny 13. W placówkach Psoni odbywają się dni otwarte. Można zadzwonić i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych. Umówić się z osobami, które tam jakby zarządzają tymi dniami otwartymi i zapisać się. Jeżeli już nie ma miejsc, nie ma problemu, przypisujemy grupy na kolejne terminy, więc w przypadku Budowniczych do czerwca mamy zajęte terminy, jeżeli chodzi o odwiedziny i prowadzenie warsztatów i rozmowy z młodymi ludźmi na temat niepełnosprawności, bo w ramach takich dni otwartych i tego pobytu, który tutaj planujemy, zawsze są rozmowy dotyczące niepełnosprawności, odpowiadamy na pytania dzieci, młodzieży i potem zapraszamy na wspólną pracę na terenie placówki. Co ponadto jeszcze? Na pewno będzie przez cały tydzień od 25 do 29 jeździł zielony autobus. Zielony dlatego, że to jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, która od paru lat właśnie jest oprawiona w kolor zielony, ponieważ stowarzyszenie ma kolor zielony, więc tym się zawsze kierowaliśmy i zazieleniamy Koszalin, dlatego będą i zielone fontanny. Nasze flagi będą też rozstawione z logotypem Dnia Godności, również są zielone, z głową, która ma serce w środku, więc takie charakterystyczne bardzo. Zielone placówki będą i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych, także wszystko to, co zielone w maju, to związane jest z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na Rynku Staromiejskim również będzie stała niespodzianka z MZK, będzie stał autobus, którym będzie można się wyrażyć artystycznie i też go trochę przemalować na zielono. Każdy będzie mógł swój zielony ślad zostawić na żółtym autobusie, więc zapraszamy, bo naprawdę będzie fajna frajda, żeby ręcznie pomalować duży samochód. No i to tyle. Będzie przekazanie kluczy do bram miasta, będą fotobudki, będzie zielony poczęstunek, będzie flashmob, więc na wiele atrakcji będzie. Zapraszam. Zapraszam tego 28 maja w czwartek, żeby spotkać się z nami, połączyć się z nami i spędzić miło z nami czas.
1: Jeszcze tak tutaj o tym flashmobie pani wspomniała. W tamtym roku to było naprawdę wyjątkowe widowisko. Na scenie była profesjonalna tancerka, pokazywała układ taneczny, koszalinianie wraz z uczestnikami tych obchodów pięknie tańczyli, czyli w tym roku też możemy się spodziewać takiego widowiska.
21: Tak, też w tym roku będzie zaplanowane. Jesteśmy przygotowani, mamy różne gadżety zielone, raz będziemy rozdawać zielone balony, żeby to bardziej spektakularnie wyglądało, więc zapraszamy serdecznie. Powtórzymy tą historię, razem wspólnie zatańczymy, bo naprawdę nam to dobrze wychodzi, więc serdecznie zapraszam, wszyscy możemy dołączyć. Mamy moce, więc nie musimy się specjalnie tego tańca uczyć, wszyscy to potrafimy razem zrobić, bo razem jest łatwiej, więc serdecznie zapraszam do dobrej zabawy.
1: To jeszcze tak na koniec organizacyjnie powiedzmy jeszcze raz, od kiedy do kiedy, w jakich miejscach będzie można Was spotkać ten marsz, jak będzie wędrował, jaką trasą?
21: To podsumowując, serdecznie Państwa zapraszam na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Od 25 maja do 29 maja będą trwały na terenie Koszalina. Jest zazielenianie instytucji, zazielenianie Koszalina. Fontanna będzie, wszystkie fontanny, które są w Koszalinie, a są podświetlane, będą świeciły się na zielono. Obiekty nasze, psoni będą również zazielenione, podświetlone w kolorze zielonym, będą rozstawione zielone flagi, więc wszystko, co zielone, to jest nasze w tym tygodniu, o którym Państwu przed chwilą powiedziałam, w tym terminie. Zapraszamy na dni otwarte 26 maja, na wystawę Supermocy osób z niepełnosprawnością intelektualną od 18 maja do 8 czerwca. Będą happeningi również, Szanowni Państwo, w poniedziałek i w środę, czyli to jest 25 i 27. Spotkacie Państwo zielone grupy, które również będą się mogły z Państwem spotkać. Na pewno będą miały słodkość, którą będą Państwo chcieli przekazać, a słodkość też będzie miała swoją moc i wtedy jak się podejdzie do takiej grupy, to będzie można sobie przeczytać, jaką moc będę miał tego 25 i 26, bo to będą takie słodkości z mocami. Także serdecznie zapraszam. No i na podsumowanie 28 maja Koszalin pełen mocy na Rynku Staromiejskim już jest spotkanie z przemarszem i z flashmobem, czyli przemarsz zrobimy, zorganizujemy, który będzie prowadził od Rynku Staromiejskiego w stronę Dibuła. Przy Dibuła zakręcamy, idziemy w stronę Torgu Zielonego, zakręcamy przy Saturnie i wracamy sobie na Rynek Staromiejski. A potem już wspólna zabawa na płycie ratusza z panem prezydentem, który pewnie nas powita, wręczy klucze do bram miasta. No i rozpoczniemy całą fetę.
3: Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczną się 25 maja i potrwają do 29 maja, a nieco wcześniej, bo już 18 maja możecie zajrzeć do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Tam będzie można zobaczyć fotografie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
4: SK Koszalin.
3: Jeżeli myśleliście, że remont ulicy Zwycięstwa czy Koszalinski Dworzec to tematy, o których powiedziano już wszystko, to jeszcze nie słyszeliście. Ekipy Projekt Bez Budżetu 28 maja w Centrum Kultury 105 czeka Was wieczór pełen improwizacji, w którym nic nie jest zaplanowane, a scenariusz piszą sami widzowie. O kłótniach na próbach, nowych grach i o tym, dlaczego warto dać się wciągnąć w ten komediowy chaos. Olivia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
2: Projekt Bez Budżetu zaprasza na na Too Late Show.
5: Szymon Łądkowski.
6: Siemka, jestem Adriana Żukowska.
23: Cześć, Marcin Łuciów.
22: No i wasz nowy projekt, powiedzcie nam, jak on się nazywa, dlaczego taka nazwa, no i co się będzie działo w Centrum Kultury 105?
6: Teraz nazywamy się Projekt Bez Budżetu. Nie będziemy ukrywać, że nazwa mówi sama za siebie, jakby liczymy na datki. Nie, no żartuję oczywiście. Generalnie jakby troszeczkę nasza grupa zmieniła skład, stąd też zmiana nazwy. Myślę, że w tym składzie popracujemy trochę dłużej, trochę więcej, porobimy dużo fajnych rzeczy razem. I już niedługo właśnie jeden z pierwszych naszych występów w takim składzie. Może ja podam skład. Będę ja, czyli Ada, pamiętam. Będę ja, będzie Szymon Łądkowski, będzie Marcin Pawlik, zwany przeze mnie Marcinem Smutnym i będzie Marcin Łuciów, zwany przeze mnie Marcinem Łysym.
22: No i co się znalazło w programie? Co będzie się działo? Czy to będą przede wszystkim skecze, czy coś jeszcze więcej nas czeka?
23: Czeka nas na pewno stand-up Szymona, który trochę potrwa. Będzie poruszał wiele głębokich kwestii i bawimy się w impro, czyli liczymy na... No, głównie na was liczymy, na waszą kreatywność. My odegramy to, co wy wymyślicie. Na pewno nie będziemy się nabijać z polityki ani innych kwestii, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak się na pewno nie będziemy z tego nabijać, to zapraszamy serdecznie. I co tu miałbym jeszcze dodać? No ogólnie, zapraszamy. No, za tą kasę, jak zawsze powtarzamy, nie zabawicie się lepiej.
22: To będą przede wszystkim improwizacje i też chciałam o te improwizacje was właśnie zapytać, jak one działają w praktyce, bo mimo wszystko na pewno musicie się do nich przygotować, mimo że to są improwizacje, więc no, nazwa brzmi tak, jakby to wszystko było tak, ale no wiadomo, że tak nie jest. Do wszystkiego trzeba się przygotować, żeby to fajnie brzmiało. I jak wy to robicie, jak to wygląda?
6: My nawet nie jesteśmy gotowi na to, co sobie sami wymyślamy, więc generalnie chłopaki byli w tym roku na warsztatach z improwizacji i teraz mnie strasznie gnębią na próbach. W ogóle ostatnio Szymon stwierdził, że moglibyśmy live'a z próby dać i to by było najlepsze, co możemy zrobić, bo my naprawdę ostatnio funkcjonujemy jak taka włoska rodzina. Krzyczymy na siebie, kłócimy się na tej scenie, ale to jest z drugiej strony fajne, że potrafimy sobie to wszystko powiedzieć wprost, od razu i nie zastanawiając się nad słówkami, a na koniec i tak zawsze jest przepraszam, Ada, jak powiedziałem coś za mocno, ja też nieraz na nich krzyczę, ale teraz jest trochę gorzej, jestem sama jednak i mam trzech chłopów i to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Na szczęście Marcin Smutny jest spokojny, on nie krzyczy, także walczę tylko z Szymonem i z Marcinem Łysym. No Łysy się zrobił strasznie zarozumiało, oj strasznie, teraz to już będzie taki gwiazdor na tej scenie, że się nawet nie spodziewacie. Nie?
22: Dobra, to ja jeszcze właśnie o te improwizacje jeszcze dopytam tutaj. Jakie najczęściej na przykład pojawiają się prośby od mieszkańców Koszalina, żebyście co przedstawili na scenie, bo wy tak naprawdę nawet wcielacie się w postacie, które koszalinianie wam podadzą i tak dalej.
23: To znaczy, no najczęściej to się pojawia właśnie polityka i problemy obecnie i różne perypetie naszych włodarzy, nie tylko koszalińskich. Co się jeszcze pojawia? Pamiętam, że na każdym impro, jakim byłem, zawsze jak pytamy o miejsce, zawsze trafia się kostnica. Tak? No i to też staramy się jakoś grać, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem bardziej abstrakcyjnych miejsc. Dla mnie to na przykład mogłaby być zaczarowana kraina muminków, którą chce napaść jakaś wściekła, zmutowana kukurydza. I to ja lubię coś takiego, w takie impro pójść. Niektórzy z grupy wolą takie właśnie przyziemne, czyli kostnice. No i co tu dużo mówić, no. Przyjdźcie, zobaczcie, wymyślcie coś naprawdę mocnego.
22: No właśnie to, co powiedziałeś, myślę, że jest bardzo kreatywne w porównaniu do kostnicy. I czy zdarza się, że takie kreatywne rzeczy wymyślają też ludzie i wy po prostu nie wiecie, co macie zrobić?
6: Marcin ma takie skille, że to, co przed chwilą powiedział, to by zagrał wszystko sam. Naprawdę. Po prostu czasami na próbie stoję obok z nim na scenie i ja wiem tylko, że robię mu za tłonie. Ale ja już się do tego przyzwyczaiłam, jakby ktoś musi być tłem też, no nie? Żeby inni mogli błyszczeć.
23: Improwizować tło też trzeba umieć.
6: Dokładnie tak. Ale to, co chciałam też wspomnieć ważnego, że wyzwanie, jakie sobie zrobiliśmy, to jest takie, że mamy totalnie nowe gry. Gry, w które sami jeszcze nigdy nie graliśmy ich przed publicznością. Gramy je teraz tylko tak naprawdę będąc w swoim gronie. Nie zawsze się z nich śmiejemy i bardzo nas to stresuje. Dajemy sobie bardzo dużo uwag. To nie tak, tamto nie tak. Oczywiście najwięcej dostaję ja.
2: wiadomo. Ale ja już po prostu mówię, że zrobiłam tak, jak uważałam, że jest najlepiej. I jakoś sobie z nimi radzę, z chłopakami w sensie.
0: A coś tam więcej jeszcze zdradzisz o tych grach?
2: No, będzie jedna gra, która dla mnie jest bardzo dużym wyzwaniem, ze względu na to, że jest mi się ciężko skupić na wielu rzeczach naraz, a tam będą dzwonki, trąbki, więc generalnie będzie to gra, w której zapraszamy publiczność na scenę, więc dużo od niej zależy. No i tak jak mówię, będzie to nasz pierwszy raz do tej pory gramy tak, że chłopaki grają parę. Łys jest najczęściej z Szymonem, oni się bardzo kochają.
5: Platonicznie,
2: a potem my z Marcinem jakby udajemy ich związek. No zobaczycie, to jest naprawdę fajna gra. Wydaje mi się, że właśnie to, że będzie brała w niej udział publiczność, daje ten plus jej największy.
0: Ale właśnie też przewidujecie, jak publiczność może się zachować i tak dalej, czy to w ogóle będzie wszystko totalny spontan?
2: Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy zostaną wyjęci z publiczności na scenę, wszystko zależy, w jakim będą nastroju. To na pewno, ale też jeżeli ktoś ma na tyle odwagi, żeby na tę scenę już wyjść, no to liczę na to, że jednak coś tam nam się uda z nich wydusić, aczkolwiek najważniejsza jest ta współpraca, więc jeżeli będą chcieli z nami rozmawiać, to wystarczy.
0: Jeszcze chciałam zapytać o to, co ty powiedziałeś, czyli o to, że będziecie grać zakochanych.
7: Na potrzeby próby udajemy. Po części jesteśmy zakochani w tym, co robimy. Jesteśmy zakochani na pewno w improwizacji i w komediowych rzeczach. Ada nie powiedziała wprost, bo to nie jest chyba tajemnica, mi się wydaje, że bierzemy parę z publiczności i pytamy ich o różne rzeczy z ich życia i z ich związku i później będziemy to odgrywać. Ada będzie to grać z którymś z nas, stąd na potrzeby prób my odgrywamy te parę i później dostajemy ochrzan, że pary się tak nie zachowują, na pewno będą się bardziej małe albo coś takiego. To jest nowa, fajna gra, no i dzwonki się pojawią i dzwonek trąbka. I trąbka, dlatego żeby ta para, ci ludzie mogli potwierdzać albo zaprzeczać, czy tak było, czy nie. No wiadomo, że w komedii chodzi o to, żeby zagrać to w najbardziej kosmiczny sposób, jaki można, więc testujemy nowe rzeczy. Na pewno będziemy się bawić. Myślę, że kiedyś w ogóle pójdziemy w jakąś dłuższą formę komediową, czy coś takiego.
0: Ty, Szymon, też będziesz mieć swój stand-up. Powiesz nam o Ulicy Zwycięstwa, o naszym dworcu i czy też naszym słuchaczom coś więcej możesz na ten temat zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, co w tym stand-upie się znajdzie.
7: Nie tylko ja będę mówił o Ulicy Zwycięstwa, ale i mój syn w przyszłości będzie o niej mówił i o dworcu i moje wnuki i moje prawnuki. Bez względu na to, czy będziemy mówić tu po rosyjsku, czy po chińsku, czy po niemiecku, czy jednak po polsku. Bo myślę, że dworzec, ja bym w ogóle go już nie budował, żeby być jedynym miastem w Polsce, nawet Białogard, taka podmiejska dzielnica Koszalina. Nawet Białogard ma dworzec.
8: Zważaj teraz, zważaj na słowa.
7: Zważaj, no Marcin jest określany przyszłym burmistrzem Białogardu w wyborach niedemokratycznych, jeśli takie się odbędą kiedykolwiek. Ja teraz biorę na warsztat to, co się dzieje na świecie, również zmiany. Nigdy świat się nie zmieniał tak szybko, jak się zmienia teraz, że ludzie oddają myślenie sztucznej inteligencji i mówią, to jest fajne, ja nie muszę myśleć. Na przykład, dużo różnych rzeczy, o związkach też, więc będę testował nowości. Z nowościami to jest zawsze tak, że nie zawsze, często wydaje się, że wow, ale wymyśliłem super pomysł, to jest w ogóle świetne, po czym ludzie siedzą, patrzą, no fajnie.
8: Ja się zaśmieję, Szymon, naprawdę.
7: Ja chciałem powiedzieć, że nieraz wymyślę coś bardzo głupiego i tak miałem nawet z rzeczami, które cię w telewizji, że dobra, to na potrzeby jakiegoś występu, dobra, niech będzie, to jest głupi żart, a później się okazuje, że wow, ale super i w ogóle, więc tak to jest. Też będziemy mieli rozgrzewkowy taki stand-up dwójkowy z Marcinem, tak czy nie, jak zwykle.
8: Zobaczymy, co czas pokaże, to improwizacja.
7: Czas pokaże.
0: Czyli na pewno jest twój stand-up, ale inni będą już tylko improwizować, dobrze rozumiem?
7: No jak co, niech stand-upują, nikt nikomu nie zabrania. Teraz akurat nie mamy sketchu, bo wzięliśmy dużo nowych gier i oprócz ćwiczenia na próbach mamy dużo dyskusji. Jesteśmy takim dyskusyjnym klubem też, że 3 minuty gramy, 33 minuty obgadujemy, później rozdrabniamy psychikę, z czego może to wynikać. Czy to wynika z dzieciństwa, czy to jest ta trauma międzypokoleniowa? ale w przyszłości też wrócimy do sketchu, na pewno jakiegoś.
22: A powiedzcie mi, jak w ogóle długo zajmują takie przygotowania do takiego jednego występu? Ile to prób musi faktycznie się wydarzyć, żeby no, ten występ był dobry?
6: No właśnie, jak chcemy, żeby był dobry, to trochę tych prób musi być. My się staramy spotykać regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że teraz nawet zintensyfikujemy te nasze spotkania, żeby chłopaki mogli
7: na pewno
6: bardziej się w sobie zakochać, bo mało czasu sobie patrzą w oczy.
7: To jest ważne, że jesteśmy otwarci, żeby w Koszalinie budować właśnie taką scenę ludzi, którzy chcą przyjść, zobaczyć w komedii. Ja myślę, że to jest takie uniwersalne powiedzenie, tyle czasu trzeba się przygotowywać, ile to potrzeba, czyli ile chcesz, żeby to było albo po mistrzostwu, albo w jakiś dobry sposób. Tu jest trudno, bo to nie jest zamknięta forma. Ada ma doświadczenie aktorskie, więc czym innym jest, jeżeli mamy scenkę czy dramat i wiemy, jak on ma wyglądać według wizji reżysera czy według scenariusza. Dobrze, ćwiczymy, to już jest dobre, a tu jest komedia, to zawsze może być lepsze albo inne po prostu. To jest improwizacja, o to mi chodziło.
22: Ale tutaj wspomniałeś właśnie o próbach, czyli rozumiem, że w tych próbach też mogą uczestniczyć inni ludzie?
6: Znaczy, był taki pomysł, żeby faktycznie ta nasza grupa się rozrosła jeszcze bardziej, ale ja mam troszeczkę obawy, aczkolwiek jestem mega otwarta, bardzo bym chciała, żeby ktoś do nas przyszedł, tylko po prostu ja wiem, że my jesteśmy specyficzni i jakby my już się trochę tak dograliśmy. Ja wiem, jak z chłopakami
7: ja
6: pracować.
7: Jestem fajny.
6: No właśnie, tak. Szymon jest bardzo fajny, tylko po prostu nie wszyscy to widzą. Jakby trzeba poznać go bliżej i z innej strony. Generalnie wszyscy

0: I stąd niepohamowanie czasami w słowach bezsensowne, bo można coś powiedzieć spokojnie, prawda? Po co się denerwować? No to Marcin jest taką osobą, która nas trochę w tej grupie równoważy i jak jego nie ma, tak jak dzisiaj, no to po prostu, o właśnie, no krzyczymy jeden przez drugiego i...
1: Ale to chyba też jest ważne, no w waszej pracy jakby nie patrzeć, taki chaos chyba jest potrzebny.
0: No ja się w chaosie odnajduję świetnie, także zapraszam każdego, kto się odnajduje w chaosie.
1: Czyli rozumiem, że zapraszacie jak najbardziej ludzi, którzy też by chcieli występować, którzy chcieliby się sprawdzić, którzy są charyzmatyczni i mają coś do przekazania do was właśnie, żeby się pokazali, żeby przyszli na próbę, zobaczyli jak to jest.
0: Jasne, czekamy. Czekamy na was, przyjdźcie, zobaczcie, zagrajcie z nami. Myślę, że nasz projekt bez budżetu potrzebuje wsparcia. Jak ktoś ma jeszcze pieniądze na koncie, to tym bardziej zapraszam.
1: Ale to jak się zgłosić w takim razie? Gdzie was można znaleźć?
0: Generalnie najłatwiej byłoby po prostu przyjść do CEK-u o 19 we wtorki, bo tam najczęściej są próby i tam najczęściej się widujemy.
1: W Centrum Kultury.
0: W Centrum Kultury 105, dokładnie. Ale też możecie znaleźć nas na Facebooku, na Instagramie i po prostu napisać.
1: Czyli możemy liczyć na to, że jeżeli ktoś faktycznie się trafi tak i to wam przypadnie do gustu, to ta wasza grupa też się rozszerzy.
0: Oczywiście, to nawet nie o to chodzi, żebyśmy my jemu przypadli do gustu. Znaczy, on nam, odwrotnie chciałam powiedzieć, że to on musi się odnaleźć u nas, bo naprawdę nie jest łatwo. My jesteśmy taką włoską rodziną, co na końcu rzuca w siebie makaronem, a potem z siebie go zlizuje.
2: Miałem jechać na kebaba.
1: Tak w skrócie, jakbyście mogli jeszcze raz ten cały program przedstawić.
3: Tradycyjnie wychodzimy, witamy publiczność, robimy rozgrzewkę, żeby się dobrze poczuli. Później ja pokazuję tekst stand-upowy, który jest no niegranym w Koszalinie tekstem. Oczywiście no parę żartów, żeby być pewnym, że już jestem na tych obrotach. Następnie będziemy później robili wieczór komedii improwizowanej. Zapraszamy szczególnie dlatego, że mamy dużo nowych gier, czyli nie tylko publiczność będzie się bawiła i będzie zaskoczona tym, co się dzieje na scenie, ale my również będziemy zaskoczeni, no bo jednak pokazywać coś pierwszy raz na scenie to jest coś innego niż na próbach, bo dochodzi adrenalina, dochodzi publiczność, pomysły publiczności, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Bo to publiczność mówi nam, kim my jesteśmy, albo jakie mamy problemy, albo co musimy rozwiązać, więc to jest magiczne w tym wieczorze, że publiczność nie tylko siedzi i ogląda, ale jakby to też mówi nam, co my mamy robić na scenie. Raz jeszcze powiem, że nie tylko my zapraszamy na nasze próby, żeby ludzie przyszli się sprawdzić, tak jak słyszycie, Marcin jest smutny, małomówny, ale ma świetne poczucie humoru, więc czasami może ktoś przyjść i po prostu zobaczyć, czy mu się podoba, czy nie. Jest dużo ludzi, którzy chcieliby występować publicznie, albo dużo ludzi, którzy mają poczucie humoru i chcieliby się sprawdzić, więc zapraszamy i my, i nasz gospodarz Centrum Kultury 105, które bardzo nas wspiera, mamy świetne warunki, żeby ćwiczyć i też jakby zaraziliśmy się tą filozofią, żeby zapraszać różnych młodych ludzi, bo zależy nam po prostu, żeby w Koszalinie budować fajne środowisko ludzi, którzy chcą coś robić. My akurat zajmujemy się komedią, więc zapraszamy chętnych.
4: Występ projektu bez budżetu 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
5: SK Koszalin.
4: Ruch jednokierunkowy, nowe zejście techniczne na plażę i więcej miejsc parkingowych. Łazy przygotowują się do sezonu wakacyjnego. Co ważne, gmina Sianów w granicach, której leżą łazy, nie planuje w samej miejscowości większych, utrudniających turystom życia inwestycji. Szczegóły burmistrz Sianowa Maciej Werwicki.
6: W tym roku dużych inwestycji, jeśli chodzi o infrastrukturę, która będzie przyjazna turystom, za bardzo nie planujemy. Jesteśmy po potężnych inwestycjach około 4 milionów na drogi, które były zrealizowane w Łazach. Natomiast estetyka to jest pierwsza rzecz, bezpieczeństwo na plaży to jest druga rzecz, trzecia rzecz to jest dobra współpraca z Urzędem Morskim i to, co wydarzyło się dzięki tej współpracy, czyli dobry, nowy, bezpieczny zjazd techniczny, który został wykonany. Oczywiście chcielibyśmy, ale nie wiem, czy uda nam się zdążyć do lata wymienić w końcu tą nieszczęsną toaletę. Mamy już wizualizację, mamy środki w budżecie, zorganizowanie przetargu i wykonanie toalety przy głównym zejściu na plaży. Jeśli uda się, to jak najbardziej. Planujemy też zmianę organizacji ruchu w samej miejscowości Łazy. Ta zmiana organizacji ruchu ma spowodować, że łazy będą bezpieczniejsze. W części, większej części niż dotychczas łaz będą to ulice jednokierunkowe, ale dzięki temu znajdzie się więcej przestrzeni dla pieszych czy dla rowerzystów. Bezpieczeństwo to jest chyba najważniejsza rzecz. Tutaj dalej bardzo dobra współpraca z policją, ochotnicza straż pożarna, straż miejska, ale co najważniejsze,

0: to ratownicy z bardzo dobrym, nowoczesnym sprzętem, który funkcjonuje od jakichś 3 lat. Większa ilość miejsc parkingowych, bo od tego roku poprzez inwestycje, które zrealizowaliśmy, w zeszłym roku będzie też więcej miejsc parkingowych. Z jednej strony ktoś powie miejsc parkingowych, które są płatne. To boli, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie nad morzem miejsca niepłatne, to wtedy ktoś stanie i będzie stał 3-4 dni. Ktoś inny, kto chce przyjechać na plażę na kilka godzin, nie będzie mógł przyjechać na tą plażę, więc może to boli, ale miejsca płatne są wszędzie. Te ceny, jeśli chodzi o miejsca parkingowe w Łazach, są bardzo konkurencyjne. Jedne z niższych chyba na Pomorzu Środkowym, a przynajmniej tutaj w obszarze bliskim nam. Do tego dodam, że jeżeli ktoś jest mieszkańcem gminy miasta Sianów, może skorzystać z preferencyjnych cen, jeśli będzie próbował kupować abonament. Słoneczna będzie jednokierunkowa. Jeżeli Leśną jedziemy w tamtą stronę i zawrócimy, to Słoneczna będzie jednokierunkowa i po lewej stronie przygotowujemy ciąg, czy oddzielimy część jako ciąg pieszy, tak żeby piesi mogli bezpiecznie chodzić. Często przy dużym ruchu popołudniowym czy wieczornym, albo przy różnych wydarzeniach, które odbywały się w tamtych okolicach, był to ogromny problem. Samochody i piesi, a Łazy, pamiętajmy, i tak chcemy Łazy przedstawiać, to jest miejscowość, czy tak promować, bo taka jest to miejscowość. Jest to miejscowość spokojna, rodzinna, ale jeżeli rodzinna, to też rodziny z dziećmi. Jak rodziny z dziećmi, no to też na tych drogach, gdzie łączymy ruch pieszy z samochodowym, jest większe niebezpieczeństwo, więc kierując samochody w jedną stronę spowodujemy, mam nadzieję, że będzie bezpieczniej. Być może czasem lekko mniej wygodnie dla kierowcy, ale to samochód zawsze jest czymś, co jest silniejszy i mocniejszy niż pieszy, który musi się w tym samym miejscu poruszać. Chcielibyśmy zdążyć przed wakacjami, ale jak to bywa urzędowo? Projekt organizacji ruchu zatwierdzany przez wszystkie instytucje to jest jedno, nawet nie patrzę z perspektywy finansowej, żeby to zrealizować, bo tu sobie damy.
1: O przygotowaniach Łaz do nadchodzącego sezonu letniego będziemy jeszcze mówić na naszej antenie.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 22 maja. Ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia Eska. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia Eska. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po 9:00, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. I wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Eva Jones, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Esce. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: MG3 Hybrid Plus 2026 WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
4: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
8: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

Fast Cars and Superstars. Weste 5 minut do 10 to Christian Marki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Weste mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: I po reklamie.
11: Koszalin na czasie.
12: Oliwia Kisielewska z Radiem SK. Zawsze wiecie, gdzie warto wyskoczyć, a od 22 do 24 maja ruszają regaty Trzy Perły. Szykujcie się na 3 dni totalnego żeglarskiego szaleństwa. Widowiskową paradę jachtów, pokazy ratownictwa i najlepszy street food. Nadchodzi także kolejna edycja Pasja Cup, gdzie o tytuł mistrzów powalczą topowe pary taneczne z całego kraju. Absolutnym hitem będzie wieczorna gala w hali widowiskowo-sportowej, którą już 23 maja poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Nie może Was tam zabraknąć.
13: Muzyką się żyje.
14: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGM Narodowym w Warszawie i Tauro na Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami. Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
15: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
16: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
15: Tak.
16: To jest mniej więcej
15: nie znaczy,
16: to samo.
15: Nie znaczy, że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
14: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem.
0: Hey, ty, na czasie.
14: Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki. Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry School i cztery pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: Wszystko dopowiedział Dale, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szymplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być wasze.

Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11.

To Amy McDonald, This is the Life w Radiu SK, 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii, wiem, że były już pierwsze tydzień temu, będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru, a reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harry C. Zuccaria, tak gramy.

0: to BZT Hour i Dom nad Wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. I do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babkę na świecie.
0: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
7: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
10: I po reklamie.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz. Hey, I've got a stranger in my mind. And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
9: Wielkimi krokami zbliżają się dni Koszalina. Szykujcie się na miks rodzinnych atrakcji, wciągających spektakli i sportowych emocji, które podbiją Wam tętno. Na głównej scenie wystąpi muzyczna śmietanka, Kasia Nosowska, Brodka, Krzysztof Dębski, Problem oraz Krzysztof Zalewski. Z kolei 28 maja w Centrum Kultury 105 Stery przejmuje projekt bez budżetu z programem Too Late Show. A najlepsze jest to, że scenariusz napisze publiczność. Czeka Was wieczór pełen czystej improwizacji, gdzie wszystko może się zdarzyć.
10: Muzyką się żyje.
11: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa. Już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkursy pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan Białas Solarini.

Tylko się z kawałkiem nie da się zasnąć, podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie Rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze warcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja, a do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kunz i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Przydałoby się takie ochicha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
13: I po reklamie.

0: Netwig w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To, wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia,
0: aha,
1: a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć
0: tak
1: do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No, mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej, za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa.

0: Najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. I po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
3: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
2: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Uwaga motocykliści, odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: I po reklamie.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: I po reklamie.
6: Koszalin na czasie.
7: Oliwia Kisielewska. Sprawdzamy, co możecie zobaczyć na dużym ekranie w koszalińskim kinie Helios. Od piątku czekają na Was gorące premiery Mortal Kombat 2 oraz Sprawiedliwość Obiec. Z kolei w ramach

0: cyklu Helios na scenie możecie zobaczyć wyjątkowy koncert Billie Eilish. Oprócz tego na afiszu takie filmy jak Diabeł ubiera się u Prady 2, Michael, Pucio czy Super Mario Galaxy film. Jeżeli chcecie pójść do kina na nasz koszt, to mailujcie na adres koszalin@sk.pl. W temacie wpiszcie Helios i być może to Wam się uda zgarnąć podwójne bilety.
1: Minęła 14, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
2: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
1: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
3: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
1: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
4: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż niejeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Noel Sonbun w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lubin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu, Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Uwaga motocykliści, odpalamy konie i ogień w tłoki.
16: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
7: To będzie ostatnia reklama.
17: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
18: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu Eska możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą, i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Eska, wpadajcie na eska.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. Eska.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: I po reklamie.
15: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
16: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
15: Około 30 osób załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
17: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Kiskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj. Kocham cię mała,
1: skalałaś moje serce. No to skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
2: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
2: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
2: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się
2: poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na Macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: tutaj się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy
1: pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią. My heart is a ghost.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro.

0: Masz Nest Bank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nest Bank. Siła przedsiębiorców.
1: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. WMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Koszalin na czasie.
13: Oliwia Kisielewska z Radia Męska jest najlepsza imprezka, więc zrobiliśmy dla Was kolejną. Nadchodzi SK Rider Show i już 23 maja wszyscy, ale to wszyscy, meldujemy się w Drawsku Pomorskim. W programie czeka na Was eskowy śmigłowiec, symulator MotoGP, dmuchańce, strefa chilloutu, no i pyszne jedzenie. A w naszych konkursach rozdamy Wam legendarne pomarańczowe gadżety. To jednak nie koniec wrażeń, bo 30 maja ulicami Koszalina przejedzie mnóstwo rolkarzy podczas kolejnej edycji Night Skatingu na 7-kilometrowej trasie.
14: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
15: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
14: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
16: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Daddy Swims, on też odpoczywa razem z nami. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie zdać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówkę i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej Firework. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
21: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
22: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
23: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: I po reklamie.
8: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
9: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
8: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
10: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Built of the Heat, Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuba Nizalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W te niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nic na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: gadżety. Jeszcze powiedz, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wstrząs.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka.
2: Reklama. Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców w Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
22: I po reklamie.

dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści

0: sexy chick.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych

0: natarcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: I po reklamie.
5: Koszalin na czasie.
6: Oliwia Kisielewska, zaglądamy do koszalińskiego kina Kryterium, do którego oczywiście chętnie Was zabierzemy. Już we wtorek możecie wybrać się na produkcję w ramach dyskusyjnego klubu filmowego, gdzie zobaczycie Chronologię wody. Jest to mocny, skłaniający do refleksji dramat, obok którego nie da się przejść obojętnie. Kolejna propozycja to absolutny klasyk, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2, gdzie na ekranie ponownie zachwycają Meryl Streep i Anne Hathaway. A jeżeli chcecie wybrać się do kina na nasz koszt, mailujcie na adres koszalin@sk.pl. W temacie wpiszcie Kryterium.
7: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdanka Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asseco Resowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9.00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK. No hesitation if you're

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie.

0: na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. WMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupska 6.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.
2: Numer 1 w Koszalinie.

0: W kraju mam na koncie najwięcej strajków i wiem, że najważniejszy jest początek, najtrudniejszy właściwie, a więc on sobie nie zdawał sprawy, co robi. Miał szczęście, że nam się udało, bo gdyby się nam nie udało, no to by zapłacił wysoką cenę. To wszystko było po to, żeby zmienić Polskę, zmienić wszystko, co tylko jest możliwe po tamtym niedobrym okresie. Ponieważ wszystko chcemy zmieniać, a to nie jest takie proste, no dlatego, że każdy ma inny pomysł na zmiany. I więc musimy wydyskutować. Więc najpierw było słowo, a słowo trzeba się stanie. Jesteśmy w okresie słowa. Dyskusji, jak ta Polska, jak ten świat ma wyglądać. Szkoda nam zniszczyć tych osiągnięć, które jednak mamy w tym pokoleniu. I w związku z tym no, trzeba iść w tym kierunku, że no, zmieniamy wszystko, co jest do zmiany. To nie idzie dobrze, więc każde ręce na pokład.
1: Jak na miano honorowego obywatela miasta Białogard zareagował Jerzy Borowczak? Jak wspomina wydarzenia z sierpnia 1980 roku?
2: Był grudzień, tragiczny w Gdańsku. Zabito 50 osób. I myślę, że ten grudzień wcześniej, 56 rok, tak, 68 dla studentów. No ale zawsze Polacy byli podzieleni. Najpierw studenci, potem robotnicy, potem znów robotnicy, studenci, aż w końcu powstały takie organizacje jak Ruch Młodej Polski, jak Komitet Solidarności Studentów, jak Wolne Związki Zawodowe. I wtedy powiedzieliśmy sobie, nigdy osobno, tylko razem możemy ten system pokonać. No oczywiście to sierpnia 80 to była wielka taka rewolucja robotnicza w Gdańsku. No potem osiągnęła to szczyt całej Polski i górnicy i hutnicy. No i oczywiście te dwa tygodnie w stoczni wielu nas nauczyło, jak rozmawiać, jak nie podpalić Polski. Potem stan wojenny i już tak miło nie było. Ale w 89 roku ponownie wróciliśmy do rozmów i to dało nam okrągły stół, a przez okrągły stół pierwsze wolne wybory. I Polska trafiła na, że tak powiem, łono Europy. Potem Unia Europejska, NATO. To były osiągnięcia właśnie tego strajku w sierpniu 80 roku, w którym dowodził Lech Wałęsa. Ja stąd wyjechałem najpierw na misję stabilizacyjną do Syrii, do Egiptu. Później wyjechałem stąd do Gdańska, tam rozpocząłem ten strajk 14 sierpnia i zawsze Białogard był dla mnie ważny. Myślę, że dla każdego, bo jak się spojrzy nawet w telewizji na pogodę, to patrzę zawsze Gdańsk, Białogard. Tak samo bardzo chętnie tu wracam. Mam tu rodzinę, tu była edukacja, tu była pierwsza praca. Także jestem mile zaskoczony, że Kapituła wzięła pod uwagę moją kandydaturę na honorowego obywatela miasta Białogardu. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. No dzisiaj jeszcze w Polsce mamy bardzo dużo nieporozumień politycznych, zwalczających się ugrupowań. No trzeba by nawiązać jeszcze raz do tradycji sierpnia, kiedy byliśmy połączeni, kiedy do Solidarności wstąpiło 10 milionów ludzi. I nikt nie bił się na ręce z władzą komunistyczną. Wszystko było przez dialog. Stąd nagroda pokojowa dla Lecha Wałęsy, że prowadził tą walkę w takiej formule pokojowej.
1: Jerzy Borowczak urodził się w 1957 w Białogardzie. Ukończył zasadniczą szkołę rolniczą w Tychowie, a także technikum budowy okrętów w Gdańsku. Był posłem RP 5 kadencji. Więcej o jego życiorysie można dowiedzieć się z książki Sierpień 80 rozpoczął Jerzy Borowczak. To wywiad Rzeka, który przeprowadziła Beata Gołębiowska, wydany w 2023 roku. Materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
3: SK Koszalin.
1: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawili wyniki kontroli poselskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Omówili też najważniejsze pytania i odpowiedzi, jakie uzyskali od administracji szpitala. Pozytywnie ocenili jakość usług medycznych, choć sporym problemem jest brak dostępu do niektórych specjalistów, długie kolejki w poradniach i zadłużenie szpitala. O tym posłowie Czesław Hoc i Marek Subocz.
4: Zadaliśmy 32 pytania w 7 działach. Otrzymaliśmy odpowiedź na 22 strony. Przyjęto nas, powiedziałbym, bardzo w sposób taki poważny, komunikatywny, nawet bym powiedział merytoryczny. Aczkolwiek potem dostaliśmy odpowiedzi na piśmie i nie ze wszystkimi się zgadzamy i razem postanowiliśmy, że zrobimy taką rewizytę. Szpital zatrudnia 1084 osoby. Na dzień 31 grudnia 2025 zadłużenie. Zobowiązania ogólne wynosiły 70,2 miliony złotych. Zobowiązania wymagalne 8 milionów 80 tysięcy złotych. Zobowiązania ogólne, przede wszystkim to były tak, 20 milionów, ponad 20 milionów to były dostawy usług, leki i usługi. I uwaga,

0: 9,5 miliona na kontrakty lekarzy i 8,7 miliona z tytułu wynagrodzeń. Dlatego tutaj będziemy też wyjaśniali ten aspekt, jak to jest, że na koniec roku 9,5 miliona na kontrakty lekarzy jakby zadłużenie jest i też 8,7 milionów z tytułu wynagrodzeń. Następnie rzeczywiście zobowiązania wymagalne i też tutaj 5,6 milionów z tytułu dostaw leków i 2 miliony na materiały medyczne. Już możemy sobie podświadomie albo świadomie pomyśleć o pewnych zagrożeniach, bo jeśli dojdzie do tego, że rzeczywiście te zobowiązania ogólne, czy nawet te wymagalne nie zostaną zapłacone, to mogą być perturbacje albo bardzo wielkie ograniczenia w dostawie leków. Jeśli chodzi o zobowiązania publiczno-prawne, one wszystkie są płacone. Czyli jeśli chodzi o ZUS-y, Urząd Skarbowy, VAT Urzędu Skarbowego, PFRON, podatek od nieruchomości, te wszystkie aspekty publiczno-prawne są wypłacone i nie ma tutaj zadłużenia żadnego, jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne. Badanie satysfakcji. Jest ankieta satysfakcji pacjentów i uwaga, według tej ankiety 8,55% jest zadowolonych z pracy personelu i funkcjonowania szpitala. Kobiety poleciłyby ten nasz szpital, wojewódzki szpital, innym kobietom w aspekcie opieki okołoporodowej. Poradnie, oczekiwania na poradnie. Jedno oczekiwanie przeraża. Poradnia neurochirurgiczna, 2676 osób czeka 4 lata. Poradnia okulistyczna prawie 7 tysięcy pacjentów czeka i pierwszy termin 2029. No i jeszcze jest poradnia hepatologiczna, która bardzo wielu oczekujących jest, ponad 8 tysięcy osób i też jest to sierpień 2027 rok. Najdłużej się czeka na oddział laryngologiczny, tam jest 535 osób w oczekiwaniu, informacje wręcz zatrważające. Natomiast jeśli chodzi o poradnię endoskopową, czeka się na gastroskopię wrzesień 27 i na kolonoskopię czeka się grudzień 27, czyli już teraz się czeka i teraz jeśli w aspekcie od tego ograniczenia, że będzie kolonoskopia, gastroskopia i tam badania specjalistyczno-obrazowe ograniczone, no to zaczyna być już naprawdę dramatycznie. Teraz zakażenia wewnątrzszpitalne i tutaj też zatrważająca liczba, 166 zakażeń wewnątrzszpitalnych. Wychodzi na to, że miesięcznie 13,8 jest zakażeń wewnątrzszpitalnych. Jest to przerażająca liczba. Musimy to też zbadać. Ponad 20 milionów złotych na outsourcing. I uwaga, 12 milionów złotych z tych outsourcingu jest na inne badania diagnostyczne. To też zadamy pytanie, jakież to są inne badania diagnostyczne, mając całe zaplecze laboratorium centralnego, bakteriologii i tak dalej, jakie to są inne badania diagnostyczne, które wymagają kwoty ponad 20 milionów złotych rocznie oczywiście. Też pytaliśmy się o skarg. 55 skarg pacjentów, z tego jest napisane 48 bezzasadnych, ale też będziemy pytali, jakiego rodzaju te skargi były. Oczywiście tam jest napisane, że obsługa, ewentualnie niewłaściwe jakby odnoszenie się personelu. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o takie resume tych odpowiedzi. Zadowoleni jesteśmy, że tak szeroko odpowiedzi są potraktowane, ale z drugiej strony no, wiele niejasności.
1: Ta kontrola z pewnością wykazała to, że szpital działa pod dużą presją, jeśli chodzi o finanse, kadry czy organizacje. I to jest taki alarm dla całego systemu zdrowia. Mam wrażenie, że przerzuca się tą odpowiedzialność na szpitale, co jakby skutkuje tym, że sytuacja finansowa w szpitalach nie jest najlepsza, a w niektórych naprawdę jest dramatyczna. Jest wiele rzeczy, które nas niepokoi, między innymi z informacji, które uzyskaliśmy od dyrekcji szpitala. Mamy informację, że szpital co miesiąc wykonuje świadczenia ponad limity na kwotę 5-6 milionów miesięcznie, co w skali roku no, tworzy dużą kwotę. To też będziemy pewnie chcieli wyjaśnić podczas kolejnej kontroli. A co powoduje to, że pacjenci po prostu czekają w dużych kolejkach, nie mogą dostać się do szpitala, bo za to szpital nie ma płacone. Kolejna informacja po kontroli poselskiej to częściowy brak kadry. Mówię tutaj o kadrze pielęgniarek. Szpital oficjalnie potwierdza niedobór 26 pielęgniarek, co oczywiście w ostateczności też przekłada się na to, że są dłuższe kolejki w szpitalu, jest większe zmęczenie personelu, czy też większe ryzyko błędów, czy też trudniejsze warunki w związku z tym, że tego personelu jest za mało. Ważny temat, jeśli chodzi o SOR. Tutaj mamy taką sytuację, że na SOR-ze jest wiele zatorów w związku z tym, że jest za mało łóżek, kadry są ograniczone, co powoduje to, że pacjenci na SOR-ach oczekują wiele godzin. Panuje pewien chaos, frustracja wśród pacjentów, a tego nie powinno być. Z tej kontroli jest taki apel o to, żeby zadbać o szpital w Koszalinie, przede wszystkim dla mieszkańców Koszalina, ale także i regionu koszalińskiego.
0: W Wojewódzkim Szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Koszalinie trwa cały czas spór zbiorowy od grudnia 2020 roku z Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, o poprawę warunków płacy i pracy. To jest nasz głos i nasza kontrola nie jest po to, żeby nękać kogoś, żebyśmy do komuś, no, kolokwialnie rzecz ujmując, dokopali, tak? Tylko jest po to, żebyśmy windowali albo utrzymywali dobry poziom, najwyższy poziom świadczonych usług medycznych.
2: Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a materiał przygotowała Agnieszka Górska.
3: SK Koszalin.
2: Przed nami festiwal organizacji pozarządowych w Koszalinie. Fundacje i stowarzyszenia wyjdą do mieszkańców, by pokazać, czym zajmują się na co dzień. Na miejscu poza prezentacją organizacji czekać będzie mnóstwo atrakcji. O tym, co dokładnie znalazło się w programie i dlaczego to wydarzenie jest tak ważne dla miasta, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
4: Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa.
5: Marzena Tkaczyk, pracownia pozarządowa.
6: Zbliża się festiwal organizacji pozarządowych. Kiedy będzie mieć ten festiwal miejsce? Czy dalej można się zgłaszać?
4: Tak, jak najbardziej. Festiwal organizacji pozarządowych to jest już stałe wydarzenie w kalendarzu naszego miasta i tam z kolei organizacje pozarządowe to jest główny aktor tego wydarzenia, czyli koszalińscy społecznicy i społeczniczki pokazują mieszkańcom to, co robią na co dzień, pokazują swoją aktywność, swoją siłę. Szukamy, oczywiście cały czas mamy przestrzeń po to, żeby organizacje się zgłaszały do nas. Wszystko to musimy ustalić, ale już niedługo, więc trzeba się spieszyć, bo my to wszystko będziemy musieli w przestrzeń fizyczną zmieścić. Natomiast tak, zainteresowanie jest i ze strony organizacji, co nas bardzo cieszy, bo to już jest przecież kilkanaście lat tego wydarzenia. Ale też zachęcamy i co roku mamy bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców. Oni też są chętni, żeby zobaczyć, właśnie poznać nas, bo tak na co dzień nie ma miejsca, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo przestrzeni naszego miasta wypełnia sektor pozarządowy, czyli właśnie stowarzyszenia i fundacje. Festiwal jest po to, żeby te dwie strony spotkać ze sobą, uprzyjemnić czas mieszkańcom, ale też właśnie nawiązać kontakty, zgłaszać się do wolontariat, to wszystko na festiwalu.
6: No i właśnie co w tym roku w programie? Czy będą jakieś nowości?
5: Nowości jak nowości, ale proszę Państwa, proszę traktować festiwal jako taką swoistą giełdę wolontariatu. Z tego względu, że w tamtym roku mieliśmy 63 stoiska stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, które przedstawiają po pierwsze swoją ofertę, zapraszają do udziału w swoich wydarzeniach, ale również szukają wolontariuszy. Więc tak naprawdę przychodząc możecie Państwo sprawdzić dokładnie, która organizacja jest Wam bliższa z sercu albo która do Was bardziej gada. Można porozmawiać, można zobaczyć, co oferują. Każde stoisko to jest coś ciekawego, więc jak gdyby trudno nam jest powiedzieć, co w tym roku organizacje już planują. Mamy na pewno całe miasteczko zabaw. Tak jak zawsze na górce, czyli tam na tym placu, na trawie, gdzie będziemy bawić, gdzie będziemy w jakiś sposób mieszkańców zachęcać do tego, żeby wzięli udział właśnie w tych animacjach. Oczywiście cały plac naszego podwórka pozarządowy, gdzie będziemy karmić. Będziemy dobrze karmić, jak co roku i polecamy już nasz ziemniak z gzikiem, który stał się w Koszalinie dosyć popularną potrawą, ale również grille, różnego rodzaju kiełbachy, mamy bardzo pyszne zupki, no i oczywiście słodkości.
6: Czyli nie dość, że można się w piękny sposób zintegrować z innymi mieszkańcami Koszalina, to jeszcze właśnie zrobić coś dobrego, bo rozumiem, że tam również będzie można wesprzeć różne organizacje pozarządowe.
5: Tak, oczywiście, że tak. Każde stoisko oferuje coś dla Państwa. Wszystko zależy od tego, co Wam w duszy gra i co chcecie, że tak powiem, zainwestować. Ewentualnie mogą być to różnego rodzaju przypinki, maskotki, różnego rodzaju naprawdę rzeczy, które wykonują organizacje na sprzedaż po to, żeby wzmocnić swoje działanie.
6: A jak jeszcze organizacje właśnie mogą się zgłaszać?
4: Do nas. Jest formularz specjalny na naszej stronie pracowniapozarządowa.pl. Tam można wypełnić go i wtedy my się będziemy kontaktować, żeby ustalać szczegóły. Można oczywiście zadzwonić, można przyjść na Dworcową. w godzinach 8-16. Bardzo chętnie zachęcamy jeszcze do tego. Poza tym, co przed chwilą można powiedziała, oczywiście będzie ścianka wspinaczkowa, bo to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem od kilku lat, więc specjalnie na życzenie mieszkańców tą ściankę znowu ściągamy. Pokazy różnego typu sprzętu, scena przecież bardzo duża z różnymi występami, także między tymi godzinami 12 a 16 na pewno dużo fajnych rzeczy czeka na wszystkich, którzy tam się znajdą.
6: A czy wiemy, kto na tej scenie wystąpił?
4: Tak, to jest kontynuacja tego, co się dzieje na stoiskach, więc na pewno przede wszystkim organizacje pozarządowe, śpiewacze, recytatorskie, pokazy taneczne, pokazy sportowe, dzieci z koszalińskich szkół i przedszkoli, bo one zawsze otwierają nam we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, więc przez te kilka godzin faktycznie mamy super prowadzącego, przecież Michał Bieliński, który też angażuje gości festiwalu do wspólnej zabawy, do opowiadania, więc na pewno będzie się działo bardzo dużo.
6: Dlaczego warto właśnie wziąć udział w festiwalu organizacji pozarządowych jako koszalinia? Niektórzy niekoniecznie są społecznikami, ale chcieliby się zaangażować.
5: Ponieważ tylko i wyłącznie raz do roku jest taka okazja, żebyście w jednym miejscu, w jednym czasie spotkali wszystkich, którzy chcą działać w naszym mieście.
2: Festiwal organizacji pozarządowych startuje 14 czerwca przy ulicy Pozarządowej 1 w Koszalinie.
3: SK Koszalin.
2: Wracamy do wydarzeń zaplanowanych na obchody 760-lecia Koszalina. Dzisiaj trochę o wydarzeniach tanecznych i sportowych w programie m.in. Leśna Piątka na Dychę, czyli Wieki Marsz na dystansie 10 km, Bieg Benedów, rajd pieszy szlakiem kamieni granicznych, maraton pływacki, wyścig rowerowy, rajd samochodowy, Puchar Polski, Pasja Cup oraz Puchar Polski Strongman Koszalin.
7: Robert Dowiński, założyciel Studia Tańca Pasja. Pasja również obchodzi 20-lecie w tym roku, więc z tego tytułu organizujemy olbrzymi turniej tańca towarzyskiego. Jest to 23 maja na hali sportowo-widowiskowej. Odbędzie się Puchar Polski dorosłych, czyli najwyższej kategorii tanecznej w Polsce. Będą to najlepsze pary polskie i tak jak corocznie od 20 praktycznie lat przyjeżdżają pary do nas z całej Polski, w tym roku nie zabraknie emocji. Mamy również Puchar Polski w kategorii Under 21, czyli do 21 roku życia, czyli to są dwie najbardziej rozpoznawalne, jakby najbardziej znane kategorie. To są najlepsi tancerze Polski. Wielokrotni mistrzowie Polski również potwierdzili już obecność, że wystąpią na naszym turnieju. Jest to dla nas też wielki zaszczyt. Gala wieczorna zaczyna się od godziny 17, nieco wcześniej w tym roku, ze względu na to, że tyle rzeczy się będzie działo w tego dnia w Koszalinie, ale my dalej chcemy roztańczyć cały Koszalin i jak corocznie robimy jakieś imprezy, które mają możliwość, żeby każdy z Koszalina uczył się z nami tańczyć. Ja jako zwycięzca Tańca z Gwiazdami poprowadzę taką lekcję tańca, bo zbliża się również Dzień Matki i wymyśliliśmy taki koncept, że każde dziecko będzie mogło zaprosić swoją mamę i nauczyć się na hali sportowo-widowiskowej. O godzinie 13 za darmo będzie wejście i będziemy uczyć takie właśnie mamy, które zaproszą własne dzieci.
8: Wioleta Wojciechowicz, Studio Tańca Pasja. Jak najbardziej serdecznie zapraszamy na nasze największe wydarzenie w przeciągu tych 20 lat. Rozpoczynamy o godzinie 9 turniej tańca towarzyskiego. Natomiast to, co nas bardzo mocno wyróżnia, to to, że zawsze co roku staramy się organizować też taką strefę bezpłatnego wejścia na takie wydarzenie i też będzie to miało miejsce również w tym roku. Tak jak w ubiegłych latach biliśmy rekord Polski, w tym roku po prostu darmowe wejścia dla mam z dziećmi na naukę tańca. Oprócz tego będzie przygotowana darmowa strefa zabaw, dmuchańców, animacji, konkursów dla dzieci. Będzie można też skorzystać z bezpłatnej nauki tańca, bezpłatnej nauki akrobatyki, gimnastyki. Będą konkursy z nagrodami, także serdecznie zapraszam, godzina 13. Będzie również festiwal nowoczesnych form tanecznych, więc będzie to naprawdę taki dzień pełen tańca.
7: Iż corocznie rzeczywiście odwiedzana jest jakaś gwiazda. W zeszłym roku prowadziła Agnieszka Kaczorowska, Ilona Krawczyńska, Rafał Maserak, Kuczaj, czy Mateusz Chłatki, czy Edyta Herbuś. W tym roku również będziemy mieli taką gwiazdę, więc proszę śledzić nas na naszych social media.
9: Karol Kołaszewski, jestem organizatorem Pucharu Polski Strongman wraz z panem prezydentem, z Urzędem Miasta oraz Centrum Kultury 105. Już dzisiaj was zapraszam na dzień 23 maja o godzinie 13. Koszalin Arena, tak to się nazywa, plac podorzymkowy. Odbędzie się Puchar Polski Strongman, gdzie w Koszalinie zjawi się sześciu jednych z najsilniejszych ludzi w Polsce, aktualnie zajmujących ranking w Polsce. Jeżeli mogę coś powiedzieć o zawodach, odbędzie się 6 konkurencji w tym roku, a też mogę się również pochwalić, będzie jedną konkurencją, tak jakby niespodzianką, coś innego. Będą dwie konkurencje związane z tirem. Jedną konkurencję trzeba będzie pchać tira, kolejną konkurencję trzeba będzie go przepchnąć całego. Także tego jeszcze w Polsce nie było. Zawodnicy jeszcze tego nie wiedzą, co ich czeka. Także myślę, że będzie dla nich to wielka niespodzianka. Oprócz tego waga około 16-17 ton z wydłużaną wyczepą, naczepą. Naczepa około 17 metrów, jakoś tak, no ciężko mi teraz powiedzieć. To będzie przepchanie tira. Kolejną konkurencją będzie spacer Bushmana, zwany dawniej. Ciężar będzie 370 kg. Będzie waga płaczu, też będziemy trzymali około 30 kg w jednym ręku na wysokości nad głową, dasz na czas. Będzie wyciskanie dużej belki. Belka około 140 kg na czas, na ilość powtórzeń. Sędziami tego wydarzenia będą Sławek Toczek, legenda Strongman, Krzysztof Radzikowski, też również legenda Strongman oraz aktualnie gwiazda telewizji programu Gogglebox. Prowadzącym całą imprezę, całe zawody będzie Jarosław Dymek, również kolejna legenda Strongman. Także gościem specjalnym będzie nasz koszaliński ciężarowiec, tak, pan Wojciech Natusiewicz. Cóż można powiedzieć jeszcze o zawodach? Podczas całej imprezy będą trzy konkurencje dla publiczności, także panie, mężczyźni, kobiety będą mogli się spróbować. Będzie też konkurencja dla najmłodszych, czyli dla dzieci, też będą mogli sobie spróbować fajnie. Będą też pokazy walki, będą pokazy też taneczne, także serdecznie zapraszam. 23 maja, godzina 13, Koszalin Arena, tereny porządkowe.
2: Szczegółowy program wydarzeń z okazji 760-lecia Koszalina dostępny jest na stronie Centrum Kultury 105. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
2: Pomerania Basket to nowy klub sportowy, który powstał w Darłowie. Głównym celem jest zaszczepienie w młodych mieszkańcach miasta miłości do koszykówki, nauka tej dyscypliny sportu oraz udział w zawodach sportowych. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu i cały czas można się jeszcze zapisać, mówi trener klubu Tomasz Kościelny.
10: Darłowo nie ma jakichś wielkich tradycji koszykarskich związanych szczególnie jakby z działalnością klubową i młodzieżową. No i mieszkając tutaj już 12 rok, postanowiłem, że trzeba to zmienić, jako że sam jeszcze jestem czynnym amatorskim koszykarzem. Udzielam się tutaj w koszalińskiej lidze Galki. Staram się czasami jeszcze jeździć na jakieś turnieje odbojów. Gramy 3-3, więc jesteśmy aktywni. Postanowiłem, że chciałbym się tą swoją wiedzą i pasją podzielić z młodzieżą. No i postanowiłem, że założymy sekcję, tak? Więc na tą chwilę założyliśmy sekcję, która pracuje na tą chwilę bardzo tak, że tak powiem, otwarcie. Skupiamy dwie grupy młodzieżowe, jedną chłopięcą i drugą dziewczęcą. No i już tak to kilku miesięcy pracujemy. No,
11: wspomniał pan, że za dużych tradycji w Darłowie koszykarskich nie ma. Rzeczywiście Darłowo siatkówką głównie kiedyś przynajmniej stało. Stoi do dzisiaj, tak jest. Ale jak z zainteresowaniem? Czy wielu zawodników pan trenuje? Jak te treningi wyglądają? Ile w ciągu tygodnia czasu na to poświęcacie?
10: Na tą chwilę ćwiczymy tylko dwa razy w tygodniu, no, ponieważ jakby no niestety w mieście brakuje nam dostępności do sal, ponieważ wbrew pozorom może koszykarskich tradycji to nie było, ale jak wcześniej pan wspomniał, są dwa kluby siatkarskie, kluby bokserskie, kluby piłkarskie, kluby biegowe, jest dużo sekcji fitnessowych w różnym wydaniu, więc miasto ćwiczy, miasto trenuje, no a przydałaby się jakaś nowa, dobra hala, no której na tą chwilę jeszcze nie mamy. Liczymy, że może w niedalekiej przyszłości uda się to zrealizować. Czekamy na ruch władz miasta. Na tą chwilę zainteresowanie, no, przemieniliśmy troszeczkę zawodników. W tej chwili przede wszystkim w tym roku skupiamy się na tym, żeby zaszczepiać w młodzieży tą pasję. No i uczymy od podstaw, czyli naprawdę, no, jak nie ma tutaj, nie było wcześniej jakiejś tradycji, no to przychodzą do nas zawodnicy, zawodniczki, które no, na początek po prostu nic nie potrafiły, więc musieliśmy zacząć od podstaw, a wiecie, że to wszystko trwa, tak? Więc na tą chwilę ćwiczymy, trenujemy, uczymy się przede wszystkim podstaw, uczymy się zasad gry. Ja przewiduję to, że no, ta praca, którą trzeba wykonać, no, będzie trwała najbliższe 2 lata, przynajmniej rok. Jedna grupa jest młodzieżowa 15-16, druga jest taka 11-12. Teraz chcemy zrobić jeszcze nabór na dwie młodsze grupy, bo pojawiło się, że tak powiem, światełko w tunelu, jeśli chodzi o dostępność sali. Ja już też nawiązałem tutaj do kontaktu z ludźmi, którzy chcą z nami popracować, a propos trenerów. No i dopiero w tej chwili będziemy rejestrować jakby naszą działalność, powiemy już, jak to ma wyglądać. Postanowiłem, że ten rok właśnie przede wszystkim na zaszczepianie pasji i wypracowanie modelu treningowego. Nie tylko jeśli chodzi o samo trenowanie, tylko właśnie chodzi o dostępność do infrastruktury, tak, do hali, do boisk, więc tutaj, oprócz tego, że mamy halę. Mamy jeszcze orliki i tak dalej, jest teraz okres cieplejszy, więc też również będziemy trenować na dworze.
11: Wspomniał Pan o tym, że będzie się teraz skupiał głównie na właśnie zaszczepianiu pasji i trenowaniu od podstaw, ale widzi Pan jakiś potencjał? Są takie,
10: zawsze
11: powiedzmy...
10: potencjał. Mhm. Najważniejsze, że młodzież chce, przychodzi, pyta i tak dalej. No niektórzy się zderzają z rzeczywistością, chcieliby, a okazuje się, że jest to ciężkie, ale się nie poddają, więc wiadomo, że zawsze jest jakaś rotacja. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Jedni próbują, drudzy rezygnują, idą do innych sportów i w ogóle rezygnują. Więc to zawsze jest proces taki, ten proces wyselekcjonowania odpowiedniej grupy zdeterminowanej i jakby no skupionej na tym jakimś takim działaniu. Myślę, że to teraz od jesieni zacznie już to funkcjonować bardziej jednostajnym krokiem, takim ruchem, że będziemy szli w dobrym kierunku. Tak jak wcześniej powiedziałem, teraz skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby po prostu młodzież, która do nas przychodzi, żeby nie uciekała od nas.
11: Ale rozumiem, że jakby cały czas klub jest otwarty, w sensie zapisywać się można.
10: Tak,
11: właśnie,
10: tak,
11: jak to zrobić, jak sobie zaplanować czas, jeśli ktoś miałby ochotę przede wszystkim poznać swoje możliwości i zobaczyć, czy to jest sport dla niego.
10: Generalnie ćwiczymy dwa razy w tygodniu, poniedziałki i środy od godziny 15.30 do godziny 17.30 w szkole SP3 tutaj na sali przy ulicy Franciszkańskiej. I robiliśmy już tutaj z Urzędem Miasta akcję feryjną, tak, czyli podczas ferii zimowych były jakby ferie z koszykówką, była otwarta sala, można było przychodzić. Jedni zostali, drudzy nie wrócili, ale przychodzą, pytają, więc mówię, no na tą chwilę nie mamy dodatkowych rzeczy, ponieważ na niestety jest tłok na halach.
11: Bierzecie, czy braliście udział już w jakich zawodach, żeby sprawdzić właśnie swoje możliwości?
10: Nie.
11: Jeszcze nie.
10: W przyszłym tygodniu, 17 maja, jedziemy na pierwszy turniej do Gościna. Tam też w Gościnie, w takiej małej gminie, budują jakby struktury i tak dalej. Mają tam fajne warunki, jesteśmy w stałym kontakcie. Idziemy na taki pierwszy towarzyski turniej. Taki troszeczkę na zasadzie drużyny będą mieszane, ponieważ tam też sekcje, które grają, są w mniejszych miejscowości, więc umówiliśmy się wszyscy, że będziemy mieli tak zwaną kategorię open, ale w każdej drużynie to 80-90% to są właśnie nastolatkowie do uzupełnienia składu, żeby to też miało jakiś tam ten, są grający trenerzy, po 2-3 osoby takie troszeczkę starsze, ułożone, więc na takiej zasadzie. No i potem planujemy wystawić się na jakichś turniejach 3x3, które już tutaj jakby w sezonie letnim się odbywają. My też organizujemy po raz trzeci w tym roku turniej barbecue Basket Cup Darłowo 3x3 właśnie i w tym roku też chcemy dołączyć grupę młodzieżową.
2: Przypomnijmy, chętni do uczestnictwa w zajęciach mogą się zgłaszać w każdy poniedziałek i w środę w hali sportowej w podstawówce numer 3 w Darłowie. Początek zajęć o 15.30. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Trwa konkurs na nazwę nowego żłobka w Koszalinie. O szczegółach Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina.
12: Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj ogłosił konkurs na nazwę nowego żłobka w Koszalinie, który jest zlokalizowany przy ulicy Lechickiej 45. Inicjatywa ma na celu zaangażowanie mieszkańców w tworzenie tożsamości nowej miejskiej placówki oraz wyłonienie nazwy, która najlepiej oddaje jej charakter. Zgodnie z założeniami nazwa żłobka powinna budzić pozytywne skojarzenia, być przyjazna zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, a także podkreślać bezpieczeństwo, troskę i zrozumienie. Wartości kluczowe dla tego typu miejsca. Istotne jest również, żeby nazwa była łatwa do zapamiętania i wymówienia przez maluszki. Żeby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaproponować maksymalnie 3 nazwy. Formularz dostępny jest online pod adresami koszalin.wdialogu.pl oraz koszalin.pl. Można go również otrzymać w wersji papierowej w urzędzie, a wypełniony dokument należy dostarczyć do 15 maja. To nie tylko okazja do wykazania się kreatywnością, ale także szansa na nagrodę. Autor zwycięskiej nazwy otrzyma kartę podarunkową o wartości 500 zł do wybranego centrum handlowego w Koszalinie. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców, zarówno osób indywidualnych, jak i grup. Uczestniczyć mogą także osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna. Nie czekajcie Państwo, puśćcie wodze wyobraźni i zaproponujcie nazwę, która stanie się częścią codzienności najmłodszych mieszkańców Koszalina.
2: Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. A teraz w magazynie Zmiana Tematu. Znana jest już data rozpoczęcia kursów szynobusu z Koszalina do Mielna.
12: Już od 13 czerwca mieszkańcy Koszalina i turyści będą mogli skorzystać z sezonowego połączenia szynobusem na trasie Koszalin-Mielno. W rozkładzie jazdy szynobusu zaplanowano 13 połączeń dziennie, które już w 15 minut dowiozą do celu. W tym roku będzie można w pełni skorzystać z udogodnień rozbudowanego Centrum Przesiadkowego w Mielnie. W 2025 roku z połączenia szynowego skorzystało blisko 80 tysięcy osób. Cena biletu na połączeniu Koszalin-Mielno pozostanie taka sama jak w roku ubiegłym, czyli 7 zł. oraz budowa centrum przesiadkowego w Mielnie została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Wartość projektu to ponad 7 milionów złotych, w tym udział środków Unii Europejskiej ponad 5 milionów złotych.
2: A szynobus na trasie Koszalin-Mielno zacznie kursować 13 czerwca.
3: SK Koszalin News.
2: Przed nami obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie, które od ponad dwóch dekad łączy mieszkańców Koszalina i przypomina, jak ważna jest integracja. Będą przemarsze, happeningi, wspólny taniec i spotkania, które zostaną w pamięci na długo. Co dokładnie przygotowano w tym roku i dlaczego warto być częścią tej inicjatywy, tego dowiedziała się nasza reporterka Olivia Kisielewska.
13: Joanna Zduńska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.
14: Nadchodzą kolejne obchody Dni Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To już tradycja, ale co w tym roku znalazło się w programie? Czy pojawiły się jakieś nowości? Słuchamy.
13: Tak, co roku wraca nam impreza, z czego pewnie powinniśmy się cieszyć, chociaż zależy, z której strony się podejdzie, ponieważ gdybyśmy nie musieli za każdym razem podkreślać potrzeb osób niepełnosprawnych i ich obecności w naszym społeczeństwie i wyrównywaniu ich jakości życia, to pewnie nie musielibyśmy o tym rozmawiać, ani organizować żadnych imprez, które miały podkreślić ich obecność w naszym społeczeństwie. Ale mam przyjemność organizować tę imprezę i póki co 22 raz już się odbywa na terenie Koszalina, na rynku staromiejskim, więc w tym roku również Państwa serdecznie powitamy. Od 25 do 29 maja rozpoczęły się działania, natomiast ja najbardziej i najgoręcej zapraszam w czasie 28 maja. To jest czwartek, od godziny 10 do 13 jesteśmy na rynku staromiejskim, gdzie rozpoczynamy przemarszem i imprezą, później po przemarsie już na płycie rynku staromiejskiego i tam różne będziemy mieli fajne atrakcje. Zapraszam serdecznie, nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, ale na pewno będzie miło i przyjemnie, i lekko słodko i będzie można zapoznać się z ofertą i placówek, i ZUS-u, i CUS-u. Będzie można porozmawiać z osobami, które prowadzą wsparcie z poziomu właśnie samorządu i instytucji dla osób niepełnosprawnych, no jak i brać udział po prostu w animacjach i w atrakcjach, które przygotowaliśmy właśnie na 28 maja. Koszalin pełen mocy, bo tak nazwaliśmy, tak sobie pomyśleliśmy, że w tym roku można było porozmawiać o mocy. O mocy osób z niepełnosprawnością intelektualną. I nie tylko, bo każdy z nas ma moc, tylko nie zawsze podchodzimy do tego w sposób taki, żeby tą moc można było pokazać i zdać sobie sprawę, że wcale nie trzeba mieć wielkiej peleryny i nie zdobywać gór i przenosić tych gór, tylko mamy tyle mocy w sobie, tylko tak ją gdzieś w codzienności gubimy, że nie widzimy tych najbardziej potrzebnych rzeczy, bo od elementarnych rzeczy się zaczyna życie. I te moce elementarne powodują, że możemy ewentualnie te góry przenosić, ale od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle je zauważyć. W tych dniach, obchodach Dnia Godności, chcemy właśnie podkreślić, że każdy z nas ma moc, bez względu na to, czy jesteśmy sprawni, czy jesteśmy niepełnosprawni. W każdym z nas jest coś, co można wykorzystać, co można zastosować, co drugiemu człowiekowi będzie potrzebne, a zwykłą mocą, normalną mocą, a jakże bardzo potrzebną jest uśmiech, zauważenie drugiego człowieka, taka uważność na świat, nie tylko na siebie, ale też na inne osoby, na to, co nas otacza. To są takie rzeczy, które są elementarne i budują to, co ewentualnie mogłoby być taką peleryną, którą tak wszyscy postrzegają i tak oczekują, prawda? I mówią, że o, to jest ten, to ma moc. Nie, mocy mamy bardzo dużo w sobie, tylko powinniśmy ją odkryć. Dlatego też serdecznie zapraszam w związku z tym na wystawę w Bibliotece Koszalińskiej. Tam będą zdjęcia osób z niepełnosprawnościami. To są podopieczni naszego stowarzyszenia i tam będzie można właśnie poczytać i trochę zastanowić się nad tymi mocami, bo tak każdy z nas ma coś w sobie, co może wykorzystać i dać drugiemu. Więc zapraszam po to, żeby odkryć własne moce, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale właśnie odkryć własne moce i popatrzeć na ten świat troszkę przez ten pryzmat tego, co mamy i żeby docenić to, co mamy. A właśnie to są te najważniejsze rzeczy, czyli takie supermoce i każdy z nas jest superbohaterem. Tylko trzeba to gdzieś tam wykopać w sobie.
14: Jeszcze tak tylko dopytam o tą bibliotekę. Od kiedy będzie ta wystawa tych fotografii dostępna?
13: Wystawa fotograficzna będzie otwarta od 18 maja do 8 czerwca. Serdecznie zapraszam, naprawdę warto wejść i troszeczkę tak się zatrzymać. Właśnie a propos tych supermocy, to uważność i wrażliwość to jest jedna z nich, więc zapraszam po to, żeby odnaleźć to w sobie, trochę chwilę spokoju, zatrzymać się, bo biegamy za dużo. Biegamy za dużo, nie widzimy wiele rzeczy. Świat nam i życie płynie nam między palcami. tak jesteśmy zautomatyzowani, że naprawdę gdzieś nad własną treścią i nad tym, co się dookoła nas dzieje, się nie zastanawiamy, a to jest szkoda, wielka szkoda, bo jesteśmy tutaj raz i powinniśmy to tak docenić i tak wykorzystać, żebyśmy byli spełnieni, będąc tutaj na ziemi. Ale to tak sobie mówię, abstrahuję, tak mi jakoś się filozoficznie zrobiło, natomiast zapraszam serdecznie Państwa też na dni otwarte, które zaplanowaliśmy. Sony w Koszalinie ma 5 placówek. Każda z nich prowadzi zapisy na dni otwarte. Dni otwarte odbywają się 26 maja we wtorek od godziny 8 do godziny 13. W placówkach w Sony odbywają się dni otwarte. Można zadzwonić i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych, umówić się z osobami, które tam jakby zarządzają tymi dniami otwartymi i zapisać się. Jeżeli już nie ma miejsc, nie ma problemu, przypisujemy grupy na kolejne terminy, więc w przypadku Budowniczych do czerwca mamy zajęte terminy, jeżeli chodzi o odwiedziny i prowadzenie warsztatów i rozmowy z młodymi ludźmi na temat niepełnosprawności, bo w ramach takich dni otwartych i tego pobytu, który tutaj planujemy, zawsze są rozmowy dotyczące niepełnosprawności, odpowiadamy na pytania dzieci, młodzieży i potem zapraszamy na wspólną pracę na terenie placówki. Co ponadto jeszcze? Na pewno będzie przez cały tydzień od 25 do 29 jeździł zielony autobus. Zielony dlatego, że to jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, która od paru lat właśnie jest oprawiona w kolor zielony, ponieważ stowarzyszenie ma kolor zielony, więc tym się zawsze kierowaliśmy i zazieleniamy Koszalin, dlatego będą i zielone fontanny. Nasze flagi będą też rozstawione z logotypem Dnia Godności, również są zielone z głową, która ma serce w środku, więc takie charakterystyczne bardzo. Zielone placówki będą i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych. Także wszystko co zielone w maju, to związane jest z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na Rynku Staromiejskim również będzie stała niespodzianka z MZK, będzie stał autobus, w którym będzie można się wyrzeć artystycznie i też go trochę przemalować na zielono. Każdy będzie mógł swój zielony ślad zostawić na żółtym autobusie, więc zapraszamy, bo naprawdę będzie fajna frajda, żeby ręcznie pomalować duży samochód. No i to tyle. Będzie przekazanie kluczy do bram miasta, będą fotobudki, będzie zielony poczęstunek, będzie flashmob, więc na wiele atrakcji będzie. Zapraszam. Zapraszam tego 28 maja w czwartek, żeby spotkać się z nami, połączyć się z nami i spędzić miło z nami czas.
14: Jeszcze tak tutaj o tym flashmobie pani wspomniała. W tamtym roku to było naprawdę wyjątkowe widowisko. Na scenie była profesjonalna tancerka, pokazywała układ taneczny, koszalinianie wraz z uczestnikami tych obchodów pięknie tańczyli, czyli w tym roku też możemy się spodziewać takiego widowiska.
13: Tak, też w tym roku będzie zaplanowane. Jesteśmy przygotowani, mamy różne gadżety zielone, raz będziemy rozdawać zielone balony, żeby to bardziej spektakularnie wyglądało, więc zapraszamy serdecznie, powtórzymy tą historię, razem wspólnie zatańczymy, bo naprawdę nam to dobrze wychodzi, więc serdecznie zapraszam, wszyscy możemy dołączyć, mamy moce, więc nie musimy się specjalnie tego tańca uczyć, wszyscy to potrafimy razem zrobić, bo razem jest łatwiej, więc serdecznie zapraszam do dobrej zabawy.
14: Jeszcze tak na koniec organizacyjnie powiedzmy jeszcze teraz od kiedy do kiedy, w jakich miejscach będzie można Was spotkać ten marsz, jak będzie wędrował, jaką trasą?
13: To podsumowując, serdecznie Państwa zapraszam na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Od 25 maja do 29 maja będą trwały na terenie Koszalina. Jest zazielenianie instytucji, zazielenianie Koszalina. Fontanna będzie, wszystkie fontanny, które są w Koszalinie, a są podświetlane, będą świeciły się na zielono. Obiekty nasze, Sony będą również zazielenione, podświetlone w kolorze zielonym, będą rozstawione zielone flagi, więc wszystko co zielone to jest nasze w tym tygodniu, o którym Państwu przed chwilą powiedziałam, w tym terminie. Zapraszamy na dni otwarte 26 maja, na wystawę Supermocy osób z niepełnosprawnością intelektualną od 18 maja do 8 czerwca. Będą happeningi również, Szanowni Państwo, w poniedziałek i w środę, czyli to jest 25 i 27. Spotkacie Państwo zielone grupy, które również będą się mogły z Państwem spotkać. Na pewno będą miały słodkość, którą będą Państwo chcieli przekazać, a słodkość też będzie miała swoją moc i wtedy jak się podejdzie do takiej grupy, to będzie można sobie przeczytać, jaką moc będę miał tego 25 i 26, bo to będą takie słodkości z mocami. Także serdecznie zapraszam. No i na podsumowanie 28 maja Koszalin pełen mocy na Rynku Staromiejskim już jest spotkanie z Przemarszem i z Flashmobem, czyli Przemarsz zrobimy, zorganizujemy, który będzie prowadził od Rynku Staromiejskiego w stronę Libua. Przy Libua zakręcamy, idziemy w stronę Torgu Zielonego, zakręcamy przy Saturnie i wracamy sobie na Rynek Staromiejski. A potem już wspólna zabawa na płycie ratusza z panem prezydentem, który pewnie nas powita, wręczy klucze do bram miasta. No i rozpoczniemy całą fetę.
2: Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczną się 25 maja i potrwają do 29 maja, a nieco wcześniej, bo już 18 maja możecie zajrzeć do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Tam będzie można zobaczyć fotografie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
3: SK Koszalin.
2: Jeżeli myśleliście, że remont ulicy Zwycięstwa czy Koszalinski Dworzec to tematy, o których powiedziano już wszystko, to jeszcze nie słyszeliście. Ekipy Projekt Bez Budżetu 28 maja w Centrum Kultury 105 czeka Was wieczór pełen improwizacji, w którym nic nie jest zaplanowane, a scenariusz piszą sami widzowie. O kłótniach na próbach, nowych grach i o tym, dlaczego warto dać się wciągnąć w ten komediowy chaos. Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
15: Projekt Bez Budżetu zaprasza na Too Late Show.
11: Szymon Łądkowski.
16: Siemka, jestem Adriana Żukowska.
17: Cześć, Marcin Łuciów.
16: No i Wasz nowy projekt, powiedzcie nam, jak on się nazywa, dlaczego taka nazwa, no i co się będzie działo w Centrum Kultury 105.
18: Teraz nazywamy się Projekt Bez Budżetu. Nie będziemy ukrywać, że nazwa mówi sama za siebie. Jakby liczymy na datki. Nie, no żartuję oczywiście. Generalnie jakby troszeczkę nasza grupa zmieniła skład, stąd też zmiana nazwy. Myślę, że w tym składzie popracujemy trochę dłużej, trochę więcej, porobimy dużo fajnych rzeczy razem. I już niedługo właśnie jeden z pierwszych naszych występów w takim składzie. Może ja podam skład. Będę ja, czyli Ada, pamiętam. Będę ja, będzie Szymon Łądkowski, będzie Marcin Pawlik, zwany przeze mnie Marcinem Smutnym i będzie Marcin Łuciów, zwany przeze mnie Marcinem Łysym.
16: No i co się znalazło w programie, co będzie się działo, czy to będą przede wszystkim skecze, czy coś jeszcze więcej nas czeka?
17: Czeka nas na pewno stand-up Szymona, który trochę potrwa. Będzie poruszał wiele głębokich kwestii i bawimy się w impro, czyli liczymy na... No, głównie na Was liczymy, na Waszą kreatywność. My odegramy to, co Wy wymyślicie. Na pewno nie będziemy się nabijać z polityki ani innych kwestii, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak się na pewno nie będziemy z tego nabijać, to zapraszamy serdecznie. I co tu miałbym jeszcze dodać? No ogólnie, zapraszamy. No, za tą kasę, jak zawsze powtarzamy, nie zabawicie się lepiej.
16: To będą przede wszystkim improwizacje i też chciałam o te improwizacje Was właśnie zapytać, jak one działają w praktyce, bo mimo wszystko na pewno musicie się do nich przygotować, mimo że to są improwizacje, więc no, nazwa brzmi tak, jakby to wszystko było tak o, ale no wiadomo, że tak nie jest. Do wszystkiego trzeba się przygotować, żeby to fajnie brzmiało. I jak wy to robicie, jak to wygląda?
18: My nawet nie jesteśmy gotowi na to, co sobie sami wymyślamy, więc generalnie chłopaki byli w tym roku na warsztatach z improwizacji i teraz mnie strasznie gnębią na próbach. W ogóle ostatnio Szymon stwierdził, że moglibyśmy live'a z próby dać i to by było najlepsze, co możemy zrobić, bo my naprawdę ostatnio funkcjonujemy jak taka włoska rodzina. Krzyczymy na siebie, kłócimy się na tej scenie, ale to jest z drugiej strony fajne, że potrafimy sobie to wszystko powiedzieć wprost, od razu i nie zastanawiając się nad słówkami, a na koniec i tak zawsze jest przepraszam, Ada, jak powiedziałem coś za mocno, ja też nieraz na nich krzyczę, ale teraz jest trochę gorzej, jestem sama jednak i mam 3 chłopów i to nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Na szczęście Marcin Smutny jest spokojny, on nie krzyczy, także walczę tylko z Szymonem i z Marcinem Łysym. No Łysy się zrobił strasznie zarozumiało, oj strasznie, teraz to już będzie taki gwiazdor na tej scenie, że się nawet nie spodziewacie, nie?
16: Dobra, to ja jeszcze właśnie o te improwizacje jeszcze dopytam tutaj. Jakie najczęściej na przykład pojawiają się prośby od mieszkańców Koszalina, żebyście co przedstawili na scenie, bo wy tak naprawdę nawet wcielacie się w postacie, które koszalinianie wam podadzą i tak dalej.
17: To znaczy, no najczęściej to się pojawia właśnie polityka i problemy obecnie i różne perypetie naszych włodarzy, nie tylko koszalińskich. Co się jeszcze pojawia? Pamiętam, że na każdym impro, jakim byłem, zawsze jak pytamy o miejsce, zawsze trafia się kostnica. Tak? No i to też staramy się jakoś grać, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem bardziej abstrakcyjnych miejsc. Dla mnie to na przykład mogłaby być zaczarowana kraina muminków, którą chce napaść jakaś wściekła, zmutowana kukurydza. I to ja lubię coś takiego, w takie impro pójść. Niektórzy z grupy wolą takie właśnie przyziemne, czyli kostnice. No i co tu dużo mówić, no. Przyjdźcie, zobaczcie, wymyślcie coś naprawdę mocnego.
16: No właśnie to, co powiedziałeś, myślę, że jest bardzo kreatywne w porównaniu do kostnicy. I czy zdarza się, że takie kreatywne rzeczy wymyślają też ludzie i wy po prostu nie wiecie, co macie zrobić?
18: Marcin ma takie skille, że to, co przed chwilą powiedział, to by zagrał wszystko sam. Naprawdę. Po prostu czasami na próbie stoję obok z nim na scenie i ja wiem tylko, że robię mu za tłonie. Ale ja już się do tego przyzwyczaiłam, jakby ktoś musi być tłem też, no nie? Żeby inni mogli błyszczeć.
17: Improwizować tło też trzeba umieć.
18: Dokładnie tak. Ale to, co chciałam też wspomnieć ważnego, że wyzwanie, jakie sobie zrobiliśmy, to jest takie, że mamy totalnie nowe gry. Gry, w które sami jeszcze nigdy nie graliśmy ich przed publicznością. Gramy je teraz tylko tak naprawdę będąc w swoim gronie, nie zawsze się z nich śmiejemy i bardzo nas to stresuje. Dajemy sobie bardzo dużo uwag. To nie tak, tamto nie tak. Oczywiście najwięcej dostaję ja. Wiadomo. Ale ja już po prostu mówię, że zrobiłam tak, jak uważałam, że jest najlepiej. I jakoś sobie z nimi radzę, z chłopakami w sensie.
16: A coś tam więcej jeszcze zdradzisz o tych grach?
18: No, będzie jedna gra, która dla mnie jest bardzo dużym wyzwaniem, ze względu na to, że jest mi się ciężko skupić na wielu rzeczach naraz, a tam będą dzwonki, trąbki, więc generalnie będzie to gra, u której zapraszamy publiczność na scenę, więc dużo od niej zależy. No i tak jak mówię, będzie to nasz pierwszy raz do tej pory gramy tak, że chłopaki grają parę. Łys jest najczęściej z Szymonem, oni się bardzo kochają. Platonicznie, a potem my z Marcinem jakby udajemy ich związek. No zobaczycie, to jest naprawdę fajna gra. Wydaje mi się, że właśnie to, że będzie brała w niej udział publiczność, daje ten plus jej największy.
16: Ale właśnie też przewidujecie, jak publiczność może się zachować i tak dalej, czy to w ogóle będzie wszystko totalny spontan?
18: Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy zostaną wyjęci z publiczności na scenę, wszystko zależy, w jakim będą nastroju. To na pewno, ale też jeżeli ktoś ma na tyle odwagi, żeby na tą scenę już wyjść, no to liczę na to, że jednak coś tam nam się uda z nich wydusić, aczkolwiek najważniejsza jest ta współpraca, więc jeżeli będą chcieli z nami rozmawiać, to wystarczy.
16: Jeszcze chciałam zapytać o to, co ty powiedziałeś, czyli o to, że będziecie grać zakochanych.
19: Na potrzeby próby udajemy. Po części jesteśmy zakochani w tym, co robimy. Jesteśmy zakochani na pewno w improwizacji i w komediowych rzeczach. Ada nie powiedziała wprost, bo to nie jest chyba tajemnica, mi się wydaje, że bierzemy parę z publiczności i pytamy ich o różne rzeczy z ich życia i z ich związku i później będziemy to odgrywać, gdy Ada będzie to grać z którymś z nas. Stąd na potrzeby prób my odgrywamy te parę i później dostajemy ochrzan, że pary się tak nie zachowują, na pewno będą się bardziej małe albo coś takiego. To jest nowa, fajna gra, no i dzwonki się pojawią i dzwonek trąbka. I trąbka, dlatego żeby ta para, ci ludzie mogli potwierdzać albo zaprzeczać, czy tak było, czy nie. No wiadomo, że w komedii chodzi o to, żeby zagrać to w najbardziej kosmiczny sposób, jaki można, więc testujemy nowe rzeczy. Na pewno będziemy się bawić. Myślę, że kiedyś w ogóle pójdziemy w jakąś dłuższą formę komediową, czy coś takiego.
16: Ty, Szymon, też będziesz mieć swój stand-up. Powiesz nam o Ulicy Zwycięstwa, o naszym dworcu i czy też naszym słuchaczom coś więcej możesz na ten temat zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, co w tym stand-upie się znajdzie.
19: Nie tylko ja będę mówił o Ulicy Zwycięstwa, ale i mój syn w przyszłości będzie o niej mówił i o dworcu i moje wnuki i moje prawnuki. Bez względu na to, czy będziemy mówić tu po rosyjsku, czy po chińsku, czy po niemiecku, czy jednak po polsku, bo myślę, że dworzec, ja bym w ogóle go już nie budował, żeby być jedynym miastem w Polsce, nawet Białogard, taka podmiejska dzielnica nawet Białogard ma dworzec.
17: Zważaj teraz, zważaj na słowa.
19: Zważaj, no Marcin jest określany przyszłym burmistrzem Białogardu w wyborach niedemokratycznych, jeśli takie się odbędą kiedykolwiek. Ja teraz biorę na warsztat to, co się dzieje na świecie, również zmiany. Nigdy świat się nie zmieniał tak szybko, jak się zmienia teraz, że ludzie oddają myślenie sztucznej inteligencji i mówią, to jest fajne, ja nie muszę myśleć. Na przykład dużo różnych rzeczy, o związkach też, więc będę testował nowości. Z nowościami to jest zawsze tak, że nie zawsze, często wydaje się, że wow, ale wymyśliłem super pomysł, to jest w ogóle świetne, po czym ludzie siedzą, patrzą, no fajnie.
17: A... Ja się zaśmieję, Szymon, naprawdę.
19: Ja chciałem powiedzieć, że nieraz wymyślę coś bardzo głupiego i tak miałem nawet z rzeczami, które cię w telewizji, że dobra, to na potrzeby jakiegoś występu, dobra, niech będzie, to jest głupi żart, a później się okazuje, że wow, ale super i w ogóle, więc tak to jest. Też będziemy mieli rozgrzewkowy taki stand-up dwójkowy z Marcinem, tak czy nie, jak zwykle.
17: Zobaczymy, co czas pokaże, to improwizacja.
19: Czas pokaże.
16: Czyli na pewno jest twój stand-up, ale inni będą już tylko improwizować, dobrze rozumiem?
19: No jak co, niech stand-upują, nikt nikomu nie zabrania. Teraz akurat nie mamy sketchu, bo wzięliśmy dużo nowych gier i oprócz ćwiczenia na próbach mamy dużo dyskusji. Jesteśmy takim dyskusyjnym klubem też, że 3 minuty gramy, 33 minuty obgadujemy, później rozdrabniamy psychikę, z czego może to wynikać. Czy to wynika z dzieciństwa, czy to jest ta trauma międzypokoleniowa? Ale w przyszłości też wrócimy do sketchu na pewno jakiegoś.
16: A powiedzcie mi, jak w ogóle długo zajmują takie przygotowania do takiego jednego występu? Ile to prób musi faktycznie się wydarzyć, żeby no, ten występ był dobry?
18: No właśnie, chcemy, żeby był dobry, to trochę tych prób musi być. My się staramy spotykać regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że teraz nawet zintensyfikujemy te nasze spotkania, żeby chłopaki mogli
19: na pewno
18: bardziej się w sobie zakochać, bo mało czasu sobie patrzą w oczy.
19: To jest ważne, że jesteśmy otwarci, żeby w Koszalinie nie budować właśnie taką scenę ludzi, którzy chcą przyjść, zobaczyć w komedii. Ja myślę, że to jest takie uniwersalne powiedzenie, tyle czasu trzeba się przygotowywać, ile to potrzeba, czyli ile chcesz, żeby to było albo po mistrzostku, albo w jakiś dobry sposób. Tu jest trudno, bo to nie jest zamknięta forma. Ada jest ma doświadczenie aktorskie, więc czym innym jest, jeżeli mamy scenkę czy dramat i wiemy, jak on ma wyglądać według wizji reżysera czy według scenariusza. Dobrze, ćwiczymy, to już jest dobre, a tu jest komedia, to zawsze może być lepsze albo inne po prostu. To jest improwizacja, o to mi chodziło.
16: Ale tutaj wspomniałeś właśnie o próbach, czyli rozumiem, że w tych próbach też mogą uczestniczyć inni ludzie?
18: Znaczy, był taki pomysł, żeby faktycznie ta nasza grupa się rozrosła jeszcze bardziej, ale ja mam troszeczkę obawy, aczkolwiek jestem mega otwarta, bardzo bym chciała, żeby ktoś do nas przyszedł, tylko po prostu ja wiem, że my jesteśmy specyficzni i jakby my już się trochę tak dograliśmy. Ja wiem, jak z chłopakami pracować.
19: Jestem fajny.
18: No właśnie, tak. Szymon jest bardzo fajny, tylko po prostu nie wszyscy to widzą. Jakby trzeba poznać go bliżej. I z innej strony. Generalnie wszyscy jesteśmy bardzo antypatyczni. Marcin smutny się w ogóle na próbach nie odzywa. Marcin łysy cały czas mówi, że zrobiłby to lepiej. Szymon natomiast próbuje jakoś to wszystko łagodzić, ale nie zawsze mu wychodzi. Znaczy ja myślę, że ja się nauczyłam z nimi sobie radzić, ale oni ze mną jeszcze nie. Także.
16: Dlaczego Marcin Maksywę smutny? Ja muszę się dowiedzieć.
18: Marcin po prostu jest poważnym człowiekiem. Rzadko kiedy się odzywa, ale jak już się odzywa, to powie coś mądrego, w przeciwieństwie do naszej trójki. Także generalnie jest taki bardzo stonowany. Ale właśnie nam jest taka przeciwwaga potrzebna, bo my z chłopakami jesteśmy bardzo emocjonalni i stąd te krzyki, stąd te niepohamowanie czasami w słowach bezsensowne, bo można coś powiedzieć spokojnie, prawda? Po co się denerwować? No to Marcin jest taką osobą, która nas trochę w tej grupie równoważy i jak jego nie ma, tak jak dzisiaj, no to po prostu krzyczymy jeden przez drugiego i...
16: Ale to chyba też jest ważne, no w waszej pracy, jakby nie patrzeć, taki chaos chyba jest potrzebny.
18: No ja się w chaosie odnajduję świetnie, także zapraszam każdego, kto się odnajduje w chaosie.
16: Czyli rozumiem, że zapraszacie jak najbardziej ludzi, którzy też by chcieli występować, którzy chcieliby się sprawdzić, którzy są charyzmatyczni i mają coś do przekazania do was właśnie, żeby się pokazali, żeby przyszli na próbę, zobaczyli jak to jest.
18: Jasne, czekamy. Czekamy na was, przyjdźcie, zobaczcie, zagrajcie z nami. Myślę, że nasz projekt bez budżetu potrzebuje wsparcia. Jak ktoś ma jeszcze pieniądze na koncie, to tym bardziej zapraszam.
16: Ale to jak się zgłosić w takim razie? Gdzie was można znaleźć?
18: Generalnie najłatwiej byłoby po prostu przyjść do CEK-u o 19 we wtorki, bo tam najczęściej są próby i tam najczęściej się widujemy.
16: W Centrum Kultury.
18: W Centrum Kultury 105, dokładnie. ale też możecie znaleźć nas na Facebooku, na Instagramie i po prostu napisać.
16: Czyli możemy liczyć na to, że jeżeli ktoś faktycznie się trafi taki, to wam przypadnie do gustu, to ta wasza grupa też się rozszerzy.
18: Oczywiście, to nawet nie o to chodzi, żebyśmy my jemu przypadli do gustu. Znaczy, on nam, odwrotnie chciałam powiedzieć, że to on musi się odnaleźć u nas, bo naprawdę nie jest łatwo. My jesteśmy taką włoską rodziną, co na końcu rzuca w siebie makaronem, a potem z siebie go zlizuje.
17: Miałem jechać na kebaba.
16: Tak w skrócie, jakbyście mogli jeszcze raz ten cały program przedstawić.
19: Tradycyjnie, wychodzimy, witamy publiczność, robimy rozgrzewkę, żeby się dobrze poczuli. Później ja pokazuję tekst stand-upowy, który jest niegranym w Koszalinie tekstem. Oczywiście parę żartów, żeby być pewnym, że już jestem na tych obrotach. Następnie będziemy później robili wieczór komedii improwizowanej. Zapraszamy szczególnie dlatego, że mamy dużo nowych gier, czyli nie tylko publiczność będzie się bawiła i będzie zaskoczona tym, co się dzieje na scenie, ale my również będziemy zaskoczeni, no bo jednak pokazywać coś pierwszy raz na scenie to jest coś innego niż na próbach, bo dochodzi adrenalina, dochodzi publiczność, pomysły publiczności, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Bo to publiczność mówi nam, kim my jesteśmy, albo jakie mamy problemy, albo co musimy rozwiązać, więc to jest magiczne w tym wieczorze, że publiczność nie tylko siedzi i ogląda, ale jakby też mówi nam, co my mamy robić na scenie. Raz jeszcze powiem, że nie tylko my zapraszamy na nasze próby, żeby ludzie przyszli się sprawdzić. Tak jak słyszycie, Marcin jest smutny, małomówny, ale ma świetne poczucie humoru, więc czasami może ktoś przyjść i po prostu zobaczyć, czy mu się podoba, czy nie. Jest dużo ludzi, którzy chcieliby występować publicznie, albo dużo ludzi, którzy mają poczucie humoru i chcieliby się sprawdzić, więc zapraszamy i my, i nasz gospodarz Centrum Kultury 105, które bardzo nas wspiera. Mamy świetne warunki, żeby ćwiczyć i też jakby zaraziliśmy się tą filozofią, żeby zapraszać różnych młodych ludzi, bo zależy nam po prostu, żeby w Koszalinie budować fajne środowisko ludzi, którzy chcą coś robić. My akurat zajmujemy się komedią, więc zapraszamy chętnych.
2: Występ projektu Bez Budżetu 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
3: SK Koszalin.
2: Ruch jednokierunkowy, nowe zejścia techniczne na plażę i więcej miejsc parkingowych. Łazy przygotowują się do sezonu wakacyjnego. Co ważne, gmina Sianów w granicach, której leżą łazy, nie planuje w samej miejscowości większych, utrudniających turystom życia inwestycji. Szczegóły burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.
20: W tym roku dużych inwestycji, jeśli chodzi o infrastrukturę, która będzie przyjazna turystom, za bardzo nie planujemy. Jesteśmy po potężnych inwestycjach około 4 milionów na drogi, które były zrealizowane w Łazach. Natomiast estetyka to jest pierwsza rzecz, bezpieczeństwo na plaży to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest dobra współpraca z Urzędem Morskim i to, co wydarzyło się dzięki tej współpracy, czyli dobry, nowy, bezpieczny zjazd techniczny, który został wykonany. Oczywiście chcielibyśmy, ale nie wiem, czy uda nam się zdążyć do lata wymienić w końcu tą nieszczęsną toaletę. Mamy już wizualizację, mamy środki w budżecie, zorganizowanie przetargu i wykonanie toalety przy głównym zejściu na plaży. Jeśli uda się, to jak najbardziej. Planujemy też zmianę organizacji ruchu w samej miejscowości Łazy. Ta zmiana organizacji ruchu ma spowodować, że Łazy będą bezpieczniejsze. W części, większej części niż dotychczas Łaz, będą to ulice jednokierunkowe, ale dzięki temu znajdzie się więcej przestrzeni dla pieszych czy dla rowerzystów. Bezpieczeństwo to jest chyba najważniejsza rzecz. Tutaj dalej bardzo dobra współpraca z policją, ochotnicza straż pożarna, straż miejska, ale co najważniejsze to ratownicy z bardzo dobrym, nowoczesnym sprzętem, który funkcjonuje od jakichś 3 lat. Większa ilość miejsc parkingowych, bo od tego roku poprzez inwestycje, które zrealizowaliśmy, w zeszłym roku będzie też więcej miejsc parkingowych. Z jednej strony ktoś powie miejsc parkingowych, które są płatne. To boli, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie nad morzem miejsca niepłatne. To wtedy ktoś stanie i będzie stał 3-4 dni. Ktoś inny, kto chce przyjechać na plażę na kilka godzin, nie będzie mógł przyjechać na tą plażę, więc może to boli, ale miejsca płatne są wszędzie. Te ceny, jeśli chodzi o miejsca parkingowe w Łazach, są bardzo konkurencyjne. Jedne z niższych chyba na Pomorzu Środkowym, a przynajmniej tutaj w obszarze bliskim nam. Do tego dodam, że jeżeli ktoś jest mieszkańcem gminy miasta Sianów, może skorzystać z preferencyjnych cen, jeśli będzie próbował kupować
1: abonament. Słoneczna będzie jednokierunkowa. Jeżeli leśną jedziemy w tamtą stronę i zawrócimy, to słoneczna będzie jednokierunkowa i po lewej stronie przygotowujemy ciąg, czy oddzielimy część jako ciąg pieszy, tak żeby piesi mogli bezpiecznie chodzić. Często przy dużym ruchu, popołudniowym czy wieczornym, albo przy różnych wydarzeniach, które odbywały się w tamtych okolicach, był to ogromny problem. Samochody i piesi, a Łazy, pamiętajmy, i tak chcemy Łazy przedstawiać, to jest miejscowość, czy tak promować, bo taka jest to miejscowość. Jest to miejscowość spokojna, rodzinna, ale jeżeli rodzinna, to też rodziny z dziećmi. Jak rodziny z dziećmi, no to też na tych drogach, gdzie łączymy ruch pieszy z samochodowym, jest większe niebezpieczeństwo, więc kierując samochody w jedną stronę spowodujemy, mam nadzieję, że będzie bezpieczniej. Być może czasem lekko mniej wygodnie dla kierowcy, ale to samochód zawsze jest czymś, co jest silniejszy i mocniejszy niż pieszy, który musi się w tym samym miejscu poruszać. Chcielibyśmy zdążyć przed wakacjami, ale jak to bywa urzędowo? Projekt organizacji ruchu zatwierdzany przez wszystkie instytucje to jest jedno, nawet nie patrzę z perspektywy finansowej, żeby to zrealizować, bo tu sobie damy.
2: O przygotowaniach Łaz do nadchodzącego sezonu letniego będziemy jeszcze mówić na naszej antenie.
3: To jest Radio SK.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

wywalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radio SK. Radio SK.

0: emocje.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl. Autop.

0: Nie poczułem nic, daj beat. Ty nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.